0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Dzień dobry, Piotr Czmile. Przed nami kontynuacja przeglądu najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia z obszaru Wielkopolski Wschodniej. Wystawa ubrań i fotografii pod tytułem Średniowieczna nitka czasu. Dialog między epokami zagości w Miejskim Domu Kultury w Kole. Uroczysty wernisaż ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18. Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetu powiatu kolskiego, a zwiedzający będą mogli jeszcze potem oglądać zgromadzone eksponaty do 30 października. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną średniowieczne stroje uszyte przez krawców oraz rekonstruktorów historycznych z Kolskiej grupy Kazimirus oraz z chorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. Prezentowane ubrania odtworzyli m.in. Leszek Kalicki, Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska czy Paweł Tomczyk. Integralną częścią wydarzenia będą zdjęcia wykonane przez uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Kościelca pod okiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Autorkami kadrów są Maja Bogucka, Gabriela Florczyk, Małgorzata Kieszkowska, Mroksana Nitecka, Żyżanna Płóciennik oraz Zofia Sompolińska. Zapraszamy 20 o 18 do MDK-u w Kole. Z okazji 685. urodzin Turku tamtejsza biblioteka publiczna zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców do udziału w dwóch bardzo nietypowych konkursach. Pierwszy to zmagania literackie pod hasłem Legendy Turku. Uczestnicy muszą napisać autorską opowieść silnie związaną z miastem. Twórcy mogą swobodnie czerpać inspiracje z lokalnych historii, dawnych zabytków, miejskiego herbu czy owianych tajemnicą zakątków. Druga propozycja to wyzwanie dla fanów popularnych gier komputerowych. Konkurs pod nazwą Turek w kostkach. Wielka budowa na 685. urodziny polega na dokładnym odtworzeniu wybranego turkowskiego zabytku w grze Minecraft. Uczestnicy muszą pracować całkowicie samodzielnie lub w dwu- bądź trzyosobowych zespołach. Najciekawsze i najbardziej kreatywne budowle zostaną docelowo włączone do wyjątkowego projektu, tworząc wirtualny Turek 2026. Wszystkie szczegóły i regulaminy znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka pod adresem www.biblioteka.turek.pl. Już jutro, 25 września, w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ulicy Przyjaźni odbędzie się bezpłatny, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki Kulturalny Konin Dzieciom. Fundacja Konin Dzieciom zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny z regionu na wydarzenie uczące przez doświadczenie. W programie m.in. eksperymenty chemiczne i przyrodnicze, robotyka, druk 3D oraz klocki. Zdolności artystyczne będzie można rozwijać na warsztatach z gliną, drewnem i na zajęciach sensorycznych. Dla aktywnych przygotowano wspinaczkę, taniec i koło akrobatyczne, będzie także występ artystyczny oraz koncert. Dzieci wcielą się w detektywów, wezmą udział w grach językowych, spotkają strażaków i poznają pierwszą pomoc. Na miejscu będzie czekać pamiątkowa ścianka z profesjonalnym fotografem. Rano od 10 do 14 festiwal ugości grupy szkolne, a od 14 do 18 otworzy się na wizyty rodziny. Odbędzie się też loteria fantowa z losami po 5 zł, z której dochód wesprze kolejne inicjatywy Fundacji Konin Dzieciom. Ten projekt realizowany jest z budżetu inicjatywy dla Konina. Patronuje mu prezydent miasta. W najbliższą sobotę, 26 września, zapraszamy do Starego Miasta na trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Przed nami mnóstwo atrakcji, a jedną z nich będzie wspólne gotowanie na wielkiej patelni z uczestnikiem telewizyjnego show MasterChef.
2: Dzień dobry, moi drodzy, tutaj Mateusz Krojenka. Chciałbym was serdecznie zaprosić na mega smaczne wydarzenie pod hasłem Zdrowo i kolorowo. 26 września w miejscowości Stare Miasto w powiecie konińskim. Trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich tego właśnie powiatu konińskiego. Także musicie tam być. Ja tam będę gotował dla was 500 porcji pysznego leczo. Także no, wpadajcie, bo ktoś to musi zjeść. Trzymajcie się, cześć.
1: Szczegółowy program można znaleźć na stronach gminy Stare Miasto. 2 października wernisaż wystawy Koło i Ziemia Kolska w latach 1914-18. Organizatorzy zapraszają tego dnia o godzinie 16.30 do czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole. A teraz coś dla melomanów. W najbliższą sobotę o godzinie 19 zapraszamy do zabytkowego kościoła w Lądzie nad Wartą na wyjątkowy koncert zatytułowany Przed Wieniawskim. Będzie to wieczór pełen skrzypcowej wirtuozerii w wykonaniu uczestniczek 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Zofii Anny Olesik oraz Barbary Żołnierczyk. Artystkom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Piotra Wacławika. W programie znajdą się arcydzieła muzyki klasycznej. klasycznej, m.in. Beethovena czy Dworaka. Wstęp wolny. Zapraszamy 26 września do klasztoru w Lądzie. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy przy ulicy Armii Krajowej 27 zaprasza na Weekend Seniora z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 3 października w godzinach od 9 do 13. Na udział w wydarzeniu nie trzeba kupować biletów, a całe przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z lokalnym samorządem. W bogatym programie przygotowano m.in. Pchli Targ, wystawę zatytułowaną Między Płatkiem a Światłem oraz spotkanie poświęcone aromaterapii. Uczestnicy będą mogli odwiedzić otwartą szafę Caritas, kawiarenkę w warsztatach terapii zajęciowej, czy wypożyczyć książkę Niespodziankę. Zaplanowano również zajęcia tworzenia kwiatów ze specjalnej pianki, lekcje makramy oraz warsztaty ceramiczne. Na wybrane zajęcia rękodzielnicze obowiązują wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są do 30 września. Rejestracja odbywa się osobiście w placówce lub pod numerem telefonu 728 363 883. Organizatorzy zachęcają wszystkich seniorów do wspólnego spędzenia czasu podczas Weekendu Seniora z Kulturą, na który zaprasza Słupecka Biblioteka. Konińska sieć AED w 100% sprawna. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał wymiany elektrod w defibrylatorach zamontowanych w ramach pierwszej edycji projektu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z urządzeniami zainstalowanymi w ramach drugiej edycji takiego projektu. Cała konińska sieć AED jest w 100% sprawna i posiada wymagane atesty. Lokalizację wszystkich defibrylatorów na terenie Konina można znaleźć w aplikacji M-Mieszkaniec, która jest bezpłatna i warto ją pobrać na smartfona, by otrzymywać oficjalne komunikaty ostrzegawcze. 16 października Biblioteka Publiczna w Kleczewie przy placu Józefa Piłsudskiego włączy się w 12. edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod ogólnokrajowym hasłem Biblioteka się sprawdza. Przygotowany z tej okazji bogaty program adresowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Kulturalne atrakcje rozpoczną się o godzinie 16 spotkaniem z sokolnikiem Damianem Kwiatkowskim. Uczestnicy zyskają wyjątkową okazję, by z bliska poznać m.in. bielika, sokoły oraz wybrane gatunki słów. Będzie to spotkanie dla najmłodszych, a o 17 ten sam prelegent zobaczy się z dorosłymi. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zaplanowane na godzinę 18 spotkanie autorskie z Łukaszem Hajdrychem, mieszkańcem Kleczewa. Pisarz opowie o swojej nowej publikacji pod tytułem Jako się objawiło, żeś czarownica jawna, procesy o czary w Kleczewie i okolicach 1624-1738. Będzie to niezwykła szansa na odkrycie dawnych historii i ciekawostek niedostępnych na co dzień. W Koninie ma powstać lokalne centrum odporności. Miasto ogłosiło konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planowanej przy ulicy Sulańskiej w Malińcu. Najważniejszą częścią kompleksu będzie podziemna budowla ochronna, przeznaczona zarówno do schronienia ludności, jak i przechowywania chronionych zasobów. Obok niej zaplanowano naziemny budynek służący do gromadzenia, magazynowania i dystrybucji materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w ochronie ludności. Oba obiekty mają być bezpośrednio ze sobą połączone. Projekt obejmuje także rampę przeładunkową, plac manewrowy, drogi dojścia, dojazdy i niezbędną infrastrukturę techniczną. Centrum ma działać na co dzień i oczywiście także podczas sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń militarnych i innych zdarzeń zagrażających mieszkańcom. Dokumentacja ma uwzględniać możliwość późniejszej rozbudowy instalacji technicznych i energetycznych. Obiekt będzie też miejscem szkoleń, ćwiczeń i edukacji z zakresu reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Część infrastruktury będzie mogła być wykorzystywana w normalnych warunkach bez ograniczania jej funkcji ochronnych.
3: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Brużyńskich z Dąbrowy w gminie Brudzew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM. Gmina Skulsk wzbogaciła się o 3 nowe agregaty prądotwórcze, które mają zagwarantować ciągłość dostaw prądu w sytuacjach kryzysowych. Sprzęt został kupiony dzięki pomyślnie zakończonej realizacji 2 projektów finansowanych z Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Działania te przeprowadzono w ramach obszaru dotyczącego zabezpieczenia logistycznego oraz dostaw energii. Jedno ze specjalistycznych urządzeń trafiło już do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odruchowie wykorzystują nowoczesny agregat podczas prowadzonych akcji ratowniczych oraz w wypadku awarii zasilania w terenie. 2 pozostałe maszyny pozostaną w bezpośredniej dyspozycji Urzędu Gminy w Skulsku. Urządzenia będą wykorzystywane przez samorząd w razie wystąpienia nagłych zagrożeń. Zakupione wyposażenie realnie zwiększa potencjał reagowania na sytuacje awaryjne i wyraźnie podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy. Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców przed osobami, które krążą po gminie i wypytują o sposób ogrzewania domów. Lokalny samorząd podkreśla, że ankieterzy nie są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta. Pytania o domowe piece mogą wydawać się niegroźne, jednak cel zbierania tych danych pozostaje nieznany. Dlatego władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy proszeni są o nieprzekazywanie nieznajomym żadnych informacji na temat swojego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać danych osobowych, numerów PESEL i dowodów osobistych, a także szczegółów dotyczących dochodów, majątku czy kont bankowych. Tożsamość każdej osoby powołującej się na urząd można zweryfikować telefonicznie pod numerem 63 248 1001, mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów. Gmina Kramsk prowadzi badania dotyczące ubóstwa energetycznego mieszkańców. Przygotowywana analiza ma pomóc w rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie wydatków na ogrzewanie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Wyniki posłużą do planowania działań związanych z ochroną powietrza, termomodernizacją oraz ubieganiem się o fundusze zewnętrzne na wsparcie dla gospodarstw domowych. Prace wynikają z zapisów Wojewódzkiego Planu Ochrony Powietrza. Aby pomóc w zebraniu danych, mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę, której przejście zajmuje około 5 minut. Formularz jest dostępny do 7 października. Badanie można zrealizować internetowo lub w tradycyjny sposób na formularzu papierowym, który wydawany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Władze gminy podkreślają, że pozwoli precyzyjniej dopasować przyszłe programy pomocowe do realiów mieszkańców. Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Około 7 tysięcy kobiet w Wielkopolsce trafiło od początku tego roku do lekarzy

0: ekologicznych. W ubiegłym roku było ich blisko 8 tysięcy. Lekarze z regionu przypominają, że niektóre choroby długo nie dają objawów, dlatego ważne są badania. Najczęstsze nowotwory ginekologiczne wśród Wielkopolanek to rak macicy i rak jajnika. Rak macicy dotyczy głównie kobiet po menopauzie. Nie wolno lekceważyć krwawień po menopauzie. Trzeba wtedy zgłosić się do ginekologa. Rak jajnika jest trudny do wykrycia we wczesnym stadium. Kobiety powinny raz w roku wykonywać badanie ginekologiczne, a także robić cytologię i testy na HPV. Wirus HPV jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, ale dodatni wynik nie oznacza wcale, że rozwinie się nowotwór. Testy HPV finansuje NFZ. Można je wykonać w 185 placówkach w Wielkopolsce, a zapisać można się online przez internetowe konto pacjenta lub przez aplikację Moje IKP. Warto też korzystać ze szczepień przeciw HPV, do czego zachęca Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie. Wystawa poświęcona twórczości Ryszarda Furmanka już 1 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Dworcowej 13. Zgromadzeni goście zobaczą ekspozycję kadrów wybranych spośród zdigitalizowanych zdjęć i negatywów z archiwum fotograficznego tego cenionego artysty. W programie spotkania zaplanowano zaprezentowanie fotopuzli złożonych wspólnie przez uczestników podczas trzeciej odsłony Kawiarenki Wspomnień. Zostaną również przedstawione efekty przedsięwzięcia pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. W otwarciu udział weźmie syn fotografa, Maciej Furmanek. Przewidziano też przestrzeń do wysłuchania opowieści związanych z dorobkiem artysty oraz lokalną historią. Wydarzenie dostosowane będzie do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących. Przebieg spotkania będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Obecny na miejscu będzie tłumacz. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wieczorze poświęconym fotografiom dawnego Konina. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciecz zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto tworzy Izbę Pamięci Mieszkańców i apeluje do lokalnej społeczności o dzielenie się prywatnymi pamiątkami oraz wspomnieniami. Nowa przestrzeń powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu pozyskanemu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Głównym celem tego kulturalnego przedsięwzięcia jest zachowanie lokalnej historii oraz ocalenie od zapomnienia losów mieszkańców dla przyszłych pokoleń. Placówka cały czas poszukuje różnorodnych śladów przeszłości związanych z terenem Gminy Stare Miasto. Cenne będą stare fotografie, dokumenty, prywatna korespondencja, pamiątki rodzinne oraz przedmioty codziennego użytku. Równie ważne są osobiste opowieści i relacje o bliskich oraz o tym, jak wyglądało codzienne życie w gminie sprzed laty. Wszyscy, którzy chcą przekazać swoje zbiory lub opowiedzieć własne historie, mogą zgłaszać się bezpośrednio do siedziby Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej w Starym Mieście. Każdy przyniesiony eksponat oraz udostępnione wspomnienie przyczynią się do stworzenia tej wyjątkowej Izby Pamięci. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie zapraszają do zgłaszania kandydatów do tytułu Wolontariusz Roku 2026. Przedsięwzięcie organizowane jest z okazji Dnia Wolontariusza i ma na celu honorowanie osób, które na co dzień bezinteresownie pomagają potrzebującym oraz aktywnie propagują ideę wolontariatu. Kandydatów do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta oraz placówki oświatowe. Mowa tu o na przykład szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, szkolnych, w których funkcjonują wolontariusze zrzeszeni w szkolnych kołach lub pracujący w sposób niezrzeszony. Dokumenty składać można do 31 października. Wypełniony formularz można przesłać pocztą na adres Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy ulicy 3 Maja 1/3 w Koninie, złożyć osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych pod tym samym adresem lub wysłać mailowo. Wzór zgłoszenia i regulaminy znajdują się w internecie. Każda szkoła podstawowa w okolicy Konina otrzymała bezpłatny pakiet materiałów Poznaj Finanse, przeznaczony dla uczniów klas od 4 do 8. Zestaw ma pomóc nauczycielom w prowadzeniu edukacji finansowej i przekazywaniu, jak wiedza o pieniądzach przydaje się w codziennym życiu. W pakiecie znalazło się ponad 60 scenariuszy lekcji z prezentacjami, poradnikami dla nauczycieli, uczniów, dyrektorów i rodziców, słownik pojęć finansowych, gry terenowe oraz planszowa gra edukacyjna Galaktyczne Finanse. Materiały można wykorzystać nie tylko na matematyce. Tematy dotyczące pieniędzy, zakupów, gospodarki i odpowiedzialnych decyzji mogą pojawić się także na języku polskim, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie czy języku angielskim. Zestaw obejmuje również materiały na lekcje biblioteczne, doradztwo zawodowe, godziny wychowawcze i spotkania z rodzicami. Uczniowie mogą dzięki nim ćwiczyć m.in. planowanie budżetu, porównywanie cen i oszczędzanie. Pakiet przygotowało blisko 70 ekspertów, nauczycieli i przedstawicieli uczelni. Materiały w wersji online są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. 3 października o godzinie 13 na stadionie w Krzymowie rozpoczną się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w kategorii Old Boy. To już ostatnia szansa, by podziwiać zmagania seniorów w tej gminie. Zgodnie z zapowiedziami od przyszłego roku impreza na stałe przenosi się do Kazimierza Biskupiego. Zawody mają w pełni otwarty charakter. Zgłosić mogą się chętne drużyny z różnych regionów, nie tylko z powiatu konińskiego, bez konieczności przechodzenia eliminacji. Strażacy zmierzą się w sztafecie pożarniczej oraz w widowiskowych ćwiczeniach bojowych. Do tych ostatnich zostanie użyta klasyczna ręczna pompa wodna zasilana wyłącznie siłą ludzkich mięśni. W programie zaplanowano również inne niezwykle ciekawe atrakcje. Doświadczeni druhowie zaprezentują publiczności pokazową musztrę seniorów, a organizatorzy wyłonią i nagrodzą najstarszego strażaka w rywalizacji. Główną stawką zmagań jest tytuł najlepszej drużyny i puchar starosty konińskiego. Strażacy z Krzymowa zapraszają wszystkich do gorącego kibicowania i wspólnej, doskonałej zabawy. Poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim miasta Słupcy. Zwycięską inwestycją została budowa nowoczesnej toalety publicznej. Obiekt powstanie już w przyszłym roku przy zbiegu ulic Adama Mickiewicza oraz Placu Wolności, a jego całkowity koszt to 200 tysięcy złotych. Projekt radnej Agnieszki Olszewskiej pod nazwą Smart Toaleta Słupca, nowoczesna przestrzeń dla każdego, uzyskał najwyższe poparcie mieszkańców, gromadząc dokładnie 751 głosów. Drugie miejsce i 621 głosów zdobył projekt Psi Fyrtel – Bezpieczny Park dla Psów, zgłoszony przez Oliwiera Dropa i Łukasza Gontarczyka. Trzecia pozycja przypadła inicjatywie Anny Kuchowicz – Razem w Blasku Świąt, zestaw figur do żłobka, iluminacja choinkowa. Ten pomysł poparło 215 osób. Frekwencja w Słupcy wyniosła 13,5%. W głosowaniu wzięło udział 1610 mieszkańców. Wyraźnie wygrały kanały cyfrowe. Przez internet wpłynęły 1422 głosy, natomiast tradycyjne papierowe karty wrzuciło jedynie 188 głosujących. W Koninie odnowiono tablice informacyjne, które ułatwiają mieszkańcom i turystom poznawanie historii, zabytków oraz ważnych postaci związanych z miastem. Zmiany objęły kluczowe punkty Starówki, zabytkowe kościoły oraz otoczenie Parku Miejskiego. Na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Grunwaldzkiej, na charakterystycznej tablicy z koniem nad słupkiem, dawną mapę administracyjną zastąpiła nowa tablica. Zachęca ona do spaceru po Starówce oraz przybliża legendę o Koninie. Papierowe mapki można odebrać w Centrum Informacji Turystycznej lokalnej organizacji turystycznej Marina, które od niedawna znajduje się w domu Zemełki. Odświeżono też tablicę przy kościele świętego Bartłomieja oraz kościele świętego Andrzeja Apostoła w Gosławicach. Czytelniejszą oprawę zyskała również tablica obok ronda i parku miejskiego poświęcona pisarce Janinie Wenedzie, czyli Janinie Peratoner z Domu Wdzięcznej. To nie koniec nowości, bo wkrótce rozpoczną się prace przy Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Przeobrażanie otoczenia tej placówki będzie kontynuowane także w przyszłym roku. Szkoła podstawowa w Szychlinie zyska nowe możliwości nauki i rozwijania praktycznych umiejętności. Gmina Starymiasto pozyskała dofinansowanie, dzięki któremu w placówce powstanie nowoczesna pracownia praktyczno-techniczna, a istniejąca pracownia przyrodnicza zostanie doposażona. Do szychlińskiej szkoły trafią m.in. mikroskopy cyfrowe, stacje pogodowe, sprzęty laboratoryjne, narzędzia oraz wyposażenie warsztatowe. Pozwoli to uczniom zdobywać wiedzę, eksperymentować, obserwować, samodzielnie wykonywać doświadczenia i rozwijać praktyczne umiejętności. Tymczasem gmina Żgłów dostała pieniądze w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży. Pozyskane środki to kolejny krok w kierunku nowoczesnej i atrakcyjnej edukacji, w której dzieci już od najmłodszych lat mogą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i poznawać możliwości nowych technologii. Kadra pedagogiczna zostanie przygotowana do efektywnego wykorzystania otrzymanego wsparcia poprzez różnorodne formy szkolenia. Dofinansowanie dla Żgowa zostanie przeznaczone przede wszystkim na wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola gminnego Gromadka Misia Uszatka.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Trwa trzecia edycja konkursu Koniczynka 2026, którego celem jest wyróżnienie osób z niepełnosprawnościami za aktywność, osiągnięcia i pokonywanie codziennych barier. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie. Nabór potrwa do 30 października. Konkurs obejmuje trzy kategorie. Pierwsza to postawa godna naśladowania. Jest ona skierowana do osób z niepełnosprawnością, aktywnych zawodowo, sportowo lub kulturalnie, mających wyjątkowe osiągnięcia albo bezinteresownie pomagających innym. Druga kategoria, przełamywanie barier własnej niepełnosprawności, dotyczy osób, które dzięki rehabilitacji, treningom, integracji sensorycznej, psychoterapii czy udziałowi w grupach wsparcia pokonują własne ograniczenia i zwiększają samodzielność. Trzecia kategoria to mali, wielcy, my, przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Mogą oni zostać wyróżnieni zarówno za godną naśladowania postawę, jak i przełamywanie własnych barier. Szczegółowych informacji udziela Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie. Kłodawa zrobiła kolejny ważny krok w stronę odnowy energetycznej. Podpisano umowy na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, który dotyczy zaplanowanych prac związanych z termomodernizacją gminnych budynków. Wykonawcą tej usługi została firma Skoła. Wartość umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wynosi dokładnie 134 tysiące złotych. Miejskie przedsięwzięcie ma ogromną skalę finansową. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 14 446 tysięcy złotych. Inwestycja uzyskała wysokie dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 11,5 miliona, w tym bezpośrednio z Unii Europejskiej w kwocie 10 milionów złotych. Głównym celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz przybliżenie gminy do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Z tej samej puli środków przeznaczonych na transformację subregionu konińskiego korzystają także inne gminy w okolicach Koła, Turku, Słupcy czy Konina. Kłodawa jest kolejnym miastem, w którym publiczne budynki przejdą w ten sposób energetyczną metamorfozę. Właściciele nieruchomości w gminie Starymiasto mają czas do końca grudnia na podłączenie swoich budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, o ile istnieją techniczne możliwości wykonania takiego przyłącza. Tamtejszy urząd gminy przypomina, że wyznaczony termin jest ostateczny i nie zostanie przedłużony. Wymóg ten wynika bezpośrednio z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Choć samorząd wielokrotnie informował o tym mieszkańców poprzez komunikaty, akcje informacyjne oraz kontrole, część osób wciąż nie wywiązała się z tego obowiązku. Od 1 stycznia rozpocznie się szczegółowa weryfikacja nieruchomości, które mimo braku przeszkód technicznych nadal nie zostały podłączone do sieci. Wobec właścicieli będą z urzędu wszczynane indywidualne postępowania administracyjne, których celem będzie wydanie nakazu wykonania przyłącza. Niezastosowanie się do ostatecznej decyzji grozi użyciem środków egzekucji administracyjnej. Wśród nich jest nakładanie grzywien, których łączna wysokość może sięgnąć 50 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski w Poznaniu przypomina koninianom, że mieszkańcy całego województwa w wieku co najmniej 60 lat oraz ich opiekunowie mogą korzystać z Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia dla Seniorów. Specjalny numer telefonu 61 44 99 499 działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Na dzwoniących czekają dyżurujący asystenci teleopieki, którzy udzielają kompleksowych informacji, porad oraz praktycznego wsparcia w sprawach codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Infolinia stanowi cenne źródło wiedzy o wszelkich usługach i formach pomocy dostępnych w całym regionie. Konsultanci podpowiadają, jak sprawnie poruszać się po systemie pomocy społecznej oraz gdzie szukać dedykowanych programów wsparcia. Dzwoniący mogą omówić swoje trudności, jak i po prostu porozmawiać o zwykłych sprawach dnia codziennego. Taką inicjatywę uruchomił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki, które otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Władze miasta przypominają, że 8 października w Koninie odbędzie się trzecia edycja targów Nowa Energia w regionie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie w Wielkopolsce Wschodniej, które poświęcono w całości nowoczesnym technologiom energetycznym oraz odnawialnym źródłom energii. Spotkanie zaplanowano w budynku Akademii Nauk stosowanych przy ulicy Przyjaźni. Organizatorzy zapowiadają obecność co najmniej 30 wystawców. Swoje rozwiązania zaprezentują tam firmy z branży energetycznej, instytucje wspierające biznes oraz sektor edukacyjny. Uczestnicy będą mogli poznać innowacje związane z czystą energią, rozwiązania obniżające koszty energii elektrycznej i cieplnej, a także programy dotacyjne wspierające nowe inwestycje. Targi mają promować potencjał gospodarczy Konina oraz całej Wielkopolskiej Doliny Energii. Wydarzenie stworzy przestrzeń do nawiązania współpracy między przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami, a także do wymiany doświadczeń dotyczących transformacji energetycznej. Udział w przedsięwzięciu jest w pełni otwarty dla wszystkich zainteresowanych taką tematyką. Centrum Kultury w Kleczewie stało się znacznie bardziej dostępne dla mieszkańców dzięki instalacji nowoczesnej platformy pionowej. Nowe, bezpieczne urządzenie umożliwia osobom z ograniczoną mobilnością swobodne i samodzielne przemieszczanie się między poziomami budynku oraz wygodniejsze korzystanie z pełnej oferty tej instytucji. Na realizację inwestycji gmina Kleczew przekazała Bibliotece Centrum Kultury w Kleczewie dotację celową w wysokości dokładnie 75 tysięcy złotych. Zamontowana platforma to niezwykle praktyczne rozwiązanie skierowane do szerokiej grupy odbiorców o szczególnych potrzebach. Z dźwigu mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety w ciąży, a także rodzice poruszający się z dziećmi w wózkach. Urządzenie ułatwi funkcjonowanie również osobom po przebytych kontuzjach z czasowo ograniczoną sprawnością oraz każdemu, dla kogo pokonanie schodów stanowi trudność. Ten mały krok techniczny oznacza ogromną zmianę, otwierającą przestrzeń kultury na potrzeby wszystkich odwiedzających. Blisko 2 miliony złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wielkopolskiego operatora telekomunikacyjnego Inea, podała TVP3 Poznań. Powodem były opłaty pobierane od klientów, którzy przed końcem umowy rezygnowali z usług. Inea oferowała klientom wysokie rabaty na abonamenty za telewizję i internet. Usługi były świadczone na podstawie umów zawieranych na czas określony. Problem pojawiał się w sytuacji, gdy abonent chciał wcześniej zakończyć umowę, na przykład z powodu przeprowadzki. Wtedy wyliczana opłata wyrównawcza obejmująca sumę wcześniej przyznanych rabatów do zwrotu mogła być wyższa niż wartość abonamentu, który pozostał do opłacenia do końca umowy. Według UOKiK takie rozwiązanie wywierało na klientach presję ekonomiczną. W praktyce bardziej opłacalne mogło być dalsze płacenie abonamentu, nawet bez korzystania z usług, niż wcześniejsze rozwiązanie umowy. Urząd wskazał też na skargę klienta, który otrzymał informację o opłacie w wysokości 8600 zł, podczas gdy pozostałe abonamenty do końca umowy wynosiły około 2340 zł.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.
0: Mieszkańcy Wielkopolskiej Wschodniej w większości popierają lub odnoszą się neutralnie do pomysłu budowy elektrowni jądrowej w swoim regionie. Z oficjalnych wyników badania opinii wynika, że inwestycje popiera dokładnie 42,1% badanych, natomiast 41,3% nie ma w tej sprawie zdecydowanego zdania. Sprzeciw wyraża tylko 16,6% respondentów, podał Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W perspektywie długoterminowej ponad 45% lokalnej społeczności uważa, że obszar Konina więcej zyska niż straci na tej budowie. Do najważniejszych zalet zaliczają poprawę sytuacji na rynku pracy, dodatkowe wpływy z podatków dla samorządów, ożywienie gospodarcze oraz zagospodarowanie kadry po branży węglowej. Główną obawą pozostaje ryzyko skażenia środowiska odpadami oraz awaria. Blisko połowa badanych ocenia swoją wiedzę o energetyce jądrowej jako przeciętną. Badanie zrealizowano na próbie 1000 osób. Przypomnijmy, że być może za rok zapadnie długo oczekiwana decyzja, czy lokalizacją drugiej państwowej elektrowni atomowej w Polsce będzie leżący w Łódzkiem Bełchatów czy Wielkopolski Konin. 30 września o godzinie 14 w Koninie odbędzie się kolejna edycja konferencji naukowej Ocalić rodzinę od uzależnień. Wydarzenie zaplanowano w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego przy ulicy Spółdzielców na Chorzniu. Wstęp na spotkanie jest w pełni wolny i nie wymaga wcześniejszych zapisów, a całe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków budżetu miasta Konina. Głównym mottem wydarzenia jest przekaz, że rodzina może stanowić początek ocalenia. W programie zaplanowano liczne prelekcje. Terapeuta Piotr Pietrow omówi temat współuzależnienia, a dziennikarz Rafał Porzeziński skupi się na granicach odpowiedzialności. O sytuacji rodziców w obliczu śmierci opowie Elwira Ligman. Dr Łukasz Buksa przedstawi wyniki badań dotyczące relacji w cieniu smartfona. Natomiast Patrycja Ewa Longawa poruszy problem traumy i dziecięcych ran. Ksiądz dr Marek Dziewiecki wyjaśni, jak mądrze kochać osobę uzależnioną. Ta naukowa konferencja odbędzie się 30 o 14 w Szkole Salezjańskiej w Koninie. Do 3 kwietnia przyszłego roku wyznaczone firmy muszą wdrożyć nowe wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i mają związek z unijną dyrektywą. Nowe przepisy mają chronić przedsiębiorstwa przed przestojami, stratami finansowymi oraz utratą kluczowych danych i zaufania klientów, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Obowiązki dotyczą podmiotów kluczowych oraz ważnych, uzależnionych od sektora działalności i wielkości firmy. Przedsiębiorstwa te muszą wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, prowadzić regularną analizę ryzyka oraz dbać o ochronę systemów. Konieczne jest też przygotowanie procedur zarządzania incydentami, tworzenie kopii zapasowych oraz zachowanie ciągłości działalności oraz weryfikacja bezpieczeństwa dostawców IT. Istotnym elementem są szkolenia kadry i pracowników oraz przygotowanie do korzystania ze specjalnego systemu. Wsparcie w przygotowaniu do nowych wymogów deklaruje już teraz Izba Gospodarcza z Turku. W ramach Akademii Rozwoju Biznesu TIG organizowane są szkolenia z możliwością uzyskania dofinansowania. Trwa jeszcze 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Z tej okazji Wielkopolskie Centrum Onkologii przypomina o realizowanym programie ich wczesnego wykrywania. Bezpłatne badania skierowane są do mieszkańców regionów w wieku od 40 do 65 lat z grupy ryzyka lub z niepokojącymi objawami. Diagnostyka jest nieinwazyjna i nie wymaga skierowania. Wczesna diagnoza daje większe szanse na skuteczne leczenie, dlatego czas ma tu kluczowe znaczenie. Do konsultacji powinny skłonić symptomy trwające ponad 3 tygodnie i niezwiązane z infekcją. Należą do nich chrypka, zmiana głosu, ból gardła czy trudności z połykaniem. Sygnałem są też rany w ustach, zatkany nos, krwawienie z nosa i powiększone węzły chłonne szyi. Rejestracja na badania w centrum odbywa się telefonicznie pod numerem 510 919 536. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Nie należy czekać, aż objawy miną same. Warto wybrać profilaktykę. Dobiega końca głosowanie. W piątej edycji plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie. Inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły realizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia walczy 20 projektów. Z całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów poświęconych kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym są dwie nowości. Internauci oddają głosy na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać? Reprezentacja naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów. A głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl trwa jeszcze tylko dzisiaj. Wielkopolskie przychodnie lekarzy rodzinnych wkrótce zyskają kolejną szansę na pozyskanie znaczących bezzwrotnych dotacji. Niedługo ogłoszony zostanie trzeci nabór w ramach unijnego programu Fenix, który pozwala na modernizację gabinetów w regionie oraz zdecydowaną poprawę warunków przyjmowania pacjentów. Wysokość finansowego wsparcia zależy bezpośrednio od liczby pacjentów zapisanych do danej placówki. Pojedynczy punkt medyczny z naszego regionu może otrzymać maksymalnie aż 600 tysięcy złotych. Przyznane pieniądze wolno przeznaczyć na odświeżenie pomieszczeń. pomieszczeń, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz skuteczną ochronę przed cyberzagrożeniami. Zainteresowanie programem w subregionie konińskim jest bardzo duże, o czym informują przedstawiciele wielkopolskiego NFZ-u. W dwóch poprzednich edycjach w naszym województwie umowy podpisało 227 placówek, czyli 1/3 przychodni w regionie. Wielkopolska wykorzystała wtedy odpowiednio 8,9% dostępnych środków. Daje to naszemu województwu trzecie miejsce w Polsce, zaraz po mazowieckim oraz śląskim. Nadal trwają zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stacjonarne zajęcia odbywają się w całej Wielkopolsce, także w miejscowościach niedaleko Konina jeszcze do listopada. Głównym celem spotkań jest przekazywanie praktycznej wiedzy o tym, jak skutecznie przygotować się na wystąpienie sytuacji kryzysowych oraz jak prawidłowo reagować w obliczu zagrożenia. Szkolenia są realizowane w wielu lokalnych placówkach. Uczestnicy będą spotykać się w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury oraz wiejskich świetlicach. Warsztaty goszczą również w obiektach udostępnionych przez samorządy i partnerów przedsięwzięcia. Dokładne terminy, konkretne lokalizacje oraz liczba dostępnych miejsc są przekazywane chętnym na bieżąco w procesie rekrutacji przez poszczególne organizacje pozarządowe w gminach. Dzięki takim warsztatom można zdobyć wiedzę, wypracować właściwe nawyki i podnieść umiejętności, które zwiększą bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Równolegle Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy aplikacji mObywatel zapisywać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenia z cyberhigieny, przetrwania, medyczne oraz obronne. Są one realizowane w batalionach Wojsk Obrony Terytorialnej. I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmin, dobrego dnia, do usłyszenia.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Pragnę powitać wszystkich przybyłych pielgrzymów, naszych współpracowników sanktuaryjnych i naszych parafian na tej Eucharystii sprawowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witamy również tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu, również za pomocą też rozgłośni stacji Radio Konin FM. Witam pielgrzymów, którzy przybyli do nas z diecezji tarnowskiej, z miejscowości Bogusza, parafia świętego Antoniego. I wszystkich do nas przybyłych dzisiaj też indywidualnie pielgrzymów. Przypomnę, że każdy z pielgrzymów może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. To spowiedź sakramentalna może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu i przywiązanie do grzechu nawet poprzedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Dodatkowy warunek tutaj należy odmówić w Bazylice modlitwę wierzę w Boga i Ojcze Nasz. Odpust zupełny możecie ofiarować za siebie lub też za jedną osobę zmarłą. Ja modlę się podczas tej dzisiejszej Eucharystii tradycyjnie według intencji naszych pielgrzymów, ofiarodawców i dobroczyńców i naszych parafian. Następne intencje to intencja dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Teresy Kurz z okazji 80. rocznicy urodzin. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski w codziennej posłudze dla siostry Elwiry Kruszewskiej, o nawrócenie dla Klaudiusza, o nowe powołanie do naszego zgromadzenia księży Marianów, za dusze w czystu cierpiące, za rodzinę i za zmarłych świętej pamięci Reginę, Stanisławę i Wacława Macińskich. Dołączmy również nasze intencje, z jakimi tutaj przybywamy do sanktuarium. Na początku przeprośmy Boga za nasze grzechy i słabości, prosząc, aby Bóg nam przebaczył nasze grzechy, oczyścił nasze serca, przygotował na godne sprawowanie tej najświętszej ofiary. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie jej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.

Na przypowieść dzisiejszą popatrzymy jakby z dwóch perspektyw. Z perspektywy dosłowności tej przypowieści i alegorii, czyli pewnego symbolicznego też odebrania tej przypowieści, odczytania jej jako pewnej wskazówki dla naszego życia duchowego. Na początku popatrzmy, że możemy odczytać tę przypowieść właśnie w sposób dosłowny. Patrząc na nasze życie, że też wielokrotnie mówimy coś, że komuś pomożemy, coś wykonamy, coś zrobimy, coś załatwimy i potem przychodzi czas i tego nie robimy. Zostają tylko obietnice, wypowiedziane słowa. Człowiek coś obiecał, coś powiedział i tak to zostało. Nie zostało wykonane. Albo też odwrotnie może być, że na początku nie chcemy komuś pomóc, nie chcemy nic załatwić, coś zrobić, coś nas ktoś prosi. Jesteśmy troszkę właśnie uparci w tym swoim, prawda, niechceniu. I potem przemyślimy, człowiek się zastanowi, przemyśli to wszystko. Ja jednak pójdę, pomogę. Zrobię to, co ta osoba prosiła mnie. Więc to rozdarcie w nas jest, że jedno mówimy, a drugie czynimy. Ten drugi postąpił właściwie, bo wypełnił wolę swego ojca. Ale na początku powiedział, że nie. Może to jest właśnie ta szczerość. I właśnie pierwszym elementem, właśnie, który tutaj jest widoczny w tej przypowieści w naszym życiu duchowym,

0: kiedy wchodzimy w relacje z Bogiem, to jeden z ważniejszych elementów, pierwszy, to jest szczerość, prawdziwość, autentyczność. Bóg potrzebuje naszego autentycznego serca, prawdziwego, taki jak ono jest. Nie takie, jakie chcielibyśmy, by było, idealne może, ale takie, jak jest naprawdę. I ten drugi pokazuje, że no jest w nim niechęć, no nie chce zrobić tego i mówi szczerze o tym. A więc bardzo ważne, że kiedy stajemy przed Bogiem, to chcemy pokazać przed Bogiem nasze serce takie, jakie ono jest i nasze życie takie, jak ono jest, prawdziwe, szczerze. I to jest bardzo ważny element naszej relacji do Boga. Szczerość, autentyczność, prawdziwość. Druga bardzo ważna cecha naszego podejścia do relacji z Bogiem to bycie dzieckiem. Ojciec zwraca się bardzo czule: dziecko, dziecko, idź i pracuj w mojej winnicy. A więc musimy się czuć na początku dziećmi, kochanymi przez naszego Ojca w niebie. Jesteśmy Jego synami, córkami. Relacja ojciec-dziecko jest bardzo ważna w relacji do Boga. Czujemy się kochani, zaopiekowani. Bóg się o nas troszczy jako swoje dzieci. Jesteśmy dziećmi ukochanymi przez naszego Ojca w niebie, za których Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu i zmartwychwstał. Inną cechą tutaj ważną: idź i pracuj w winnicy. Winnicą jest dzisiaj oczywiście dla nas Kościół. W Starym Testamencie winnicą był Izrael, lud Boży, lud wybrany. Dla nas dzisiaj Kościół, do którego przychodzimy na mszę świętą, uczestniczymy w Eucharystii, w sakramentach świętych, ale przede wszystkim jesteśmy powołani do tego, by budować Kościół, ten wewnętrzny, duchowy. Jesteśmy powołani do ewangelizacji, budować Kościół, czyli ewangelizować, być apostołami. Właśnie mamy my też odpowiedzialność, żeby do tego Kościoła, do którego sami chodzimy, pociągać innych, najbliższych swoich, a wiemy, jak to trudno. Dzieci czy wnuki, które nie chodzą do Kościoła, właśnie mamy dzisiaj być tymi, którzy ewangelizują, którzy starają się ten Kościół budować, pokazywać piękno Kościoła. Naszym przykładem, naszym też, można powiedzieć, sposobem życia. Bo ludzie na nas patrzą, jak my żyjemy na co dzień. Taki jest Kościół, jakim my go prezentujemy też przez nasze życie duchowe, przez naszą codzienność. To właśnie kolejny element tej przypowieści, który jest właśnie tym elementem alegorycznym, symbolicznym w naszym życiu duchowym. Więc mamy postawę dziecka, mamy postawę prawdziwości, autentyczności, szczerości i pracy dla Kościoła, budowania Kościoła, wspólnoty Kościoła. Czwartym elementem tej przypowieści to jest nawrócenie. Dlatego, że ten drugi syn na początku powiedział: nie chcę iść do winnicy pracować, potem przemyślał, zastanowił się i zmienił swoją decyzję, poszedł i pracował. I każdy z nas w relacji do Boga potrzebuje właśnie odwrócenia się od zła i przygnięcia do dobra. I to jest właśnie nawrócenie, kiedy zmieniamy naszą mentalność właśnie naszego życia. Mentalność, która była dotąd mentalnością starego człowieka, człowieka grzesznego. Zmieniamy mentalność na człowieka Bożego, duchowego, tego, którego prowadzi Duch Święty. I właśnie takie doświadczenie przeżył święty Paweł pod Damaszkiem, kiedy był mordercą chrześcijan i stał się wielkim apostołem Chrystusa wśród nie tylko Żydów, ale i pogan, wielkim apostołem, który przeżył tą drogę od sługi do syna. Na początku służył Bogu jako sługa, a potem poczuł się święty Paweł kochany przez Boga jako Jego syn umiłowany. Poczuł się właśnie grzesznikiem, który został umiłowany, ukochany. I to jest właśnie kolejna bardzo ważna cecha: nawrócenie, przemiana serca, pokuta z powodu naszych grzechów, aby wstąpić na drogę nawrócenia, przemiany. To są takie właśnie cechy, które dzisiaj dla nas są bardzo potrzebne w naszym życiu duchowym. Autentyczność, prawdziwość, nawrócenie, praca dla Kościoła, na chwałę Bożą, ewangelizacja i poczucie się bycia dzieckiem kochanym, umiłowanym przez naszego Ojca w niebie. Niech te cechy będą dla nas dzisiaj takimi właśnie, które nasze życie podnoszą do góry, budują, są dominujące w naszym życiu, w naszej relacji do Boga. Powstańmy teraz, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Zgromadzenie wokół Chrystusa, który wzywa nas do życia zgodnego z Jego Ewangelią, przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię i przez swoje świadectwo prowadził ludzi do nawrócenia i wiary. Ciebie prosimy.
0: Daj nas, Panie.
1: Módlmy się za papieża, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane, aby ich słowa i czyny zawsze były zgodne z Ewangelią oraz przynosiły dobre owoce w służbie Bogu i ludziom. Ciebie prosimy.
0: Daj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi, którzy oddalili się od Boga, aby usłyszeli Jego wezwanie do nawrócenia i z ufnością powrócili do Niego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian, wdzięczynnej z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej Licheńskiej dla Teresy Kurz w 60. rocznicę urodzin, o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski w codziennej posłudze dla siostry Elwiry Kruszewskiej, o nawrócenie dla Klaudiusza, o nowe powołania do Zgromadzenia Księży Marianów. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę. Ciebie prosimy. Módlmy się za dusze w czyściu cierpiące, za świętej pamięci Reginę, Stanisławę i Wacława Macińskich, wszystkich bliskich naszych zmarłych, aby Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa i obdarzył ich wiecznym pokojem. Ciebie prosimy.
0: Daj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy przez konkretne czyny pełnili wolę Boga i wydawali dobre owoce wiary. Ciebie prosimy.
0: Daj nas, Panie.
1: Boże nasz Ojcze, Ty znasz nasze serca i wzywasz nas do nawrócenia. Wysłuchaj naszych próśb i pomóż nam potwierdzić naszą wiarę nie tylko słowami, lecz także codziennym życiem przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moim waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez

ustami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością, wołając:

0: Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Święć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na miękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Stanisławem Papczyńskim i błogosławionym ojcem Jerzym Matulewiczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: wyłap nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój z Tobą.
0: Pokój z Tobą.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Tylko słowo. Komunia Święta będzie udzielana tutaj na klęcznikach przy ołtarzu.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w opierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Siądźmy jeszcze, wysłuchajmy kilku ogłoszeń. Dzisiaj w naszym sanktuarium przeżywamy Dzień Dawców Szpiku. Od godziny 13 do 16 przygotowane do tego będą osoby przeprowadzały kwalifikacje do bycia potencjalnym dawcą szpiku. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji, która może komuś uratować życie. Dzisiaj także przypada 18. rocznica beatyfikacji księdza Michała Sopoćko. W naszym sanktuarium włączymy się w akcję Iskra Bożego Miłosierdzia przez koronkę do Bożego Miłosierdzia sprawowaną tutaj w Bazylice o godzinie 15. Również dzisiaj w nawiązaniu do przypadającej 29 września 174. rocznicy przeniesienia łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Licheńskiej z Lasu Grąblińskiego do Lichenia. Dzisiaj o godzinie 15 sprzed kaplicy Sosny w Lesie Grąblińskim wyruszy piesza pielgrzymka do tutaj Licheńskiej Bazyliki, upamiętniająca to wydarzenie. Następnie o godzinie 16 będzie msza święta z młodymi i dla młodych. Serdecznie zapraszamy, szczególnie młodzież. W środę rozpoczęcie miesiąca modlitwy różańcowej, październik. Od poniedziałku do piątku podczas różańca o godzinie 18.30 będziemy polecać Bogu podziękowanie i prośby zgłaszane przez pielgrzymów. Przy przedsionku bazyliki na stoliku są wyłożone kartki intencyjne, na których można wpisać swoje prośby, intencje i wrzucić do skrzyneczki. Będziemy się w tych intencjach modlić podczas modlitwy różańcowej. W każdą niedzielę zaś modlitwa różańcowa rodzin z rodzinami o godzinie 17. W piątek rozpoczynają się w naszym sanktuarium rekolekcje dla małżeństw z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz rekolekcje różańcowe. Są jeszcze wolne miejsca na te rekolekcje. Zapisy w biurze obsługi pielgrzyma, a na rekolekcje dla małżonków w centrum właśnie pomocy rodzinie i osobom uzależnionym. Także w piątek przybędą do nas koła Żywego Różańca z diecezji włocławskiej. Będą przeżywać tutaj w naszym sanktuarium rekolekcje z okazji 200-lecia istnienia Żywego Różańca w diecezji włocławskiej. I wtedy w piątek o godzinie 12 będzie przewodniczył mszy świętej ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski, nasz ordynariusz. Przeżywać będziemy w tym tygodniu pierwszy piątek, pierwszy czwartek, pierwszą sobotę miesiąca. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu, która za chwilę się rozpocznie po tej mszy świętej, na chwilę cichej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Serca Pana Jezusa po mojej stronie lewej. Pamiątkowe krzyżyki z wizerunkiem Chrystusa można nabyć w naszych punktach sprzedaży dewocjonali. Jest to pamiątka tego roku duszpasterskiego i tam na tym krzyżyku jest wyżłobione hasło tego roku: uczniowie, misjonarze. Krzyżyk może być piękną pamiątką z naszego pielgrzymowania do Lichenia. Zapraszamy do szkółki roślin, która znajduje się obok domu pielgrzyma Betlejem. Tam można się zaopatrzyć w cebulki i sadzonki roślin zdobiących nasze sanktuaryjne ogrody. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na funkcjonowanie naszego hospicjum imieniem świętego Stanisława Papczyńskiego. Szkółka jest czynna dzisiaj od godziny 8.30 do 18.00. Teraz powstańmy, poświęcę jeszcze dewocjonalię. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław devocjonalia i wszystkich, którzy ustami, sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary, niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Marią Panną, przez Chrystusa Pana naszego.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: było.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
4: A propos Inowrocławia, gdybyś miał takie jakieś różnice na korzyść Inowrocławia i na korzyść Konina wymienić, gdzie jakieś, nie wiem, ciekawsze okoliczności do robienia zdjęć można i tu, i tam znaleźć?
5: Czego mi brakuje w Koninie? W samym mieście brakuje mi naprawdę takiego parku z prawdziwego zdarzenia, nie? Gdzieś, gdzie mogę sobie po prostu, mam mało czasu na wyjście na przykład do Mieniszewa, bo w Mieniszewie mogę chodzić godzinami, a tutaj na przykład, no, na przykład mam 2 godziny i chcę gdzieś się wyrwać w okienku, no to brakuje mi tego parku, gdzie mogę wyjść, porobić spokojnie zdjęcia ptaków, tak, chociażby, bo w Inowrocławiu jest tam tak zwany park sołankowy, uzdrowiskowy, tam jest dużo więcej ptaków, które mogę spotkać i jest tym większy spokój, nie? Tutaj nie ma tego spokoju, chociażby w Parku Chopina, no, brakuje mi gdzieś tego...
4: Za duży ruch jest w Parku Chopina ludzi, czy...
5: I ruch, i po prostu mi się wydaje, że tam ta natura jakby po prostu, nikt o to też nie dba do końca, nie? Wiele razy spotykałem się zimą, gdzie no ptaka nie było żadnego, nie doświadczałem żadnego ptaka, nie doświadczałem czegoś, co mógł gdzieś tam uwiecznić swoim aparatem, nie?
4: Mhm. Czyli taki typowo miejski park, już pozbawiony dzikiej natury trochę w naszym przypadku. No dobrze, a jakie są twoje plany na najbliższe lata, cele? Może jakie marzenia, co chciałbyś zrealizować przy okazji połączenia tej pasji do fotografii przyrodniczej z czymś więcej?
5: Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie myślałem o tym jakoś zawodowo, chociaż z biegiem lat, które gdzieś tam mi upływają, no chciałbym na pewno jakoś to zacząć działać w tym kierunku, żeby na tym... No zarabiać, tak? Bo bądźmy szczerze, że chciałbym, żeby ten sprzęt, który człowiek kupuje, gdzieś tam się zwracał z biegiem czasu. Sprzęt też mam już leciwy, bo powoli przestaje mi służyć i człowiek też by chciał zarobić na nowy, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A tak jak wspomniałem, obiektyw tysiące, aparat tysiące.
4: Więc... I dzisiaj też byłeś z tym wszystkim na kolejnej wyprawie, gdzie? Też Puszcza Mieniszewska. Co udało się sfotografować? Albo może się nie udało, bo...
5: Dzisiaj mi się udało właśnie spotkać kilka gatunków warzyw. Chociaż dzisiaj pogoda kapryśna za oknem, bo właśnie do siebie przyjechałem cały mokry. Głównie to były właśnie ważki, owady, motyle, tak? Bo na to dzisiaj akurat się, tak powiem, zawziąłem, bo w tym roku tego był deficyt u mnie w galerii. Więc poświęciłem akurat temu swój czas wolny.
4: Ale to też pocieszające, że jeszcze teraz we wrześniu można to zauważyć, bo szczerze tutaj po mieście jak się chodzi, to tak niekoniecznie jeszcze gdzieś tam jakaś ważka wpadnie w oko czy motyl, a jednak
5: zamiast tego... Pozwól, że wejdę ci słowo. Właśnie niektórzy myślą, że lato się kończy we wrześniu, 1 września, wcale tak nie jest. Motyle, niektóre gatunki można spotkać nawet do pierwszych przymrozków, więc to też jest takie niespodziewane, że niektórzy myślą, że w mieście nie ma, to już nigdzie tego nie ma. No niekoniecznie, trzeba się teraz wybrać kawałek za miasto, żeby doświadczyć czegoś, że się myliłem, nie?
4: I masz też zdjęcia w internecie przyrody wykonane zimą.
5: Tak. Mhm. Nie ograniczam się tylko do letnich miesięcy, bo fotografia to nie jest tylko lato i wiosna, tylko staram się w każdej porze roku doświadczyć czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie widziałem wcześniej, czegoś, co mnie zachwyci. No i na nowo mi, że tak powiem, zachęci do tego, co robię, nie?
4: I co takiego jest, zachwyciło się zimą? Bo wyobrażam sobie oczywiście te duże zwierzęta, one cały czas gdzieś tam funkcjonują w naszej przestrzeni przez cały rok, ale oprócz nich to coś jeszcze żyje sobie w tej przyrodzie zimą, kiedy jest śnieg?
5: Tak, no gatunki zimowe ptaków chociażby, które latem wylatują, te, które wylatują właśnie już na zimę, a zimą przybywają te, które przylatują na zimę, tak? A niektóre też zostają. Wiele razy też słyszałem, że właśnie żurawie wylatują na zimę do ciepłych krajów, a tak naprawdę ja wielokrotnie spotkałem zimą w kolanach po śniegu, a tu spotykam nagle żurawie, tak? Także taka niespodzianka. Tak, tak jak wspomniałeś, duże zwierzęta. Co jeszcze z takiej natury właśnie? listopadzie z zeszłego roku właśnie w parku Chopina spotkałem motyla, który zwiastuje nam lato, więc to był po prostu dla mnie szok, tak?
4: No dobrze, w takim razie nie wiem, czego życzyć. Może jakiś wystaw w okolicach Konina, żebyśmy mogli wszyscy to zobaczyć. To, co robisz, nie tylko w internecie. Jeszcze raz zaprośmy może na twojego vloga. Jak cię znaleźć w internecie?
5: maseo.vlog.pl oraz zapraszam też na nowo otwartego fanpage'a Kadr z Pasją.
4: Taki Kadr z Pasją.
5: Kadr z Pasją, tak. To jest początek tego, które właśnie na Facebooku. Instagrama nie posiadam, więc zapraszam na te dwa portale, które po prostu co 3-4 dni coś nowego zawsze znajdziecie. Mam nadzieję, do zobaczenia. Zostawcie ślad po sobie, jeżeli tam będziecie. Będzie mi miło. I będzie też to mobilizowało do większej po prostu aktywności.
4: I na miejskim tym fanpage'u Zoom Konin też zauważyłem, że już jest coś wrzucone od ciebie. Jeśli chodzi o architekturę na przykład.
5: Tak, zachęciłeś mnie, żebym też tam właśnie był, więc też tam będę.
4: Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Krzymiński, fotograf przyrodniczy, fotograf artysta, który z pasją podchodzi do tego, co nas otacza w okolicy, a niekoniecznie zawsze to dostrzegamy, albo może nawet wątpimy w to, że mamy tak bogatą, bujną przyrodę gdzieś tam w okolicy. Trzeba czasem się zatrzymać i dostrzec to, co jest pięknego w okolicy, prawda?
5: Dzięki serdecznie.
4: Dziękuję.
5: Pozdrawiam.
4: Również.
5: No i do usłyszenia, mam nadzieję.
3: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: W czwartek 24 września na parkingu galerii nad jeziorem w Koninie odbyło się wydarzenie Świadomy i Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Uczestnicy mogli przez praktyczne pokazy i symulatory zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Nacisk położono szczególnie na hulajnogi elektryczne.
0: Krystian Fiedziuszko, Fundacja Jumper, jestem tam prezesem i specjalistą z ratownictwa drogowego.
6: Znajdujemy się tutaj na takim wyjątkowym evencie organizowanym w zasadzie chyba w współpracy zarówno Państwa Grupy, jak i Policji, jak i Straż Pożarną. Tu mamy taki event skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, żeby nauczyć ich, pokazać, jakie konsekwencje mogą mieć różne zdarzenia drogowe. Tutaj dzięki panu zobaczyłem kilka symulatorów, jakie mamy. Proszę opowiedzieć, co takiego mogła przeżyć młodzież, korzystając z tych symulatorów?
0: W dniu dzisiejszym my się skupiliśmy na zagrożeniu XXI wieku przede wszystkim, czyli hulajnogi elektryczne. Mamy dzisiaj na tym evencie mamy symulator potrącenia rowerzysty, symulator zderzenia hulajnogą elektryczną, symulator potrącenia pieszego i ta ciemnia odblaskowa. Chcemy pokazać młodzieży, a i dorosłym, jak bardzo niebezpieczne jest to urządzenie, ta hulajnoga elektryczna. Uświadamiamy, pokazujemy i tłumaczymy, że ta hulajnoga elektryczna to nie jest rower. To nie jest hulajnoga, którą znamy z dzieciństwa odpychaną nogą. Że to jest narzędzie, które jedzie minimum 20 na godzinę. To jest minimum, bo nie oszukujmy się, jeździ to szybciej. Na tą prędkością nie mamy żadnej, kompletnie żadnej władzy i panowania. W momencie zderzenia, nie wiem, wywrócenia się czegokolwiek, konsekwencje mogą być dramatyczne, czego przykładem jest nakło, kutno i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Trzeba młodzieży tłumaczyć, że kask to nie jest fanaberia. Rodzicom, dorosłym trzeba tłumaczyć, że kask to nie jest fanaberia. Że to jest rzecz, która ratuje życie. Że z wiekiem 16 lat, kiedy przepisy zezwalają jeździć bez tego kasku, no nasza głowa betonem się nie zalewa i schodnikiem nie mamy żadnych szans. Ludzie giną z głupoty. 25 lat jestem w straży ratownikiem i naprawdę naoglądałem się. A teraz to, co się dzieje na rowerach, na tych hulajnogach, zwłaszcza na hulajnogach elektrycznych, to jest jakiś dramat. Trzeba tłumaczyć, pokazywać, mówić. A że teraz społeczeństwo, dzieci, młodzież, wszyscy są bardzo przebodźcowani, to samo gadanie, aplikacje czy ulotki to po prostu nie działa. Nasza fundacja zbudowała te symulatory, to są jedyne symulatory w kraju, bo uważam osobiście, że teraz jak nie zaboli, to nie zapamiętają. I tutaj każdy może wejść na hulajnogę, każdy może wejść na rower, każdy może stanąć przed pojazdem, który go potrąci i samemu zobaczyć, że nawet taka prędkość 5 km na godzinę może być prędkością trudnością, nawet śmiertelną.
6: No właśnie, tych symulatorów mamy tutaj kilka. Zderzenie z samochodu z rowerem, samochodu z pieszym, hulajnoga z, no jakimś też, chociażby krawężnik i ciemnia. Ta ciemnia mnie interesuje. Tak. Czy to jest po to, żeby pokazać, no co się dzieje, jeżeli na przykład nie mamy odblasku, a chodzimy gdzieś w nocy?
0: Dokładnie. No, sami dobrze wiemy, że tych odblasków, opasek, kamizelek i innych dziwnych gadżetów rozdano miliony. Bo to nawet nie są tysiące, to są miliony. Tylko problem jest tym taki, że tego nie widać na drodze w ogóle, na ulicach. Dlaczego nie widać? No bo wiedzą, że to zwiększa bezpieczeństwo, tą widoczność, ale wiedzą i tyle. Ta ciemnia, ona pokazuje w rzeczywisty sposób tą różnicę, kiedy masz kamizelkę, kiedy nie masz. Namacalny sposób. Wchodzą, widzą, stoją manekiny w kamizelkach, stoją manekiny bez kamizelek i oni sami mogą tego doświadczyć, sami zobaczyć, że faktycznie nie widziałem tych osób bez tych kamizelek. My apelujemy, że nawet głupia opaska zwraca uwagę. I to nie chodzi, że dobra, ja założę kamizelkę poza miastem. Bardzo dużo wypadków, potrąceń jest właśnie w mieście, bo zapada zmrok, teraz już mamy tą jesień, zapada zmrok i naprawdę nawet w mieście nie widać tych osób.
6: Nie wszędzie jest dobre oświetlenie.
0: Dokładnie. Głupia opaska, którą tutaj rozdajemy, zwraca uwagę temu kierowcy, zwiększa szansę przeżycia i temu pieszemu, czy tam rowerzyście, ale przede wszystkim tak samo no nie niszczy życia kierowcy, który nie zauważy, potrąci, no a później konsekwencje są dla obu stron.
6: Oczywiście. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tych hulajnóg, bo tak jak pan wspomniał, na nich się tutaj przede wszystkim skupiamy. Tych zdarzeń jest coraz więcej. Niektórzy motocykliści, że tak powiem złośliwie, mówią, że już nie jeździmy najbardziej niebezpiecznym narzędziem na drogach. Rzeczywiście to jest aż takie zagrożenie dzisiaj, że tu bardziej sprzęt, czy no gdzieś to zachowanie młodzieży na tym sprzęcie jest problemem?
0: Osobiście uważam, że sprzęt. Aczkolwiek, jak to mówią, wszystko jest dla ludzi, wystarczy pomyśleć. Ale uważam, że hulajnoga elektryczna jest niebezpiecznym narzędziem. Nie powinno być to dopuszczone do ruchu, a przynajmniej nie powinno być to dopuszczone dla osób niepełnoletnich. Dlaczego jest to tak niebezpieczne? Tu wspomnieliśmy o motocyklach. Na motocyklu fakt, duże prędkości rozwijasz. No i jak nie myślisz, to też możesz zginąć. Ale jesteś w pozycji siedzącej. Tam specjalne ciuchy zakładamy. Jest to w odpowiednich rękach bezpieczne. Hulajnoga elektryczna to jest stała prędkość 20-25 km na godzinę i to ja już mówię takie, co niby jest, nie? W pozycji stojącej. To jest nic innego, jak biegniesz z rękoma w kieszeni. 25 na godzinę. Jak się wyrżniesz, zęby zostawisz. Dlatego też trzeba tłumaczyć ludziom, że kask rowerowy nie pasuje na hulajnogę elektryczną. Pokazać tutaj na przykładzie tego arbuza na przykład. Pokazać, że to faktycznie działa. I dlaczego? Bo nawet gdy powiesz, przekażesz tę informację, że kask ten nie pasuje na to, to nie wiedzą. Ale chwilę, kiedy uderzą na tej hulajnodze, zobaczą, w jaki sposób reaguje to ciało, no to sami dojdą nawet do tego wniosku bez większych tłumaczeń, że leci buzią i ta szczęka przez ten kask rowerowy nie jest chroniona. To musimy tłumaczyć. Kolejną rzeczą, pozycja na tej hulajnodze. To też trzeba tłumaczyć, bo ludzie nie wiedzą. Jeżdżą w pozycji na baczność, no wystarczy popatrzeć na te hulajnogi miejskie. No i jak lecisz jak z katapulty. Na tym symulatorze może to zobaczyć i dzięki doświadczeniu on będzie wiedział, że faktycznie to trzeba w ten sposób stanąć na tej hulajnodze. No i oczywiście ja pokazuję nauczycielom, pokazuję też rodzicom, nie dzieciom, tylko rodzicom, nauczycielom, w jaki prosty sposób można tą hulajnogę przestawić na prędkość 45 na godzinę. Że zabezpieczenia w tych hulajnogach ogólnodostępnych to jest jedna wielka fikcja. Dziecko wychodzi przed blok, przestawia 45 na godzinę i jedzie i rodzic nie ma kompletnie żadnej władzy nad tym. A dzieciak nie zdaje sobie z tego sprawy, że w momencie uderzenia, liczmy te 20 na godzinę, to on waży 400 kilo nacisku na tą kierownicę. Nie ma żadnych szans. I my to musimy pokazać. W tych czasach trzeba wszystko pokazać to tak łopatologicznie. Pokazać, musi poczuć, wtedy zajarzy, o co chodzi. Bo samo gadanie to już jest za mało.
6: Oczywiście i to jest świetny sposób, żeby właśnie trafić do młodych

0: nauczyciele, bo no, dzieciaki do tych szkół dojeżdżają i to widać. I to mnie najbardziej chyba cieszy. A jeżeli to uratuje choć jedno życie, to już w ogóle to tym bardziej to się opłaca to robić, po prostu jeździć i działać.
1: No to chyba na koniec tylko zachęcamy do tego, żeby z takich eventów, jak się odbywają, a z tego co słyszę, ta impreza konkretna ma być cykliczna, no żeby korzystać.
0: Tak, my z policją, czy tu w Bydgoszczy, mieliśmy przyjemność też pracować, Toruń, no w wielu, wielu miejscach z policją robimy takie właśnie 3-godzinne happeningi, żeby poruszyć trochę ten temat. Tak, to jest ważne. A mój gorący apel, korzystając z tego, kask na głowę. Nie patrz na PESEL, nie patrz na przepisy, że 16 lat i mam głowę z betonu. Z betonem nie wygrasz. Naprawdę głupia wywrotka może skończyć się śmiercią, może skończyć się kalectwem, a kalectwo to jest nie tylko tragedia dla tego, kto jest poszkodowany, ale dla całej rodziny. Kask na głowę, to jest mój gorący apel.
1: Wydarzenie było okazją nie tylko do poznania teorii, ale przede wszystkim do zmierzenia się z rzeczywistością. Każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego dokłada swoją cegiełkę do ogólnej poprawy bezpieczeństwa.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Reklama.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: 6 dekad historii, tysiące zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. Jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość. O czym przekonuje dyrektor muzeum Elżbieta Barszcz.
6: Ja myślę, że przede wszystkim najważniejsze w tym jubileuszu było pokazanie też tego, jak to muzeum powstawało, jak od niewielkiej takiej izby, sali w Marantowie mogliśmy no, doprowadzić do tego, że za chwilę będziemy kończyć całą dokumentację dla pozyskanej gorzelni, że odbędzie się tam adaptacja, że muzeum jeszcze się powiększy, że będzie można zapraszać coraz więcej osób. Jest w końcu przy drodze krajowej 25. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie było też w jakimś, w całej takiej jakiejś koncepcji szlaku turystycznego. No bo to jest ważna instytucja, fajna instytucja. Ma bardzo dużo zbiorów, pięknych zbiorów, zbiorów biżuterii, zbiory lamp, o których mówiłam. A teraz będzie jeszcze ta gorzelnia z takim dowodem i świadectwem na to, że warto tam coś zrobić, ponieważ ten budynek jest i możemy uczynić wszystko, żeby go zaadoptować i prezentować tam najlepszą, jaką możemy sztukę. Ten budynek jest zabezpieczony, ten budynek może teraz jeszcze przez sekundę postać dzięki temu zabezpieczeniu, ale mamy już cały gotowy program funkcjonalno-użytkowy. Tam będą sale wystawiennicze, będą sale wystawowe, które będą połączone też z taką nową formułą prezentacji sztuki razem z przejściem przez magazyn, co jest taką nowością, ale będzie też sala, której nam tak bardzo brakuje. Dzisiaj tutaj gościmy u naszych sąsiadów, bo my naprawdę pomimo wielości tych budynków nie mamy sali konferencyjnej, nie mamy sali koncertowej, a przecież też mamy aktywności w tym obszarze, chociażby Muzeum Bardów.
1: A to kiedy prace ruszą nad tą salą?
6: Prace ruszyły już, ponieważ mamy wyłonione biuro. Proszę?
1: Ale te pierwsze łopaty wbite.
6: Pierwsze łopaty to ja myślę, że powinny ruszyć w 2028 roku, bo na cóż czekać, skoro dokumentacja projektowa, wykonawcza i techniczna mają być oddane w 4. kwartale 2027 roku. No brakuje, wiadomo, pieniędzy, ale z tego co wiem, jest szansa, że będę też wpisana do takich środków wielkopolskich programów operacyjnych i być może uda nam się pozyskać pieniądze, aby rozpocząć remont i wbić pierwszą łopatę.
1: No tak, tych pieniędzy będzie potrzeba troszeczkę w muzeum, bo też słyszeliśmy już tutaj od pana dyrektora, że no sprawa koparki Dolores ruszyła. Jeszcze nie zdradził szczegółów, ale no mrugnął okiem.
6: No wiadomo, że skończyła się koncesja 31 sierpnia i no będą prowadzone rozmowy, ponieważ będzie można zakupić tę koparkę razem

0: z gruntem. Oto w taki sposób, że nie będę miała nad sobą nadzoru górniczego, który wiadomo, że na pewno w przychylny sposób. No niemniej jednak ta łatwość w prowadzeniu pewnych procedur będzie zupełnie inna niż w przypadku, gdyby tam jeszcze była koncesja.
1: Ten jubileusz 60-lecia muzeum to była również doskonała okazja, by docenić ludzi, którzy je tworzą. Niektórzy już dziesiątki lat, a inni całkiem od niedawna.
2: Małgorzata Szuman-Gorczyca. Ja jestem tutaj jak eksponat muzealny. 2 września minęło 50 lat pracy w tej placówce. To są dwa różne światy. Oczywiście, że przyjemniej jest teraz, jest łatwiej, jest dużo miejsca, mamy swoje gabinety, mamy magazyny. To jest zupełnie inna praca. To, co było kiedyś w Barantowie, to były pionierskie początki, to się wspomina z sentymentem, ale to nie była fajna praca. Natomiast teraz, no to jest inny świat.
3: Przede wszystkim na podstawie tej zmiany, jakby te zmiany się nie kończą, one cały czas trwają. Widzimy tutaj kolejne teraz gorzelnie. Tak jak pani to obserwuje od środka, przez te lata, to, że tak powiem, te zmiany są w równym tempie, czy one teraz tak przyspieszyły ostatnio?
2: To jest ostatnie 10 lat, to jest nowa działalność nowej pani dyrektor. Te wszystkie takie intensywne zmiany to jest pani dyrektor Elżbieta Barszcz. Całym sentymentem dla pani dyrektor Łucji Pawlickiej-Nowak, ona była takim bardzo tradycyjnym muzealnikiem i w tym duchu prowadziła placówkę. Ale teraz czasy się zmieniły i potrzeba, są nowe wyzwania, inne potrzeby i trzeba po prostu za nimi nadążać. I nawet taka skostniała placówka jak muzeum, prawda, przysypane kurzem, no powinno pójść do przodu. I idziemy. Siłą każdej placówki są jej pracownicy. Na eksponatach my pracujemy, to jest nasz warsztat pracy. Natomiast no, bez nas to one będą martwe w szafach leżały. A my je wyciągamy, opracowujemy, pokazujemy, udostępniamy i badamy. No to jest nasz warsztat pracy, eksponaty. Natomiast no, bez pracowników nie ma nic, to jest tylko magazyn.
0: Pozmienia się też takie społeczne widzenie muzeów. No pamiętamy wszyscy przychodząc w dzieciństwie, czy tam w okresie szkoły podstawowej, że te muzea no, były takie, nie możesz dotknąć, nie możesz zobaczyć, a teraz stawia się naprawdę na tą dostępność i jak widzę, w jaki sposób można przeprowadzić ludzi z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu po tym muzeum, to naprawdę jestem bardzo dumna z projektów, które piszą dziewczyny w dziale oświatowym. Wspomnę tutaj o Danusi Pydyńskiej. Dzisiaj ruszyła duża, wielka praca, ścieżka na zamku, dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchu będą mogły dużo swobodniej, bezpieczniej i komfortowo przejść tą ścieżką do naszego zamku, bo tam przecież cały czas były kocie łby, które powiedzmy sobie szczerze, wyglądają pięknie, no ale nie są tak bezpieczne. Będzie tylko szlak, odcinek taki, szerokość ścieżki chyba 70 cm, o ile dobrze to teraz pamiętam. Te prace już dzisiaj ruszyły, w zasadzie wczoraj przekazaliśmy teren wykonawcy. No i nic, no tylko się cieszyć, że jest to wsparcie z Departamentu Kultury i tak jak mówił tutaj mój pan dyrektor, który jest lekarzem pierwszego kontaktu, no ma on bardzo trudny kontakt, jeżeli chodzi o mnie i zawsze jeżeli tam przyjeżdżam, to chcę pieniędzy i mam nowy pomysł i chcę, żeby to było realizowane i żebyśmy w tym regionie mieli takie muzeum, no, z którego też wszyscy będą dumni.
1: 60-lecie to dla muzeum nie tylko symboliczny moment podsumowania dotychczasowej działalności, ale także początek kolejnego etapu. Placówka chce nadal rozwijać swoje przestrzenie, cyfryzować zbiory i być miejscem, w którym historia spotyka się ze współczesnością.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
2: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
3: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
0: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
4: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
0: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń u dzików oraz przypadkami tej choroby u świń w innych regionach. ASF jest poważnym zagrożeniem dla trzody chlewnej i dzików, ale wirus nie zakaża ludzi. Osoby, które znajdą padłego dzika, nie powinny go dotykać ani przemieszczać, czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach internetowych gminy i miasta Rychwał. Należy pozostawić zwierzę w miejscu znalezienia, możliwie dokładnie oznaczyć lokalizację, a następnie zgłosić zdarzenie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, najbliższemu leśniczemu lub kołu łowieckiemu. Osoby zajmujące się hodowlą świń powinny również unikać przemieszczania się po terenach, na których bytują dziki. Szczególną uwagę na zasady bioasekuracji powinni zwrócić rolnicy. Ważne jest dokładne czyszczenie i dezynfekowanie maszyn oraz sprzętu rolniczego. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywane są świnie, należy zmieniać obuwie i odzież oraz zdezynfekować ręce. Konieczne jest także przestrzeganie wszystkich pozostałych zasad bioasekuracji. Inspekcja weterynaryjna przypomina, że odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń może ograniczyć ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się ASF. Szczególna ostrożność jest istotna zarówno przy kontakcie z dzikami, jak i w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.
1: Konin FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
1: Pogoda.
0: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.

0: tak? Bo na to dzisiaj akurat się, tak powiem, zawziąłem, bo w tym roku tego był deficyt u mnie w galerii, więc poświęciłem akurat temu swój czas wolny.
1: Ale to też pocieszające, że jeszcze teraz we wrześniu można to zauważyć, bo szczerze tutaj po mieście jak się chodzi, to tak niekoniecznie jeszcze gdzieś tam jakaś ważka wpadnie w oko czy motyl, a jednak...
0: Pozwól, że wejdę ci słowo. Właśnie niektórzy myślą, że lato się kończy we wrześniu, 1 września, wcale tak nie jest. Motyle, niektóre gatunki można spotkać nawet do pierwszych przymrozków, więc to też jest takie niespodziewane, że niektórzy myślą, że w mieście nie ma, to już nigdzie tego nie ma. No niekoniecznie, trzeba się teraz wybrać kawałek za miasto, żeby doświadczyć czegoś, że się myliłem, nie?
1: I masz też zdjęcia w internecie przyrody wykonane zimą.
0: Tak. Nie ograniczam się tylko do letnich miesięcy, bo fotografia to nie jest tylko lato i wiosna, tylko staram się w każdej porze roku doświadczyć czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie widziałem wcześniej, czegoś, co mnie zachwyci, no i na nowo mi, że tak powiem, zachęci do tego, co robię, nie?
1: I co takiego jest, zachwyciło się zimą? Bo wyobrażam sobie oczywiście te duże zwierzęta, one cały czas gdzieś tam funkcjonują w naszej przestrzeni przez cały rok, ale... Oprócz nich to coś jeszcze żyje sobie w tej przyrodzie zimą, kiedy jest śnieg?
0: Tak, no gatunki zimowe ptaków chociażby, które latem wylatują, te, które wylatują właśnie już na zimę, a zimą przybywają te, które przylatują na zimę, tak? A niektóre też zostają. Wiele razy też słyszałem, że właśnie żurawie wylatują na zimę do ciepłych krajów, a tak naprawdę ja wielokrotnie spotkałem zimą w kolanach po śniegu, a tu spotykam nagle żurawie, tak? Także taka niespodzianka. Tak, wspomniałeś, duże zwierzęta. Co jeszcze z takiej natury właśnie? W listopadzie zeszłego roku właśnie w parku Chopina spotkałem motyla, który zwiastuje nam lato, więc to był po prostu dla mnie szok, tak?
2: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.

0: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany, trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek mają problemy. Tenisiści z Europy pokonali reprezentację reszty świata.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim włoskim. Ofiara to 30-latek. On i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miast. To tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje ukraińska prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zestrzeliwują ukraińskie drony, transportujące żywność przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób, obecnie pozostało około 2000, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 9 roku.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Wiele eksponatów trafiło już do biblioteki w Starym Mieście, która pracuje nad stworzeniem Izby Pamięci Mieszkańców Gminy. To dawne listy legitymacji, odznaczenia, banknoty. Pamiątki można cały czas przynosić. Staną się one częścią niewielkiego muzeum dedykowanego lokalnej historii, tradycji i tożsamości. Biblioteka zachęca mieszkańców do przejrzenia szuflad i strychów w poszukiwaniu starych dokumentów, listów, pocztówek, przedmiotów codziennego użytku i wszystkiego, co świadczy o przeszłości naszego regionu.
4: Prace nad izbą cały czas trwają, bo takie pytania padają często tutaj od naszych mieszkańców, czy mają jeszcze przynosić pamiątki, jak najbardziej mają je przynosić. My pracujemy, staramy się im stworzyć, jak widzicie, godne warunki. Przyjechały już do nas gabloty. Tutaj prace wykończeniowe jeszcze nie są oczywiście zakończone, ale trwają, tak jak mówię. No mamy już wiele ciekawych dokumentów, chociażby tutaj z czasów cara Aleksandra II, oczywiście dotyczące gminy Stare Miasto, więc takie perełki nawet państwo mają gdzieś tam w swoich domach. Mamy dokumenty związane tutaj jakby z ubezpieczeniami. No jest ich mnóstwo. Dokumentów mamy akurat mnóstwo. Mamy artefakty związane z życiem mieszkańców gminy Stare Miasto. To jest kołowrotek, który też właściwie bardzo niedawno do nas trafił. Na tym nasze babcie wyprzędały.
3: Mówi dyrektor Staromiejskiej Biblioteki Jacek Matusiak. Izba Pamięci powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ramach projektu zakupiono nowoczesny skaner, który pozwala digitalizować zbiory, by później prezentować je w infokioskach. Powstanie także książka i film z historiami i opowieściami o przeszłości gminy. Dodatkowo utworzone zostanie miejsce interaktywnej rozrywki, które zapewni zabawę dla dzieci połączoną z możliwością podziwiania zbiorów muzealnych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy miejscami na wschodzie i południu kraju mgły, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 6 do 9 stopni. Jutro niemal bezchmurnie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na zachodzie do 24 stopni.

0: Regulamin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: 6 dekad historii, tysiące zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. Jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość. Wyjątkowy order prosto z Senatu RP przekazał dyrekcji muzeum senator Leszek Galęba.
3: Panie senatorze, chciałem zapytać o ten wyjątkowy prezent, który tutaj na scenie pan senator przyniósł i wręczył na ręce pani dyrektor. Prezent od pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej.
4: Czyli doceniamy pracę samorządów, a reprezentując ten region, ziemię konińską, jestem jedynym senatorem tej ziemi. W związku z tym zwróciłem się do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, aby nadać ten medalion, właśnie ten symbol Senatu, który używamy, i odznaczyć muzeum, bo to też to odznaczenie będzie przypisywało to, że pisało historię. To, że ja dzisiaj jestem tym senatorem, będzie to taka mała historia, która będzie też odzwierciedlała to, co nas łączy, czyli ojczyznę, bo my jesteśmy reprezentantami tego regionu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego ta współpraca jest naturalna, a oczywiście pani marszałek jest otwarta na te inicjatywy, popiera samorządy i również instytucje, które tworzą i obchodzą jubileusze. W związku z tym to dla mnie wielki było zaszczyt wręczyć na ręce pani dyrektor ten medalion orła senackiego.
3: Czym się charakteryzuje ten orzeł, bo tak pan na scenie go opisywał?
4: Tak jak czytałem właśnie, że on jest takim wyznacznikiem, czyli został jako, no można powiedzieć, order używany od 1990 roku. Jest to symbol zamku w Wawelu, także my jesteśmy zaszczyceni, reprezentując go, używając go w Senacie, ale również obdarowując tych, którzy zasługują, a Muzeum Okręgowe w Koninie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku i właśnie do nich trafił to godło.
2: 60-lecie to dla muzeum nie tylko symboliczny moment podsumowania dotychczasowej działalności, ale także początek kolejnego etapu. Placówka chce nadal rozwijać swoje przestrzenie, cyfryzować zbiory i być miejscem, w którym historia spotyka się ze współczesnością.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
0: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
0: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Członkowie stowarzyszenia Razem dla Łężyna apelują do mieszkańców, szczególnie młodych, o szanowanie i dbanie o zielony zakątek. To miejsce zostało stworzone z myślą o wspólnym spędzaniu czasu i ma służyć mieszkańcom przez wiele lat. Dlatego ważne jest, aby pozostawało czyste, zielone i bezpieczne. Na terenie obiektu ustawiono w wielu miejscach kosze do segregacji odpadów. Organizatorzy proszą, aby korzystać z nich i nie zostawiać butelek, papierków ani innych śmieci. Apelują również o niedeptanie zieleni oraz niełamanie gałęzi drzew i krzewów, które potrzebują czasu, aby rosnąć. Szczególna prośba skierowana jest do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Nie powinni oni jeździć po scenie, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Na terenie zielonego zakątka obowiązuje także regulamin korzystania z obiektu, którego należy przestrzegać, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i komfortowe warunki. Teren jest objęty monitoringiem, dlatego w razie potrzeby możliwe jest sprawdzenie nagrań i ustalenie przebiegu zdarzeń. Członkowie stowarzyszenia regularnie sprzątają teren i zbierają pozostawione odpady. Apelują, aby każdy zabierał ze sobą to, co przyniósł, dzięki czemu pracy związanej z porządkowaniem będzie mniej. Zielony zakątek jest wspólnym dobrem mieszkańców stworzonym ze środków konińskiego budżetu obywatelskiego. Od naszej odpowiedzialności zależy, czy miejsce pozostanie zadbane i będzie służyło także w przyszłości.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Dobry wieczór, Piotr Czmil witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na 2 godziny przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Przypomnimy to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem też to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. Jak podawaliśmy już kilka miesięcy temu, w Koninie ma powstać nowoczesne centrum danych przeznaczone do rozwoju i trenowania modeli sztucznej inteligencji. Według władz miasta będzie to najbardziej zaawansowany i największy tego typu projekt w całej Europie Wschodniej. Wielka inwestycja planowana jest na lokalnych terenach inwestycyjnych i znacząco zwiększy przyszłe dochody budżetu samorządu. Czas spojrzeć na potencjalne zużycie prądu przez takie potężne serwery. Przedsięwzięcie podzielono na 4 osobne etapy, a koszt każdego z nich oszacowano na 3 miliardy euro. Pierwsza faza posiada już niezbędną decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę. Obecnie trwają negocjacje w sprawie sprzedaży gotowej dokumentacji inwestorowi, który udostępni infrastrukturę końcowym klientom. Lokalne władze zapowiadają, że prace budowlane wystartują niezwłocznie po zakończeniu rozmów handlowych. Otwarcie pierwszego obiektu zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku. Centrum danych będzie niezwykle wymagające pod względem zasilania. Szacuje się, że kompleks może zużywać aż 2% energii elektrycznej konsumowanej obecnie w całej Polsce. Konin na drodze do zielonej przyszłości. Miasto uczestniczy w elitarnym międzynarodowym projekcie Reformers, finansowanym z programu Horyzont Europa. Razem z 27 partnerami z całej Europy nasz samorząd pracuje nad stworzeniem samowystarczalnych dolin energii odnawialnej, które przyspieszą zieloną transformację. My jako Konin dzielimy się naszymi doświadczeniami od kogeneracji i geotermii, aż po wykorzystanie wodoru w transporcie publicznym, informuje Urząd Miejski. Gmina Przedecz zakończyła realizację 2 nowych inwestycji o łącznej wartości ponad 360 tysięcy złotych. Obiekty zostały oficjalnie odebrane i oddane do użytku. Oba projekty uzyskały wsparcie ze środków zewnętrznych. Pierwsze z zadań dotyczyło stworzenia Przedeckiego Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W ramach prac przebudowano dawną salę gimnastyczną przy lokalnej szkole podstawowej, adaptując ją na nowoczesną aulę. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 260 tysięcy, a środki na jej realizację pozyskano z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Druga zrealizowana w gminie inwestycja to gruntowny remont budynku szatniowo-sanitarnego na obiekcie sportowym Moje Boisko Orlik 2012. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 103 tysiące złotych. Na ten cel samorząd pozyskał blisko 58 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Szatnia na Medal. Przedecz to urokliwe miasto w naszym województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Przedeckim. Miłośnicy rzeźby w drewnie mogą zgłaszać swoje prace do konkursu Skulptura. Celem tego wydarzenia jest promocja dziedzictwa kulturowego, przyrody oraz tożsamości regionu poprzez sztukę inspirowaną tradycją. Konkurs skierowany jest do osób tworzących rzeźby w drewnie, które nawiązują do dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego lub do walorów przyrodniczych Polski. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną rzeźbę o minimalnej wysokości 50 cm. Prace będą ocenione w 5 kategoriach. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 600 zł, za drugie miejsce przewidziano 500 zł, za trzecie 400 zł, a zdobywcy czwartego i piątego otrzymają odpowiednio 350 i 300. Terminy nadsyłania prac upływa 5 października. Dokumenty konkursowe można pobrać ze strony internetowej miasto.slupca.pl, a zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej ANMAR przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Konkurs finansowany jest ze środków powiatu słupeckiego oraz gminy miejskiej Słupca. Ochotnicza Straż Pożarna w Turku organizuje zbiórkę niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do siedziby druhów można przynosić stare odbiorniki telewizyjne, monitory, komputery, domowy sprzęt AGD, kable, elektronarzędzia oraz wszelkie inne zużyte urządzenia elektryczne. Wszystkie zebrane w ten sposób odpady zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przedsięwzięcie ma na celu ochronę środowiska naturalnego, a każdy oddany sprzęt stanowi jednocześnie bezpośrednie wsparcie dla lokalnych strażaków. Niepotrzebne urządzenia należy dostarczyć na plac manewrowy przy remizie OSP Turek. Przyjmowanie elektrośmieci odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.30 do 10.30 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 11.00. Druhowie zachęcają wszystkich mieszkańców do robienia porządków w domach i nadawania elektroodpadom drugiego życia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przebiegu zbiórki z jednostką OSP Turek można skontaktować się telefonicznie pod numerem 63 278 55 97. Centrum Usług Społecznych w gminie Kramsk rozpoczyna nabór osób zainteresowanych udziałem w programie Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, którego celem jest zapewnienie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Dokumenty należy składać do 25 września w siedzibie CUS-u w gminie Kramsk. 5 nominacji, 1 region. Aglomeracja Konińska w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie 2026 ma bardzo silną reprezentację. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu nasz region reprezentuje aż 5 projektów w 3 kategoriach. Łączy nas dobry klimat miasta Konin oraz gminy Żgów i Wilczyn we wspólnym projekcie OZE. W kategorii Łączy nas energia młodości Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska za projekt Akademia Młodych Liderów i Liderek, a w kategorii Łączy nas społeczna misja Fundacja Podaj Dalej za mieszkania wspomagane w Wąsoszach oraz gmina Sąpolno i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sąpolnie za Klub Integracji Społecznej. Głosowanie trwa jeszcze do 25 września na stronie łączynas.wielkopolskie.pl. Można głosować raz dziennie w każdej z kategorii. Jurek Owsiak skierował słowa do Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie.
2: Siema Konin, siema Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Kawalerów Uśmiechu. Nagrywam ten film, bo chciałbym wam powiedzieć kilka słów i przede wszystkim podziękować za waszą postawę. Wiem, że w waszej szkole działa młodzieżowa drużyna pożarnicza oraz grupa wolontariuszy, którzy są gotowi nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Za to w imieniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bardzo wam dziękujemy. Pomaganie to nie tylko wiedza czy konkretne umiejętności, to przede wszystkim odwaga, gotowość, żeby zareagować wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje naszej pomocy. Możecie, a wręcz powinniście być z siebie dumni, nie tylko dlatego, że potraficie udzielić pierwszej pomocy, ale przede wszystkim dlatego, że chcecie pomagać. Życzę wam tego, abyście nigdy nie utracili tej chęci działania. Róbcie to dalej, uczcie się, angażujcie, pomagajcie i pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest może być dla drugiego człowieka i mieć ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że będziecie zarażać tym podejściem swoich kolegów, koleżanki, rodziny i wszystkich, których spotkacie na swojej drodze. Bo nigdy nie wiemy, kiedy to właśnie od nas będzie zależało, czy ktoś otrzyma pomoc. Wielki szacun dla was. Wysyłamy gorące pozdrowienia dla całego Konina.
1: Przypomnijmy, że działający w Szkole Trójce AirLab to jedyna taka forma młodzieżowej działalności w Polsce. Po latach przerwy do Konina powraca kultowa scena muzyczna. Konińskie Centrum Kultury przy Placu Niepodległości uruchamia cykl Klubowa Scena, w ramach którego raz w miesiącu będą odbywać się koncerty wykonawców prezentujących m.in. rocka, bluesa czy jazz. Najbliższe wydarzenie zaplanowano na piątek 9 października. Koncert inaugurujący nową przestrzeń rozpocznie się o godzinie 19, a wstęp dla wszystkich słuchaczy jest bezpłatny. Gwiazdą wieczoru będzie łódzka formacja rockowa Normalsi, założona pod koniec ubiegłego wieku przez Piotra Pachulskiego oraz Adama Marszałkowskiego. Obok nich, przed konińską publicznością, wystąpi również lokalna grupa The Good Band. Inicjatywa współtworzona jest ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym In Art. Muzyka grupy Normalsi od lat stanowi również oprawę dla projektów teatralnych. Efekty tego połączenia będzie można zobaczyć 17 października o godzinie 19 na dużej scenie KCK podczas premiery spektaklu Pętna, opartego na prozie Marka Chłaski. Wystąpią w nim aktorzy z Warszawy oraz z Łodzi. Bilety są już dostępne w kasie Konińskiego Centrum Kultury i przez internet.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Najpierw zbudowano nowy parking obok dworca PKP, a teraz przyszedł czas na poprawę nawierzchni placu znajdującego się bezpośrednio przed budynkiem dworca. Miasto Koło ogłosiło przetarg na remont nawierzchni parkingu przy dworcu kolejowym. W ramach inwestycji planowana jest m.in. rozbiórka istniejących krawężników i chodnika, frezowanie obecnej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, odtworzenie chodnika i montaż nowych krawężników, jak również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Ma to być kolejny krok w kierunku poprawy estetyki, funkcjonalności i komfortu korzystania z przestrzeni wokół dworca. Centrum Kultury Biblioteka Publiczna w Malanowie w powiecie tureckim zaprasza dzieci z klas trzecich oraz czwartych na Noc Bibliotek 16 października, w piątek, w godzinach 18-22. Każdy uczestnik będzie mógł własnoręcznie ozdobić materiałową torbę, którą zabierze potem ze sobą do domu. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz świetną zabawę. Liczba miejsc ograniczona. Seniorzy w Koninie będą mogli spędzić pierwszy weekend października na dwóch wydarzeniach podczas Weekendu Seniora z Kulturą. 3 października o godzinie 14 w strefie odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa przy ulicy Leopolda Staffa w Gosławicach odbędą się jesienne warsztaty połączone z eksplorowaniem strefy i kreatywną zabawą. Będzie można eksperymentować i stworzyć jesienną wersję Sowy. Udział kosztuje 10 zł, liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są pod numerem 63 268 77 36. 4 października o godzinie 17 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert Skaldowie na jazzowo. Utwory jednego z najważniejszych zespołów polskiej muzyki popularnej zabrzmią w jazzowych aranżacjach konienianina Szymona Wieczorkiewicza. Na scenie wystąpią Katarzyna Stroińska-Sierant, fortepian, Waldemar Franczyk, perkusja, Kuba Marciniak, saksofon tenorowy, Szymon Wieczorkiewicz, gitara basowa i kontrabas oraz aranżacja, a także Kornelia Raźniewska, wokal. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie KCK Weekend Seniora z Kulturą z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się 3 i 4 października. Gmina Stare Miasto włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwszy krok w profilaktyce jest prosty. W aplikacji Moje IKP, z której korzysta już ponad 5,5 miliona osób, można znaleźć informacje o dostępnych programach profilaktycznych, skorzystać z centralnej e-rejestracji i programu Moje Zdrowie. Samorząd Starego Miasta chce wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zachęcić do korzystania z dostępnych narzędzi i badań, które pomagają zadbać o zdrowie. Profilaktyka to coś więcej niż badania. To świadoma decyzja, by sprawdzić swój stan zdrowia, zareagować na czas i zrobić coś dla siebie oraz swoich bliskich. Profilaktyka Podaj Dalej to ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego dbania o zdrowie i korzystania z dostępnych badań profilaktycznych. W powiecie konińskim dostępnych jest już dziś wiele badań, programów i inicjatyw profilaktycznych, od mammografii, testu HPV i kolonoskopii po bilanse zdrowia, szczepienia czy konsultacje. 19 listopada w Miejskim Domu Kultury w Kole odbędzie się festiwal teatralny skierowany do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Wydarzenie organizują Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Kolski MDEK. Do udziału zaproszone są amatorskie teatry działające w całej Wielkopolsce, m.in. przy placówkach kultury, szkołach ponadpodstawowych, świetlicach i stowarzyszeniach. Organizatorzy dopuszczają dowolne formy teatralne, jednak prezentowany spektakl nie może trwać dłużej niż 40 minut. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Termin zgłoszeń upływa 6 listopada. Prezentację oceni komisja artystyczna powołana przez organizatorów. To ona zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień zarówno dla całych zespołów, jak i poszczególnych uczestników. Pod uwagę będą brane m.in. dobór repertuaru oraz reżyseria, czyli sceniczna koncepcja przedstawienia. Ocenie podlegać będzie również gra aktorska, w tym kultura słowa i ruch sceniczny, a także oprawa plastyczna i muzyczna spektaklu. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia organizuje bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla osób planujących rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą. Wydarzenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów wnioskujących o wsparcie w ramach unijnych przedsięwzięć. Uczestnicy poznają zasady pozyskiwania funduszy, kryteria oceny, procedury związane z realizacją i rozliczeniem projektów oraz proces składania wniosków przez PUE ARiMR. Pierwsze ze szkoleń poświęcone podejmowaniu działalności gospodarczej odbędzie odbędzie się 29 września o godzinie 16 w sali narad Urzędu Gminy w Krzymowie przy ulicy Kościelnej. Drugie spotkanie dotyczące rozwijania biznesu zaplanowano na 30 września o tej samej porze w sali narad Urzędu Gminy w Kramsku przy ulicy Chopina. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze przez tydzień do 28 września. Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o wcześniejszy kontakt. Ze szczegółami można zapoznać się na stronach Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz gmin Krzymów i Kramsk. 6,5 tysiąca kasków trafi do uczniów szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali kartę rowerową. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc oraz wielkopolski kurator oświaty dr Igor Bykowski kontynuują akcję przekazywania kasków w regionie, by jak najszybciej wyposażyć uczniów w bezpieczny sprzęt. Łącznie kaski otrzymają podopieczni około 350 wielkopolskich szkół. Są one przekazywane w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowanego z funduszy europejskich. To inicjatywa, która ma wspierać edukację komunikacyjną oraz budować kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach od najmłodszych lat. Wielkopolska Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba poniżej 16 roku życia musi obowiązkowo posiadać kask, jeśli chce poruszać się rowerem. Już jutro o godzinie 18 w niezwykłej przestrzeni Domu Zemełki w Koninie wystąpi jeden z najciekawszych zespołów specjalizujących się w repertuarze na dwoje skrzypiec. Polisz Violin Duo. Duet tworzą Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Artyści są związani z poznańskim i łódzkim środowiskiem muzycznym. Mają na swoim koncie blisko 200 nagród zdobytych na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach. Na to wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki. Organizatorem koncertu jest Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa we współpracy z Konińskim Centrum Kultury. Najważniejsze jest szybkie zgłoszenie pożaru sadzy pod numer 112 i bezpieczne ograniczenie dopływu powietrza do urządzenia grzewczego. Wraz ze zbliżającym się sezonem grzewczym wielkopolscy strażacy przypominają o zagrożeniu pożarami sadzy w kominach. Do takich zdarzeń może prowadzić m.in. nagromadzenie sadzy, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz brak ich regularnego czyszczenia i kontroli. Pożar sadzy może powodować głośny szum lub dudnienie, wysoką temperaturę, dym, iskry, a nawet płomienie wydostające się z komina. Ogień może uszkodzić przewód kominowy, doprowadzić do jego pęknięcia lub rozszczelnienia i przenieść się na konstrukcję budynku. Jeśli jest to bezpieczne, należy wygasić ogień w piecu lub kominku, ograniczyć dopływ powietrza, obserwować komin i pomieszczenia przy przewodzie oraz czekać na strażaków. Nie wolno wlewać wody do płonącego komina, ponieważ może dojść do uszkodzenia lub rozerwania przewodu. Nie należy też wchodzić na dach ani podejmować działań narażających nas na dym czy tlenek węgla. Konińscy strażacy apelują, by wydać kilkadziesiąt złotych na czujkę dymu i czadu.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Władze Konina tłumaczą konieczność zamknięcia dwóch miejskich przedszkoli.
4: Bo nie ma dzieci, które chodzą do przedszkoli, mogłyby się do nich zapisać. Liczba przedszkoli w Koninie 18 jest nieadekwatnie za wysoka w stosunku do tego, ile dzieci możemy przyjąć. A mamy takie przypadki, że przedszkole są bardzo blisko siebie. Mówimy tutaj o trzecim osiedlu, o piątym osiedlu i o Zatorzu. Takie zmiany proponowaliśmy na początku roku po rozmowie z panem kuratorem, który mówił, żeby nie zamykać tych przedszkoli, tylko żeby zamknąć je w trybie odroczonym. To znaczy, żeby w ciągu najbliższych 3 lat nie prowadzić naboru do tych przedszkoli. Taką propozycję złożyliśmy radnym. Radni przychylili się do niej wtedy po wielu spotkaniach, konsultacjach. Natomiast nie przychylił się do niej ku naszemu zaskoczeniu pan kurator, który zgodził się na 2 przedszkola, a na 2 się nie zgodził.
1: W ciągu 3 kolejnych roków szkolnych z mapy miasta znikną więc placówki numer 25 Bajka przy ulicy Kosmonautów oraz 31 pod Tęczą przy ulicy Różyckiego.
4: Będzie mniej dzieci w przedszkolach, aż ostatnia grupa opuści przedszkole i mniej pracowników, ale w przypadku przedszkoli to przerabiamy, można powiedzieć, każdego roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy 14 oddziałów przedszkolnych i zamknęliśmy w tym roku 7 bodajże oddziałów przedszkolnych. Za każdym takim zamknięciem oddziału odchodzą pracownicy. bo do danego oddziału są najczęściej dwie bądź trzy osoby zatrudnione, więc wystarczy to, co się dzieje każdego roku w różnych przedszkolach w całym mieście, sobie pomnożyć i zobaczyć, jak demografia wpływa na rynek pracy również.
1: Tłumaczy wiceprezydent Konina Witold Nowak. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jaka przyszłość czeka budynki zajmowane dziś przez te dwie placówki. Nowe możliwości dla najmłodszych w żłobku miejskim w Kole. Samorząd pozyskał prawie 80 tysięcy złotych dofinansowania w ramach resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3. Aktywny żłobek, sale sensoryczne. Pozyskane środki pochodzące z budżetu państwa, czyli z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń, w których prowadzone będą zajęcia sensoryczno-motoryczne. Nowe wyposażenie pozwoli stworzyć dzieciom jeszcze lepsze warunki do zabawy, poznawania świata i wszechstronnego rozwoju, a także wpłynie na podniesienie jakości świadczonej opieki. To kolejny krok w kierunku zapewnienia najmłodszym mieszkańcom miasta Koła przyjaznej i nowoczesnej przestrzeni do rozwoju, zapewniają samorządowe władze. Tymczasem w okrągłym mieście ruszyły ciekawe zajęcia dla pań. Jeśli któraś z mieszkanek chce poprawić swoją sprawność, wzmocnić organizm i poznać podstawy samoobrony, to Akademia Aktywnej Kobiety jako cykl treningów ruchowych wzbogaconych o elementy sztuki walki sprawi, że poczuje się silniejsza, bardziej pewna siebie i pełna pozytywnej energii. Zajęcia w tej edycji ponownie poprowadzi Krzysztof Wojewoda, doświadczony instruktor Polskiego Klubu Sportów Walki. Uczestniczki będą mogły pracować nad koordynacją, poprawić kondycję i wydolność, a także poznać praktyczne techniki przydatne w codziennym życiu. To jednak nie tylko trening, to również okazja do integracji, pokonywania własnych ograniczeń oraz zadbania o poczucie bezpieczeństwa. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla mieszkanek Koła. Spotkania odbywać będą się do 29 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Kolejowej we wtorki i czwartki o godzinie 18:30. Będą kolejne lokale komunalne z tanim czynszem, na których czas oczekiwania będzie krótszy dla młodzieży studiującej lub będącej świeżo po zdobyciu tytułu na wyższej uczelni. To program, który ma choć w minimalnym stopniu zatrzymać tendencję wyprowadzania się osób wchodzących w dorosłość z naszego miasta.
5: Obiecałem, że w Koninie będzie jeszcze więcej mieszkań dla absolwentów uczelni.
6: I to się właśnie dzieje, bo osoby poniżej 30 roku życia, które ukończyły studia, są zameldowane w Koninie i tutaj płacą podatki. Oraz nie przekraczają miesięcznego dochodu netto 5767 zł. Mogą do końca września złożyć wniosek o mieszkanie z zasobu miasta. Jeśli chcą być w kolejce po mieszkanie w puli na 2027 rok.
1: Mówił radny Rady Miasta Konina Piotr Czerniejewski. Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.um.konin.eu. W zakładce Informacje dla interesantów i dalej na podstronie Wzory wniosków. Przypomnijmy, że kilka pierwszych mieszkań w ramach tego programu rozdysponowano latem w nowym bloku komunalnym postawionym przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w rejonie ulicy Wodnej i Grunwaldzkiej na Starówce. Wówczas niektórzy młodzi musieli czekać na ich przydział zaledwie mniej niż pół roku. Mimo tego problemem nadal pozostaje niedobór dobrze płatnych miejsc pracy, innych niż praca fizyczna. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wraca z cyklem Środy z kinem niezależnym.
7: Podczas wrześniowego seansu cofniemy się pamięcią do czerwca, kiedy to odbyła się w Koninie 72. edycja OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluge. Wówczas jury nagrodziło 10 krótkich metraży. 30 września o 18:00 zobaczymy wybrane z nich 7 różnych historii, 7 światów, 7 spojrzeń na kino. Opowieści o stracie, nadziei, która zostaje do końca, rodzinnych relacjach, pokoleniowych zależnościach. Krótkie metraże, w których pomieszczono uniwersalne prawdy znane od wieków w autorskich narracjach. Filmy, które zrobiły wrażenie na Janie Jakubie Kolskim i wzruszyły Krzysztofa Majchrzaka. A wśród nich uhonorowany Grand Prix, bardzo osobisty dokument koninianki Chantal Strzelińskiej. Jej debiut reżyserski pod tytułem Przedniknąć penetruje relacje trzech kobiet, trzech różnych kondycji, a zarazem trzech pokoleń i konfrontuje je z teraźniejszością. 30 września, godzina 18:00, kino kameralne przy Okulnej 47A.
1: Do którego zapraszała Paulina Pachulska-Wojdak z CKIS w Koninie. Wielkopolska Wschodnia odchodzi od górnictwa i energetyki węglowej, stawiając na nowe kierunki rozwoju. Z tej okazji organizowany jest cykl bezpłatnych wydarzeń pod hasłem Październik ze sprawiedliwą transformacją. Przez cały miesiąc w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie mieszkańcy będą mogli poznać historię oraz przyszłość całego subregionu. W programie znalazła się wystawa fotograficzna prezentująca tereny przemysłowe i opowiadająca o zachodzących zmianach. Jej kluczowym elementem będzie makieta historycznej koparki wielonaczyniowej Dolores. W kinie Oskard wyświetlany będzie z kolei bezpłatny reportaż A ty co po sobie tu zostawisz? Ukazujący proces przemian z perspektywy lokalnej społeczności. Na projekcję wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Zwieńczeniem akcji stanie się otwarta konferencja zaplanowana na 22 października. Spotkanie posłuży podsumowaniu dotychczasowego wykorzystania dedykowanego unijnego funduszu i omówieniu wyzwań po 2027 roku. Zapisy na to wydarzenie wystartują niedługo w internecie, podał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie od 20 lat pomaga osobom, które nagle znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają silnego kryzysu emocjonalnego. Placówka zapewnia natychmiastową, doraźną i bezpłatną pomoc. W ramach pobytu można skorzystać ze wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Pomoc ma pozwolić odzyskać równowagę, a następnie wrócić do domu i samodzielnego funkcjonowania. Kryzys może dotknąć każdą rodzinę, niezależnie od jej sytuacji finansowej, wykształcenia czy pochodzenia społecznego. Jubileusz 20-lecia tej placówki był okazją do remontu wnętrz ośrodka. Przeprowadzone prace sprawiły, że osoby korzystające z pomocy mogą przebywać tam w bardziej komfortowych i przyjaznych warunkach. W działalność placówki zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Samorządy współfinansują jej funkcjonowanie, dzięki czemu mieszkańcy powiatu, którzy znajdują się w kryzysie i potrzebują specjalistycznego wsparcia, mogą otrzymać je na miejscu. Ośrodek w Ślesinie jest więc ważnym elementem lokalnego systemu pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. W całym regionie trwa Europejski Tydzień Mobilności. Krajowi i lokalni przewoźnicy zachęcają kierowców, by spróbowali podróży transportem zbiorowym. Z każdym rokiem rośnie liczba pasażerów marszałkowskich pociągów, a wśród tras najbardziej popularnych pozostają Poznań-Koło przez Słupce i Konin. W ciągu doby składów jest tak wiele, że niektórzy mieszkańcy codziennie dojeżdżają w ten sposób do pracy. Już jutro, 22 września, w Europejski Dzień Bez Samochodu, będzie można podróżować pociągami kolei wielkopolskich bezpłatnie, okazując ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego lub motocykla. A jeśli ktoś posiada bilet okresowy, podczas kontroli lub po zgłoszeniu się do obsługi pociągu, może okazać go wraz z dowodem rejestracyjnym. Wówczas na tej podstawie otrzyma specjalne poświadczenie, które wydłuży ważność biletu o jeden dodatkowy dzień. Dodajmy, że na co dzień normalny bilet z Konina do Poznania to wydatek wynoszący niespełna 30 zł. Jeszcze bardziej opłaca się wykupić bilet miesięczny, którego koszt sięga zaledwie 466 zł. Przejazd trwa około 1,5 godziny, co przy wysokich cenach mieszkania w Poznaniu daje prosty rachunek, za sprawą którego nie jeden z nas zna pewnie mieszkańca Konina dojeżdżającego dzień w dzień pociągiem do pracy do stolicy Wielkopolski. Phishingowe wiadomości mogą wyglądać zupełnie wiarygodnie, dlatego łatwo dać się na nie nabrać. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, urzędy, firmy kurierskie czy popularne usługi, ostrzega wielkopolska policja. W wysyłanych SMS-ach przestępcy często wywołują presję i strach, informując na przykład o rzekomej blokadzie konta, konieczności dopłaty albo potwierdzenia danych. Sam wygląd wiadomości nie oznacza jednak, że jest ona bezpieczna. Przed kliknięciem w link warto dokładnie sprawdzić jego treść i nadawcę. Nie należy podawać haseł, kodów blik, ani danych do logowania, tłumaczą policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Trzeba też uważać na zatwierdzanie operacji w bankowości elektronicznej i nie akceptować tych, których samodzielnie nie rozpoczęliśmy. Podejrzane SMS-y można przekazywać na bezpłatny numer 8080. Z kolei podejrzane strony internetowe lub wiadomości można zgłaszać za pośrednictwem serwisu incident.cert.pl. Skala zagrożenia jest duża. W ubiegłym roku dzięki wzorcom przygotowanym przez CERT Polska operatorzy zablokowali dostarczenie blisko 1 880 000 fałszywych SMS-ów. Dlatego ostrożność warto zachować nawet wtedy, gdy wiadomość wygląda jak prawdziwa. Na dziedzińcu Zamku Muzeum Okręgowego w Koninie trwa budowa chodnika, który ma poprawić dostępność architektoniczną obiektu. Równa i stabilna nawierzchnia połączy główną bramę zamku z wejściem do budynku oraz wyjściem ewakuacyjnym na wysokości piwnic. Inwestycja ma ułatwić bezpieczne poruszanie się, szczególnie osobom z ograniczoną mobilnością. W ramach prac częściowo rozebrana została obecna nawierzchnia z tak zwanych kocich łbów. Przygotowywane jest podłoże, wykonywana podbudowa i układana nowa nawierzchnia chodnika. Dzięki temu przejście przez dziedziniec ma być wygodniejsze i bardziej bezpieczne. To kolejny etap działań Konińskiego Muzeum na rzecz poprawy dostępności. Wcześniej dostosowano m.in. przestrzeń zabytkowego spichlerza. W czasie prac przy zamku odwiedzający muszą liczyć się z ewentualnymi niedogodnościami. Zadanie budowy chodnika na dziedzińcu zamku w celu zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami otrzymało dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Ponad 112 tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma gmina Malanów. Umowę w tej sprawie podpisano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku. Pieniądze pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami i zostaną przeznaczone na poprawę dostępności budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania zaplanowano m.in. antypoślizgowe nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, kontrastowe oznaczenia stopni i linie naprowadzające. Nad wejściem pojawi się znacznik dźwiękowy, a w budynku zostaną zamontowane tabliczki i piktogramy z alfabetem Braille'a oraz plany tyflograficzne. Przewidziano także dwie pętle indukcyjne, system przyzywowy przy wejściu i w toaletach oraz krzesło ewakuacyjne. To kolejny etap dostosowywania urzędu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ubiegłym roku w budynku zamontowano windę. Tegoroczne prace mają uzupełnić istniejące rozwiązania i zwiększyć dostępność obiektu. Przypominamy, że dziś w Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli 22 września, przez całą dobę można całkowicie bezpłatnie podróżować pociągami kolei wielkopolskich. Wystarczy mieć ze sobą dowód rejestracyjny swojego samochodu lub motocykla. Ta akcja ma zachęcić nas wszystkich do korzystania z pociągów. Chociaż wystarczająco przekonująca powinna być cena. Przejazd z Konina do Poznania to niespełna 30 zł, a ile kosztuje paliwo plus bramki na płatnej A2, łatwo policzyć, co się bardziej opłaca. W Kole podpisano umowę na kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu dotyczącego poprawy systemu przyrodniczego i zwiększenia bioróżnorodności w Parku Miejskim imienia Juliusza Słowackiego. Powstanie tam także infrastruktura do edukacji przyrodniczej. Wartość nadzoru wynosi 143 tysiące złotych. Główna inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj to koszt 4 300 000 zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu Feniks, ponad 3 660 000. Inspektorzy będą kontrolować dokumentację, jakość i terminowość robót, materiały oraz urządzenia, a także odbiory i prace końcowe. Sprawdzą również nasadzenia, jakość roślin i pielęgnację zieleni oraz zgodność inwestycji z zasadą nie czyni znaczącej szkody. Nadzór obejmuje etap projektowania i wykonania prac. Będzie prowadzony również przez 10-letni okres gwarancji podczas przeglądów oraz odbiorów usuniętych usterek. Wyglądał jak rower elektryczny, ale zgodnie z przepisami był motorowerem. Dzielnicowisko komisariatu w Kłodawie zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się takim właśnie jednośladem. Pojazd posiadał silnik o mocy 1000 W oraz manetkę gazu umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Takie parametry oznaczały, że nie był to zwykły rower elektryczny, lecz motorower. Nastolatek nie posiadał wymaganego prawa jazdy kategorii AM. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Konińska skarbówka ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail o rzekomym zwrocie nadpłaty podatku dochodowego. W wiadomościach znajduje się prośba o zalogowanie się do serwisu i zatwierdzenie wypłaty pieniędzy, co w rzeczywistości stanowi próbę wyłudzenia poufnych danych. Urzędnicy apelują do wszystkich podatników o zachowanie ostrożności i nie klikanie w podejrzane odnośniki. Fałszywe maile wysyłane są z adresów spoza rządowej domeny gov.pl i zawierają błędny zapis nazwy serwisu. Urząd Skarbowy w Koninie przypomina, że państwowe służby skarbowe nigdy nie przesyłają linków w wiadomościach ani nie wymagają internetowego potwierdzenia zwrotu środków. Status rozliczenia oraz dane o nadpłacie można bezpiecznie sprawdzić wyłącznie w oficjalnym serwisie e-Urząd Skarbowy na portalu podatki.gov.pl lub bezpośrednio w stacjonarnym urzędzie skarbowym przy ulicy Zakładowej w Koninie. Wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych wiadomości lub telefonów od rzekomych urzędników należy zgłaszać na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Już w sobotę wielka, folklorystyczna i niezwykle smaczna impreza.
8: W Starym Mieście spotka się blisko 30 kół gospodyń wiejskich. A to oznacza, że będzie smacznie, kolorowo i wesoło. Nie zabraknie tradycyjnych smaków, domowych wypieków i regionalnych potraw. A miłośników dobrej kuchni czeka też wyjątkowa atrakcja. Gotowanie na wielkiej patelni z Mateuszem Krojenką, znanym z programu MasterChef. Panie z kół gospodyń wiejskich zmierzą się również w konkursie kulinarnym Zdrowo i Kolorowo, w którym główną rolę odgrywają owoce i warzywa.
9: Daszbur, zapraszam wszystkich miłośników przyrody oraz tradycji łowieckiej na piknik myśliwski, który odbędzie się 26 września na placu przykościelnym w Starym Mieście. Rozpoczynamy tradycyjnie mszą myśliwską w oprawie rogów myśliwskich, muzyki, a następnie poczty sztandarowe z uczestnikami przemaszerują na plac przykościelny przed scenę główną. Tam czekają nas atrakcje. Po krótkiej części oficjalnej będzie pokaz sokolników, pokaz wabienia jeleni. Trwa właśnie rykowisko. Myśliwi zademonstrują, jak to się odbywa. Będzie pokaz ras myśliwskich wykorzystywanych do polowań, a poszczególne koła łowieckie, które będą miały swoje namioty, swoje ekspozycje, przygotują coś do zjedzenia. Będą to w większości specjały myśliwskie. Będą też atrakcje dla dzieci, a dla nas najważniejsza jest akcja Dasz Bór, Dasz Krew, czyli honorowe oddawanie krwi przez myśliwych, sympatyków, ich rodziny.
10: Nie zabraknie doskonałej muzyki i świetnej zabawy. Na scenie wystąpią Mażeretki Sigma, Orkiestra Staromiejska, Zespół Tańca Ludowego Uśpiech, Folklowe, a gwiazdą wieczoru będzie Zespół Babskie Granie. Na zakończenie tej wyjątkowej imprezy pobawimy się na dyskotece pod gwiazdami. Serdecznie zapraszamy.
1: Mówili przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Żaneta Matelewska-Gut, Marek Trański z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie oraz Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Mieście. Trzeci Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich 26 września właśnie w Starym Mieście. Od 12 do 30 października odbędzie się jubileuszowa 15. edycja Festiwalu Muzyczne Przestrzenie. W programie zaplanowano 5 zróżnicowanych wydarzeń dla słuchaczy w każdym wieku. Wejściówki na 2 pierwsze koncerty w Koninie są bezpłatne i można o nie pytać w kasie Domu Kultury Oskard. Święto Muzyki otworzy 12 października nietypowy recital pianisty Alfredo Valesa w sali kina Café. Dzień później w sali widowiskowej Oskardu zabrzmią utwory Mendelssohna oraz Bacewicz w wykonaniu zespołu wybitnych kameralistów. 14 października ten sam oktet zaprezentuje się w pałacu w Czerniejewie, gdzie publiczność usłyszy również unikatowe skrzypce Stradivariusa. Festiwal powróci do Konina 15 października, gdy w Państwowej Szkole Muzycznej wystąpią młode talenty i laureaci ogólnopolskiego konkursu. Finał imprezy zaplanowano na 30 października w Konińskim Centrum Kultury. Będzie to edukacyjne widowisko muzyczne przygotowane specjalnie z myślą o dzieciach. Dokładny program wydarzeń w ramach Festiwalu Muzyczne Przestrzenie można sprawdzić pod adresem www.cks.konin.pl. Jeszcze kilka lat temu ten wyjątkowy pojazd był atrakcją festynów i przewoził mieszkańców ulicami miasta. Zabytkowy Mercedes z 1942 roku, należący do OSP Konin, trafił do Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Strażacki pojazd będzie częścią wystawy stałej, dzięki czemu jego niezwykłe losy poznają także osoby spoza Konina. Mercedes został sprowadzony do miasta w 1942 roku i przez kolejne 3 lata służył w Straży Pożarnej. W styczniu 1945 trafił do III Rzeszy. Później przez 2 lata nie było wiadomo, gdzie się znajduje. Pojazd odnaleziono w 1947 w Lubece. W jego identyfikacji pomogły symbole związane z konińską jednostką, które zachowały się na karoserii. Po powrocie do Konina samochód trafił pod opiekę Ochotniczej Straży Pożarnej Konin Starówka. Przez lata pojawiał się podczas miejskich i strażackich uroczystości, będąc jedną z atrakcji dla mieszkańców. Teraz rozpoczyna kolejny etap swojej historii. Niedawno prezes OSP Konin podpisał z Centralnym Muzeum Pożarnictwa umowę depozytu. Na jej podstawie zabytkowy Mercedes będzie prezentowany na stałej ekspozycji w Mysłowicach, niedaleko Katowic. Jeśli ktoś ma w szafie niepotrzebne ubrania, torebki, biżuterię lub inne dodatki, a może zabawki lub cokolwiek, co nadal jest w dobrym stanie, ale nie jest już potrzebne, to może przynieść takie rzeczy na Pchli Targ, który odbędzie się w Słupcy. Zgłoszenia do 30 września, szczegóły na stronie internetowej miasta. Wydarzenie odbędzie się 3 października w godzinach od 9 do 13 na placu przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy. Dobre wieści z Akademii Nauk Stosowanych dla tych, którzy jeszcze nie wybrali kierunku odpowiadającego ich zainteresowaniom i planom zawodowym. Konińska Uczelnia Publiczna prowadzi właśnie trzeci nabór na studia. Oprócz tego do końca września przedłużony został nabór na studia podyplomowe dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje. Szczegóły pod adresem ans.konin.pl. Na budynku Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie zamontowano defibrylator AED. To przenośne urządzenie, które może pomóc w przywróceniu prawidłowego rytmu serca u osoby w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Jego zastosowanie w połączeniu z szybkim wezwaniem pomocy i rozpoczęciem resuscytacji może zwiększyć szanse poszkodowanego na przeżycie. W Kole powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji Wielkopolska. Komenda Wojewódzka w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na budowę obiektu przy ulicy Cegielnianej w Kole. Zwyciężyła warszawska firma Budimex, zdobywając komplet punktów za cenę oraz okres gwarancji. Głównym elementem inwestycji będzie czterokondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy o powierzchni około 4800 m2 z jedną kondygnacją podziemną. Gmach zyska nowoczesną instalację zasilania awaryjne oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa i monitoringu. Wewnątrz zaplanowano czterostanowiskową strzelnicę kulową o długości 25 metrów. Wykonawca zagospodaruje też teren wokół budynku o powierzchni 8,5 tysiąca m2. Projekt przewiduje możliwość rozbudowy o budynek dowodów rzeczowych, obiekt dla przewodników psów z kojcami oraz 49-metrową wieżę telekomunikacyjną. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy. Budimex od lat realizuje wiele inwestycji w regionie. Jedną z najważniejszych była jeszcze w latach 90. budowa bazyliki w Lichaniu. Teraz ta firma postawi w Kole nową komendę policji. W Domu Kultury Oskard w Koninie 23 i 24 października odbędzie się Scena dla Brzdąca Maluchy w Wielkopolsce. To wydarzenie skierowane do dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz bliskich im dorosłych. Program obejmuje koncerty, warsztaty, spektakl i seanse filmowe. W piątek 23 października dzieci od 3 roku życia zobaczą audiowizualny koncert Uszy Duszy. Przedmioty staną się instrumentami, instrumenty przedmiotami, a dźwięk, światło i obraz stworzą formę teatru instrumentalnego. Zaplanowano też warsztat dźwiękowy dla dzieci 3+, podczas którego uczestnicy będą wspólnie muzykować i poznawać dźwięki otoczenia oraz własnego ciała. Dzień zakończy seans kolejnej historii Kici Koci, tym razem z jej braciszkiem. W sobotę najmłodszych czeka spektakl przygotowany przez artystów z Tokio. Przedstawienie przeznaczone jest dla dzieci od pierwszych dni życia do 2 lat i dorosłych. Po nim odbędzie się rodzinny warsztat ruchowy połączenia dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat poświęcony relacjom, więziom, ruchowi, dźwiękom i emocjom. Wydarzenie zakończy film o Basi. Szczegółowy program jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa zainauguruje nową odsłonę Kina Seniora w Koninie. Pokaz dla widzów dojrzałych plus odbędzie się 1 października o godzinie 11 w wyremontowanej sali widowiskowej. Będzie to także przedsmak weekendu Seniora z kulturą zaplanowanego przez Konińskie Centrum Kultury na 3 i 4 października. Szczegóły repertuaru są dostępne na stronie kckonin.pl. Lalkę będzie można oglądać w Kinie Centrum do 9 października. Film trwa 165 minut. Akcja rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku. Stanisław Wokulski, były zesłaniec i zamożny kupiec, zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej. Jego majątek pozwala wejść do wyższych sfer, jednak uczucie prowadzi go w świat intryg, rywalizacji i rozczarowań. Ważną postacią jest też Ignacy Rzecki. Film pokazuje m.in. konflikt romantyzmu z pozytywizmem. W obsadzie są Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Cezary Żak, Agata Kudasz, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maria Dębska, Mateusz Damiński, Filip Pławiak, Maja Ostaszewska, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Maciej Musiałowski, Andrzej Chyra, Paweł Wilczak, Wojciech Mecwaldowski i Maciej Sztur. Seanse odbędą się 30 września o 16 i 19, 1 października o 11, 1 i 2 października o 16 i 19, 4 października o 20, 5 o 15.30, a od 6 do 8 października o 19 oraz 9 o 16. W Szamotułach odbędzie się 17. Wielkopolskie Forum Młodzieżowe. Młodzież w dialogu, działaniu i komunikacji lokalnej. Wydarzenie zaplanowano na 14 i 15 października. Organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Forum będzie okazją do udziału w warsztatach i rozmowach o aktywności młodych mieszkańców naszego województwa. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać potrzeby młodzieży, współpracować z samorządem, mówić o ważnych dla niej sprawach oraz wykorzystywać media społecznościowe do działania i angażowania innych. W wydarzeniu mogą uczestniczyć 3-osobowe delegacje gmin i powiatów, 2 uczniów oraz 1 pełnoletni opiekun. Forum jest skierowane do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zaproszenie obejmuje zarówno młodzież już aktywną, jak i osoby dopiero szukające swojego miejsca w działaniach społecznych. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 października lub do wyczerpania miejsc. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Oczyszczalnia ścieków w Powidzu ma zostać rozbudowana o 2 kolejne reaktory. Po inwestycji jej przepustowość ma wzrosnąć do 2500 m3 na dobę. Na razie gmina przygotowuje dokumentację, podpisała umowę na wykonanie projektu. Po jego opracowaniu będzie zmiany zakres robót i koszt przedsięwzięcia. W budżecie na dokumentację zabezpieczono 170 tysięcy złotych. Na tym etapie jest to jedyne zobowiązanie gminy. Koszt budowy będzie wyższy i zostanie określony po przygotowaniu projektu oraz kosztorysu. Jednym z powodów rozbudowy jest rozwój infrastruktury wojskowej w Powidzu i rosnące potrzeby. Gmina nie zakłada samodzielnego sfinansowania całej inwestycji. Po przygotowaniu dokumentacji będzie więc szukać zewnętrznych środków na budowę. Rozbudowa nie wymaga tworzenia całej infrastruktury od podstaw. Przy wcześniejszych pracach przygotowano bowiem instalacje, do których można podłączyć nowe elementy. Jest również miejsce na 2 dodatkowe reaktory do oczyszczania ścieków. Powstaną one na wolnej przestrzeni przy istniejącej instalacji. Dzięki inwestycji Powicka Oczyszczalnia ma lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i rozwijających się terenów baz wojskowych.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Podziemne wyrobiska w kopalni soli w Kłodawie mogą w przyszłości zostać wykorzystane na inne cele niż składowanie odpadów. Po latach wydobycia pozostało tam ponad 20 milionów metrów sześciennych pustych przestrzeni. Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że analizowane są różne możliwości ich zagospodarowania, a jedną z nich jest przeznaczenie wyrobisk na podziemne archiwa. Suche komory solne mają stabilną temperaturę i wilgotność, dlatego mogą być odpowiednim miejscem do długoterminowego przechowywania dokumentów i zbiorów. Wśród rozważanych pomysłów są również projekty związane z magazynowaniem energii oraz centra danych. Wykorzystanie wyrobisk do składowania odpadów jest kolejnym z analizowanych wariantów, przy czym przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o wstrzymaniu formalnych prac dążących do uruchomienia takiego składowiska. W tej chwili kopalnia czeka na obiektywne ekspertyzy naukowców. Z kolei ministerstwo podkreśla, że zarząd państwowej spółki jest samodzielny i odpowiada za efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów. Jednocześnie ma zostać przeprowadzony dialog społeczny dotyczący przyszłości kopalni. Kłodawa została już uwzględniona jako miejsce podziemnego składowania odpadów w aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami z 2024 roku. Każdy z rozważanych scenariuszy musi uwzględniać wydobycie soli, produkcję, bezpieczeństwo mieszkańców oraz ruch turystyczny. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta na podstawie przeprowadzonych analiz. Gmina Stare Miasto rozpoczyna przygotowania koncepcji Smart Village, która ma objąć wszystkie miejscowości na jej terenie. To plan inteligentnego rozwoju wsi, wykorzystujący technologie cyfrowe i lokalne zasoby, aby poprawić jakość życia oraz wspierać zrównoważony rozwój mieszkańców. Koncepcja ma odpowiadać m.in. na problemy demograficzne, ograniczenie usług publicznych i niską aktywność społeczną. Jej cele to poprawa warunków życia, zatrzymanie mieszkańców, rozwój cyfryzacji oraz wzmacnianie kapitału społecznego. Ważną rolę mają odegrać lokalne dziedzictwo, innowacje cyfrowe i społeczne, a także mieszkańcy i lokalni liderzy. Gmina zachęca do udziału w przygotowywaniu tej koncepcji. Swoją opinię można wyrazić poprzez ankietę dla mieszkańców Barczygłowa, Głowiewa, Kars, Starego Miasta, Tomaszewa, Kruszyny, Modły Królewskiej, Modły Księżej, Posady, Posoki, Rumina i Trójki. Przygotowano pierwszy formularz, drugi przeznaczono dla mieszkańców Janowic, Żychlina, Bicza, Bicza, Ostatków, Liścia Wielkiego, Liścia Małego, Zgody, Żdżar, Kazimierowa, Liścia Nowego, Niklasa, Krągoli i Krągoli Pierwszej. Dokumenty są już dostępne na samorządowych stronach. Ankiety można wypełnić elektronicznie lub papierowo w Urzędzie Gminy. Termin składania odpowiedzi mija 28 września. Mieszkańcy Konina skarżą się na nasilające się uciążliwe zapachy, szczególnie w Pątnowie, Łężynie i Gosławicach. Władze miasta wskazują, że źródłem odoru jest poferment, który rolnicy wykorzystują jako nawóz i rozprowadzają na polach. Problem jest znany od lat, ale w ostatnim czasie stał się bardziej odczuwalny, zwłaszcza podczas tegorocznej fali upałów. Mieszkańcy zwracali uwagę, że przy temperaturach sięgających 40 stopni w cieniu śmród był tak intensywny, że trudno było otwierać okna. W ubiegłym tygodniu na wspomnianych trzech konińskich osiedlach zorganizowano otwarte spotkania mieszkańców z urzędnikami. Według władz Konina wpływ na zwiększenie skali problemu mają zmiany w przepisach. W efekcie także druga biogazownia działająca na terenach inwestycyjnych uzyskała status biogazowni rolniczej. Oznacza to, że poferment z dwóch takich instalacji może trafiać na pola, podczas gdy wcześniej dotyczyło to tylko jednej biogazowni. Miasto chce skłonić rolników do właściwego stosowania nawozu. Chodzi m.in. o przestrzeganie odpowiednich ilości oraz szybkie oranie pól po tym, jak naniesiono na nie tego rodzaju naturalny nawóz. W przypadku rolników dzierżawiących miejskie grunty, którzy nie zmienią sposobu postępowania, możliwe będzie wypowiedzenie umów dzierżawy. Urząd prosi również mieszkańców o zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości. Kolejne zmiany w miejskiej infrastrukturze dla cyklistów, której właściwe użytkowanie objaśniają działacze organizacji rowerowy Konin. Na ulicach Popiełuszki, Staromorzysławskiej i Harcerskiej wprowadzono rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz osób na wózkach. Pracy wykonano w ramach zadania zgłoszonego poprzednio do budżetu obywatelskiego. Na ulicach Popiełuszki i Staromorzysławskiej usunięto wystające krawężniki przy zjazdach do nieruchomości. Wymieniono połamaną pokrywę studni na drodze dla rowerów i ułożono gładką nawierzchnię bitumiczną. Uzupełniono również oznakowanie poziome na zjazdach do posesji. Zmiany objęły skrzyżowanie Harcerskiej i Staromorzysławskiej. Na przejeździe rowerowym przez ulicę Harcerską zlikwidowano wystające krawężniki i ułożono w tym miejscu masę bitumiczną. Prace przeprowadzono także na placu przy wjeździe do parku 700-lecia od strony ulicy Harcerskiej. Wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów oraz oznaczono ciągi piesze i rowerowe. Drogę dla rowerów wzdłuż Harcerskiej wyprostowano, usunięto wystające krawężniki na ścieżce rowerowej i pieszej, a połączenia uzupełniono gładką masą bitumiczną. Te wszystkie zmiany ułatwiają poruszanie się pieszo, rowerem oraz na wózkach, zapewniają lokalni aktywiści. Blisko 435 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na rozwój zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami. We wrześniu prowadzony będzie ogólnopolski konkurs na wdrożenie i przetestowanie modelu zatrudnienia wspomaganego. Program ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku, a także dostarczyć doświadczeń potrzebnych do dalszego rozwoju tego modelu, wyjaśnia Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. W tym konkursie będą mogły uczestniczyć m.in. samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Ich zadaniem będzie tworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia wspomaganego. Ważną rolę mogą odegrać również powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, korzystając ze swojej wiedzy, zaplecza organizacyjnego oraz znajomości lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty mają obejmować m.in. szkolenia oraz wsparcie doradcze i wdrożeniowe. Możliwe będzie także finansowanie dostosowania infrastruktury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się, że do 2029 roku usługą zatrudnienia wspomaganego zostanie objętych 12 tysięcy osób, a 3600 z nich podejmie pracę po zakończeniu udziału w programie. Dla powiatu konińskiego, w którym doświadczamy najwyższego poziomu bezrobocia w województwie wielkopolskim, każdy program sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy jest na wagę złota. Nowe agregaty prądotwórcze dla Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej we Władysławowie. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono i zamontowano takie urządzenia dla budynku podstawówki. Placówka została wyposażona w nowy agregat, który ma na celu zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu oraz ciągłość pracy szkoły. Wartość tej inwestycji to 119 tysięcy złotych. Drugie zadanie obejmujące zakup agregatu oraz systemu UPS dla Urzędu Gminy zrealizowano w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt opiewa na kwotę 145 tysięcy. Ta inwestycja ma na celu zabezpieczenie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych oraz baz danych urzędu w przypadku awarii sieci energetycznej. Obydwa zadania zostały w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych. Podobne rozwiązania stosowane są także w innych gminach powiatu tureckiego i subregionu konińskiego. Inwestowanie w takie urządzenia tymczasowo zastępujące stały dostęp energii elektrycznej zwiększono z racji zagrożenia militarnego oraz kataklizmów pogodowych, takich jak huraganowe wiatry i powodzie. We Władimirowie w gminie Kazimierz Biskupi trwa kompleksowa przebudowa trasy wojewódzkiej nr 264. To ważna inwestycja drogowa o wartości przekraczającej 6,5 miliona złotych. Ma ona znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz codzienny komfort kierowców, pieszych i rowerzystów. Całość kosztów tej niezwykle potrzebnej lokalnej społeczności modernizacji w

sierpni. Do czasu zakończenia przebudowy kierowcy przemieszczający się między Koninem a Kazimierzem muszą liczyć się z uciążliwościami, zwłaszcza w godzinach szczytu. I nie będzie to koniec utrudnień, bo w planach jest także budowa drogi rowerowej na kolejnym odcinku tej trasy, czyli na fragmencie przecinającym Bieniszewski Las. Turecka Izba Gospodarcza przypomina o zbliżającym się ważnym terminie dla właścicieli firm. Z dniem 1 października wchodzi w życie obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń dla kolejnej grupy przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną w CE i DG przed 1 stycznia 2025 roku, które do tej pory nie zostały objęte tym wymogiem. Ostateczny termin uregulowania formalności mija 30 września. Aby uniknąć problemów prawnych, przedsiębiorcy powinni upewnić się, czy posiadają aktywną skrzynkę elektroniczną wpisaną do bazy adresów elektronicznych. W przypadku jej braku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz aktywacja adresu, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Formalności można dopełnić bezpłatnie przez rządowy portal biznes.gov.pl. Izba apeluje, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, ponieważ oficjalne pisma doręczane tą drogą wywołują skutki prawne niezależnie od tego, czy odbiorca odczyta wiadomość, czy nie. Warto regularnie sprawdzać stan cyfrowej skrzynki firmowej. Przypomnijmy, że osoby fizyczne też mogą założyć sobie skrzynkę e-doręczeń, ale w ich przypadku jest to całkowicie dobrowolne. Szczepienia ochronne zwierząt są kluczowym elementem profilaktyki weterynaryjnej, o czym przypominają w swoich kampaniach informacyjnych konińskie gabinety weterynarii. Podstawowym zadaniem regularnej immunizacji, czyli pobudzania mechanizmów obronnych organizmu, który prowadzi do powstawania odporności na konkretny czynnik chorobotwórczy, jest zabezpieczenie domowych pupili przed niebezpieczną chorobą zakaźną, jaką jest wścieklizna. Odporność uzyskiwana każdego roku dzięki podawaniu dawek przypominających przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa czworonogów. Decyzja o profilaktyce to także przejaw odpowiedzialności społecznej właściciela psiaka. Lekarze weterynarii z Konina zwracają szczególną uwagę na systematyczność. Pełną i trwałą ochronę gwarantuje jedynie skrupulatne przestrzeganie ustalonego harmonogramu podań. Zachowanie terminów pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu przeciwciał we krwi przez długi czas. Za brak aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna sądowa sięgająca nawet 5 tysięcy. Wścieklizna może przenosić się na ludzi. To choroba śmiertelna. Dodajmy, że w wielu wielkopolskich lasach przeprowadzono niedawno szczepienia lisów. Odbywa się to przy pomocy preparatu zrzucanego z samolotów. Policjanci z konińskiej drogówki zatrzymali na autostradzie A2 40-letniego obywatela Rumunii, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna kierujący Fordem Transitem został skontrolowany w rejonie miejsca obsługi podróżnych Osiecza. Funkcjonariusze natychmiast odholowali samochód na parking, a samego kierowcę osadzili w areszcie. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym i znalazła swój finał już kolejnego dnia. Wymiar sprawiedliwości ukarał 40-latka grzywną w wysokości 4000 zł oraz nakazał mu wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjalnej. Sąd nałożył na mężczyznę również obowiązek pokrycia kosztów postępowania i wydał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na kolejne 10 lat. Służby przypominają, że wydane orzeczenia sądowe są bezwzględnym obowiązkiem, a nie sugestią. Trzeba ich przestrzegać. Nie wsiadać za kierownicę oznacza nie wsiadać i nie ma tu żadnej możliwości dyskusji. Caritas diecezji włocławskiej prowadzi nabór do wolontariatu misyjnego, dając szansę na udział w zagranicznych wyjazdach i niesieniu pomocy potrzebującym. Ofertę skierowano do osób pełnoletnich, które ukończą 18 lat przed zakończeniem rekrutacji. Od kandydatów wymaga się również otwartości do działania oraz znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Udział w projekcie to okazja do nawiązania nowych znajomości z ludźmi z pasją, przeżycia niezapomnianej przygody oraz realnej zmiany świata i swojego życia, wyjaśnia biuro Caritas w Koninie przy parafii Świętego Maksymiliana. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail wolontariat@caritas.włocławek.pl. Wiadomość musi zawierać komplet wymaganych dokumentów, w tym podanie, życiorys, list motywacyjny, zdjęcie dowodowe i zaświadczenie lekarskie. Dodatkowe informacje oraz szczegóły rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej i profilu społecznościowym włocławskiej Caritas oraz w biurze Caritas Konin. W Skulsku powstanie nowa hala sportowa. Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 5 881 000 zł dofinansowania na budowę takiego obiektu przy szkole podstawowej. To ważna inwestycja, która stworzy dzieciom i młodzieży jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu wraz z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej zapraszają na bezpłatne spotkanie biznesowe pod tytułem Lokalny Biznes, Globalny Zasięg. Wydarzenie odbędzie się 6 października w godzinach od 11 do 14 w Domu Kultury Oskar w Koninie. Patronat na

0: konferencją objęli prezydent miasta Konina oraz starosta powiatu konińskiego. Celem inicjatywy jest przedstawienie praktycznych narzędzi, opcji finansowania oraz form wsparcia dla firm planujących ekspansję zagraniczną. Program obejmuje prelekcje ekspertów z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz innych instytucji. Omawiane będą zagadnienia perspektywicznych rynków, dotacji oraz wsparcia nowych inwestycji. Kluczowym punktem będzie panel dyskusyjny poświęcony bezpiecznemu wejściu na rynki zagraniczne z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych i stref ekonomicznych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja. Miasto Turek wraz z 5 okolicznymi gminami wchodzącymi w skład ZIT obszaru funkcjonalnego miasta Koła i Turku rozpoczyna realizację unijnego projektu prozdrowotnego dla urzędników. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia opiewającego na kwotę ponad 390 tysięcy złotych podpisano z zarządem województwa wielkopolskiego. Całość działań potrwa od 1 października do końca grudnia 2027 roku. Głównym celem inicjatywy jest poprawa ergonomii oraz wyeliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy. Wstępną diagnozą objęto 179 pracowników samorządowych z 6 urzędów. W ramach programu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej i wypalenia zawodowego. Równolegle stanowiska biurowe zostaną doposażone w nowoczesny, ergonomiczny sprzęt, w tym fotele. Działania te pozwolą zatroszczyć się o dobrostan zatrudnionych osób oraz ułatwią im kontynuowanie pracy. Tymi działaniami objęto Turek, Brudze, Kościelec i Koło. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku dołączyła do Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, inaugurując społeczną akcję pod hasłem Nie odbieraj sobie głosu. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat tych groźnych schorzeń oraz ukazanie bezpośredniego wpływu wirusa HPV na ich powstawanie. Organizatorzy zwracają uwagę, aby nie lekceważyć niepokojących sygnałów organizmu, takich jak przewlekła chrypka, ból gardła, trudności z połykaniem czy trwałe niegojenie się zmian w jamie ustnej. Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w walce z chorobą odgrywa szybka reakcja oraz profilaktyka. Wszelkie dolegliwości utrzymujące się dłużej niż 3 tygodnie wymagają niezwłocznej konsultacji z lekarzem. Do podstawowych działań zapobiegawczych zalicza się unikanie palenia tytoniu, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz wykonywanie regularnych badań. Turkowski sanepid przypomina także o istotnej roli szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, które są zalecane zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Poznaliśmy laureatów oraz osoby wyróżnione w 46. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Milowy Słup w Koninie. Do grona docenionych twórców należą Cezary Bosacki z Bydgoszczy, Wioletta Jaworska z Budzisławia Kościelnego, Katarzyna Kadyjewska z Rzeszowa, Irena Wanda Niedzielko z Zalasowej, Magdalena Połczyńska z Czerwonaka, Mateusz Szuba z Redy oraz Andrzej Zychla z Sienia Wyżarskiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Publiczna imienia Zofii Orbanowskiej w Koninie przy współpracy z władzami miasta, a całość odbywa się pod patronatem prezydenta Konina. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 24 października. Gala będzie jednym z kluczowych elementów programu 5. Konińskiej Jesieni Poetyckiej. Dodajmy, że nazwiska, które podali organizatorzy, to na razie tylko przypadkowa kolejność. O tym, kto zwyciężył, a kto dostał wyróżnienie, przekonamy się bowiem dopiero podczas wręczenia nagród. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku kończy prace remontowe w pomieszczeniach wykorzystywanych przez lokalnych muzyków. Odświeżania objęło nową salę prób Kramskiej Orkiestry Dętej, dwie sale do nauki gry na instrumentach, korytarz oraz łazienkę. Do zakończenia przedsięwzięcia pozostały jedynie ostatnie prace wykończeniowe. Cała inwestycja została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z programu Kulisy Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Trwają przygotowania do 9. Kolskiego Dnia Seniora. Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia Zmiana zaprasza mieszkańców Koła na uroczyste świętowanie, które odbędzie się w sobotę 10 października o godzinie 16 w Miejskim Domu Kultury w Kole. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. występ zespołu Wesołe Nutki oraz koncert Małgorzaty Kraszkiewicz, znanej z programu The Voice Senior. Wstęp na koncertowe spotkanie jest całkowicie darmowy. Bezpłatne wejściówki będzie można odebrać od 5 października w kolskim MDK-u. Wydarzenie dofinansowano z budżetów gminy Miejskiej Koło oraz gminy Wiejskiej Koło. Jesienią nad wielkopolskimi polami, łąkami i krajami lasów można zobaczyć cienkie nisi pajęczyny, czyli tak zwane babie lato. To efekt niezwykłego sposobu przemieszczania się małych pająków. Stworzonko wspina się na źdźbło trawy lub inną roślinę, unosi odwłok i wypuszcza nici. Gdy warunki są sprzyjające, przędza unosi pająka i pozwala mu przenieść się w nowe miejsce. Zjawisko to nazywa się balonowaniem i może umożliwiać pokonywanie znacznych odległości. Takie podróże badano kilka lat temu w naszym województwie na terenie Parku Krajobrazowego imienia generała Dezyderego Chłopowskiego. Zaobserwowano tam pająki przemieszczające się nawet 46 metrów nad ziemią. Najliczniejsze były osnowikowate, ale stwierdzono też większe gatunki. Pozostawione nici są szczególnie widoczne rano, gdy osiadają na nich krople wody. Pająkom może pomagać nie tylko wiatr. Z badań naukowców wynika, że reagują one na naturalne pole elektryczne atmosfery. W laboratorium jego obecność wywoływała zachowania poprzedzające lot, a nawet oderwanie od podłoża. Pająki wykrywają pole dzięki czułym włoskom na ciele. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na ogólnopolską akcję Weekend Seniora z Kulturą. Wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend października. Programy przygotowano we współpracy z lokalną parafią Świętego Andrzeja Apostoła oraz klubem turystycznym PTTK. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu oraz lepszego poznania lokalnej historii i kultury. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 3 października. O godzinie 9.30 zaplanowano wyjazd spod wieży ciśnień na pieszy spacer po Gosławicach. W południe uczestnicy zwiedzą muzealne ekspozycje z przewodnikiem. O 15.00 odbędzie się oprowadzanie po gosławickiej świątyni, a po nim koncert organowy w wykonaniu Rafała Gausy. Dojazd na miejsce zapewni specjalna linia wycieczkowa miejskiego przewoźnika. Koszt przejazdu wynosi 4,80 bez możliwości skorzystania z ulg. W niedzielę 4 października instytucja zaprasza na samodzielne odkrywanie zbiorów. Od godziny 12 do 18 seniorzy zwiedzą całą placówkę bezpłatnie z użyciem dedykowanego audioprzewodnika. Szczegółowy program jest już na stronach Konińskiego Muzeum. Zaczynamy oficjalnie jesień, a w wielkopolskich lasach dochodzi do tak zwanej cyrkulacji, czyli do mieszania się wody w całym zbiorniku. Zjawisko to najsilniej przebiega w głębokich akwenach, takich jak Jezioro Powickie czy pokopalniany zbiornik Bernardynka pod Koninem, gdzie dno sięga głębokości około 40 metrów. Przez całe lato woda pozostawała tam wyraźnie podzielona na warstwy. Ciepła i lżejsza powierzchniowa była oddzielona od chłodnej i gęstej znajdującej się przy dnie. Ten stan nazywany jest stratyfikacją termiczną. Spadek temperatury powietrza po zakończeniu lata wywołuje jednak poważne zmiany pod powierzchnią. Wynikają one ze specyficznych właściwości wody, która staje się najcięższa i ma największą gęstość przy około 4 stopniach Celsjusza. Opadająca ku dnu jeziora wychłodzona woda niszczy letnią barierę termiczną, a wiejący wiatr pomaga wymieszać całą objętość zbiornika. Proces ten ma kluczowe znaczenie dla ekosystemu, a wraz z krążącą wodą w głębiny dociera niezbędny tlen oraz wartościowe składniki odżywcze. Stopień intensywności zależy od kształtu i głębokości konkretnego akwenu. Ten sam mechanizm powtarza się w wodach również wiosną. W Wielkopolsce trwa leśna akcja Jesień 2026. W związku z obecnością grzybiarzy na terenie lokalnych kompleksów leśnych, w tym na obszarze Puszczy Bieniszewskiej, służby leśne prowadzą wzmożone kontrole. Ich celem jest pilnowanie porządku oraz dbanie o to, by zaparkowane auta nie blokowały wjazdów do lasu. Leśnicy apelują do wszystkich kierowców, by korzystali wyłącznie z wyznaczonych parkingów i miejsc postojowych. Równolegle przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które zapobiegają zagubieniom w nieznanym terenie. Osoby wybierające się na grzybobranie powinny przed wyjściem w gęstwinę dokładnie naładować telefon komórkowy. Bardzo przydatnym nawykiem jest również zaznaczenie w aplikacji mapowej cyfrowej pineski w miejscu, w którym zostawiliśmy samochód. W przypadku samotnych wypraw warto zawsze powiadomić bliskich o planowanej trasie i przewidywanej godzinie powrotu. Przypomnijmy też, że w niektórych obszarach leśnych obowiązuje całkowity zakaz zbioru grzybów. Takim terenem są m.in. rezerwaty przyrody, w tym niemal cały kompleks Puszczy Niszewskiej pod Koninem. Uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego biorą udział w innowacyjnym programie szkoleniowym pod nazwą OPW z dronem. Inicjatywa pozwala młodzieży opanować wiedzę z obsługi bezzałogowych statków powietrznych oraz poznać ich praktyczne zastosowanie. Zajęcia obejmują naukę bezpiecznego latania, planowanie misji, znajomość przepisów lotniczych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Projekt stanowi solidną podstawę do zdobycia oficjalnych uprawnień wydawanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki uczestnictwu uczestnictwu w kursie kadeci zyskają cenne umiejętności, które zwiększają ich atrakcyjność na rynku pracy oraz ułatwiają dalszą naukę. Szkolenie doskonale przygotowuje też do przyszłej służby w formacjach mundurowych czy ratownictwie, gdzie drony są wykorzystywane coraz częściej. To szansa na rozwój kompetencji przydatnych w wielu branżach. Program pokazuje młodemu pokoleniu, jak ważną rolę w ich życiu zawodowym mogą odegrać nowoczesne technologie. Oddziały przygotowania wojskowego to wyższy poziom edukacji od standardowych klas mundurowych. OPW działają m.in. w szkołach w Turku czy Kleczewie, a od tego roku także w Strzałkowie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Około 70 ciężarówek śmieci zebrano w ciągu ostatnich 10 lat w lasach pod Koninem. Najwięcej odpadów trafia do Puszczy Bieniszewskiej oraz w rejon Ślesina, Rudzice i Krąblina. Mimo gminnych przogów, część osób nadal wyrzuca odpady w lesie. Są wśród nich meble, opony, części samochodowe, plastiki i odpady bytowe. Najwięcej jest śmieci wielkogabarytowych. Skala problemu na szczęście stopniowo maleje. Dekadę temu nadleśnictwo Konin zebrało prawie 240 metrów sześciennych odpadów, a w tym roku 133. Mimo spadku ilości, koszty sprzątania są podobne. Teraz z naszych publicznych pieniędzy wydaliśmy na to 47 tysięcy złotych. Dzikie wysypiska zagrażają środowisku i bezpieczeństwu. Mogą powodować pożary oraz ranić zwierzęta. Nadleśnictwo reaguje na zgłoszenia, wykorzystuje fotopułapki i drona. Za nielegalny wywóz śmieci grozi od 500 do 5 tysięcy złotych. Przy szkodach w środowisku lub przy zranieniu zwierzęcia sprawa może trafić do sądu. Przypomnijmy, że w samym tylko Koninie mamy 2 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeden przy spalarni odpadów MZGOK w nowej części miasta, a drugi w Starym Koninie przy PGK IM. Takie odpady zamiast do lasu można za darmo oddawać do PSZOK-ów w każdej gminie. Mieszkańcy gminy Kłodawa w wieku 60+ mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach survivalowo-ratowniczych. Praktyczne zajęcia w terenie odbędą się w niedzielę 25 października na terenie lasu w Korzeczniku. Inicjatywa jest skierowana do seniorów i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa oraz pewności siebie podczas codziennych spacerów. Szkolenie obejmie naukę podstawowych umiejętności przetrwania oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się po zgubieniu się w lesie, w jaki sposób łatwo wyznaczyć strony świata w terenie oraz jak prawidłowo nadawać sygnały alarmowe. Wszystkie zagadnienia będą przekazywane w spokojnej, przystępnej i bezstresowej atmosferze przez doświadczonych prowadzących. Za realizację projektu odpowiada Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeczniku. Przedsięwzięcie odbędzie się dzięki dofinansowaniu z programu Działaj Lokalnie w ramach ścieżki Bezpieczna Polska. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Podobne działania mają być realizowane także w innych gminach regionu. Około 1500 pozycji pozostanie na liście bezpłatnych leków dla osób po 65 roku życia. Ministerstwo Zdrowia po negocjacjach z 11 firmami farmaceutycznymi zdecydowało o utrzymaniu większości preparatów. Rozmowy według Rzeczpospolitej przyniosły około 400 milionów złotych oszczędności. Część producentów obniżyła ceny do poziomu najtańszych odpowiedników. Jednak, jak informuje Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, z programu znikną ostatecznie 4 produkty. Jednocześnie NFZ podkreśla, że substancje czynne nadal będą dostępne w innych preparatach. 3 pierwsze leki mają niewielki udział w rynku. 4. stosowany jest m.in. przy migotaniu przedsionków i w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Wprowadzono też procedurę oceny kosztów. Jest uruchamiana, gdy dobowa dawka leku kosztuje ponad 150% ceny odpowiednika. Nie oznacza to jednak automatycznego usunięcia droższego preparatu. Ministerstwo razem z NFZ-em sprawdza również możliwości dostaw tańszych zamienników. Jeśli lek przestanie być bezpłatny, farmaceuta może wydać pacjentowi refundowany zamiennik bez konieczności ponownej wizyty u lekarza, wyjaśnia Wielkopolski Oddział NFZ-u. W starostwie powiatowym w Słupcy odbyło się robocze spotkanie lokalnych koordynatorów w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Dzieciństwo bez przemocy, organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym celem narady było zaplanowanie wspólnym wysiłkiem różnorodnych akcji profilaktycznych na terenie całego powiatu słupeckiego. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji, w tym ośrodków pomocy społecznej, placówek kultury, sportu, bibliotek, szkół, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domów Dziecka. Przedsięwzięcie potrwa od 5 października do 19 listopada. Na zakończenie akcji budynki w regionie zostaną podświetlone na czerwono w geście solidarności. Wszystkie planowane działania mają na celu stworzenie skutecznej sieci bezpieczeństwa wokół najmłodszych mieszkańców. Szczegółowe informacje o sposobach włączenia się w ten projekt oraz możliwościach zgłaszania własnych inicjatyw są dostępne na oficjalnej stronie internetowej dziecinstwobezprzemocy.pl. W takie działania w regionie mogą włączyć się także osoby fizyczne. Przemoc nie zawsze zostawia siniaki, wyjaśnia wielkopolska policja. Może mieć także postać krzyku, ciągłego krytykowania, poniżania czy ignorowania emocji dziecka. Prezydent Konina Piotr Korytkowski podpisał umowę na realizację proekologicznego projektu OZE. Przetarg wygrała spółka z Radziwiłłowa, a wartość podpisanej umowy opiewana ponad 16 400 000 zł. Całkowity koszt całej inwestycji przekracza 17 800 000. Większość tej kwoty, stanowiąca aż 70% kosztów kwalifikowanych, pokryje unijne dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach Sprawiedliwej Transformacji. Projekt zakłada montaż 470 instalacji odnawialnych źródeł energii na prywatnych domach mieszkańców miasta. Zaplanowano wykonanie 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła oraz 14 pomp z wymiennikiem gruntowym. Ekologiczne urządzenia pokryją zapotrzebowanie gospodarstw na prąd, ogrzewanie i ciepłą wodę. Inwestycja znacząco obniży domowe rachunki oraz poprawi jakość powietrza. Zgodnie z zapisami kontraktu, montaż wszystkich urządzeń i odbiór końcowy prac mają nastąpić w ciągu 6 miesięcy, najpóźniej do drugiej połowy marca 2027 roku. Wielkopolski Urząd Wojewódzki opublikował instrukcje dotyczące postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Trzystopniowa skala alertów obejmuje stan czujności, gotowości oraz bezpośredni alarm. Pierwsze dwa stopnie wiążą się z prowadzeniem ataków na terytorium Ukrainy oraz obecnością polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej. Wymagają one uważnego śledzenia komunikatów i przygotowania na ewentualny sygnał ostrzegawczy. Najwyższy poziom, czyli bezpośredni alarm, oznacza natychmiastową konieczność podjęcia działań ochronnych ze względu na ryzyko dla Polski. Sygnał alarmowy to modulowany dźwięk syreny trwający dokładnie 3 minuty. W przypadku jego usłyszenia osoby przebywające w budynkach powinny skierować się do schronu, piwnicy, garażu podziemnego lub pomieszczenia bez okien oddzielonego dwiema ścianami, poruszając się wyłącznie schodami. Znajdujący się na zewnątrz muszą jak najszybciej odszukać ukrycie, tunele lub przejście podziemne, w czym pomocna jest aplikacja gdziesieukryć.pl. Służby apelują również, aby jeszcze przed ewentualnym zagrożeniem ustalić się z rodziną plan działania oraz zapoznać się ze specjalnym poradnikiem bezpieczeństwa. Jednocześnie Urząd Wojewódzki uspokaja Wielkopolan i podkreśla, że to wszystko działania prewencyjne, jednak każdy z koninian powinien wiedzieć, jak należy zareagować w razie prawdziwego zdarzenia. Motocyklowa grupa z Konina uruchomiła na stronie zrzutka.pl zbiórkę funduszu pod hasłem Dajmy w łapę, aby wesprzeć stowarzyszenie wioskowo MIM. Celem akcji jest zebranie środków na przetrwanie jesieni i nadchodzącej zimy przez podopiecznych tej organizacji z Kramska, czyli Bezpańskie Zwierzaki. Organizatorzy apelują o nawet najmniejsze wpłaty, podkreślając, że o powodzeniu inicjatywy decyduje powszechna mobilizacja i liczba zaangażowanych osób. Stowarzyszenie wioskowo MIM to wyjątkowe miejsce tworzone przez pasjonatów działających w w zgodzie z naturą i w poszanowaniu życia każdego stworzenia. Obecnie dają oni bezpieczne schronienie dla ponad 100 zwierząt, w tym psów, kotów, koni, kóz, owiec, królików, danieli oraz drobiu. Zdecydowana większość ich podopiecznych trafiła pod opiekę azylu po dramatycznych przejściach. Zebrane pieniądze pomogą w codziennym utrzymaniu oraz wyżywieniu zwierząt. To także wsparcie dla wolontariuszy, którzy każdego dnia poświęcają swój czas i serce dla ratowania najsłabszych. Dodatkowe informacje o działalności organizacji można znaleźć na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Wioskowo MI w serwisie Facebook.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Od 14 do 21 października na terenie całego Turku przeprowadzona zostanie powszechna i w pełni obowiązkowa akcja zwalczania gryzoni. Wszyscy właściciele, zarządcy, a także użytkownicy jakichkolwiek nieruchomości na obszarze miasta muszą w tym czasie bezwzględnie wyłożyć preparaty trujące. Zgodnie z wytycznymi władz, trutki należy rozmieścić głównie tam, gdzie szkodniki pojawiają się najczęściej. Chodzi tu przede wszystkim o bliskie sąsiedztwo węzłów oraz przyłączy ciepłowniczych, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia piwniczne, komory sypowe i wiaty ze śmietnikami. Toksyczne preparaty muszą obowiązkowo trafić również do wszystkich obiektów o charakterze produkcyjnym oraz do dużych magazynów i hal. Obowiązkowa deratyzacja jesienią przeprowadzana jest w każdej wielkopolskiej gminie, jednak w przypadku Turku ma ona tym razem szczególne znaczenie ze względu na duży problem ze szczurami. Pojutrze w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku koncert charytatywny Razem dla Julki. Będzie to lokalna akcja wsparcia dla małej mieszkanki powiatu kolskiego, która walczy o zdrowie i sprawność. W programie m.in. występy dzieci, dmuchaniec, loteria wantowa czy kiermasz ciast. 26 września, 16 GOK w Babiaku. Kierowcy oraz mieszkańcy Kazimierza Biskupiego muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym w najbliższą sobotę, 26 września. Czasowe komplikacje pojawią się w godzinach od 10.30 do 14.00 na terenie osiedla Południe. Przyczyną zmian w organizacji przejazdu jest rodzinny bieg na orientację w Puszczy Bieniszewskiej. Problemów z przejazdem należy spodziewać się przede wszystkim na ulicy Świerkowej oraz na jej skrzyżowaniu z ulicą Dębową. Trasa zawodów rozpoczynać ma się na lokalnym boisku przy Świerkowej. Uczestnicy wydarzenia będą przemieszczać się w kierunku pobliskiego lasu i tą samą drogą wracać na miejsce startu. Organizatorzy apelują do wszystkich kierowców o zachowanie wzmożonej ostrożności i o cierpliwość w rejonie trasy biegu. Już w niedzielę pierwszy po wakacyjnej przerwie koncert z cyklu Trzeźwienie przez kulturę w ramach współfinansowanego przez miasto Konin projektu w zabytkowym kościele świętego Wojciecha na Morzysławiu wystąpi Robert Kanaan. Koncert poświęcony będzie ofiarom polskiego września 1939 roku. Wydarzenie w niedzielę 27 zacznie się o 19.00. Wstęp wolny. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 26 września, czyli pojutrze w sobotę, o godzinie 17 w kościele ewangelicko-augsburskim przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Kole odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Na uczestników czeka bezpłatny koncert muzyki klasycznej, podczas którego zaprezentują się utalentowani uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego Szkoła. Spotkanie wzbogaci część historyczna przygotowana przez Tomasza Nuszkiewicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Wygłosi on prelekcję zatytułowaną Przyszłość przeszłości. Pamiętamy o dziedzictwie pierwszego kolskiego burmistrza po odzyskaniu niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również promocja publikacji tego samego autora pod tytułem Władysław Klimaszewski, pierwszy burmistrz koła w odrodzonej Polsce. Całość organizowana jest bezpłatnie ze środków budżetu miasta koła. W najbliższą sobotę, 26 września, odbędzie się drugi rajd rowerowy turystyki na ziemi konińskiej, stanowiący wielkopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Wydarzenie organizowane przez lokalną organizację turystyczną Marina jest współfinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Zbiórka uczestników rozpocznie się o godzinie 9.30 na placu przy Wieży Ciśnień w Koninie, skąd o 10.00 cykliści wyruszą w liczącą około 22 km trasy prowadzącą przez Bieniszew i Muzeum Okręgowe aż do Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego przy Stęgosławice. Szczegółowa informacja w Lot Marina. Przypomnijmy, że biuro tej organizacji wraz z Centrum Informacji Turystycznej od niedawna znajduje się w nowym miejscu, w sercu Starówki, w najstarszej kamienicy na Konińskim Rynku, czyli we wnętrzach inkubatora aktywności kulturalnej Dom Zemełki przy Placu Wolności. W tym punkcie można otrzymać różnego rodzaju materiały informacyjne oraz pamiątki dotyczące naszego miasta i powiatu. Wcześniej CIC znajdował się przy ulicy Dworcowej pod budynkiem Konińskiego Centrum Kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Turku ogłosiła 26. edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Włodzimierza Pietrzaka. Wydarzenie skierowane jest do pełnoletnich twórców, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalistów. Aby wziąć udział w rywalizacji, należy przygotować zestaw trzech autorskich wierszy. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane. Każdy z tekstów trzeba dostarczyć w trzech egzemplarzach. Prace muszą być podpisane wyłącznie godłem, czyli wybranym pseudonimem. Prawdziwe dane twórcy oraz niezbędne oświadczenie należy ukryć w oddzielnej, zaklejonej kopercie. Przesyłki trzeba kierować na adres turkowskiej księżnicy. Na kopercie musi znaleźć się dopisek o konkursie poetyckim. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października, przy czym decydująca będzie data stempla pocztowego. Najlepsi autorzy mogą liczyć na nagrody finansowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Oficjalne wyniki oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na listopad w Turku. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Projekt parasolowy znany z okolicznych gmin zawitał do Konina.
3: 470 instalacji i urządzeń OZE powstanie w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina. Wartość podpisanej umowy opiewa na 16,5 miliona złotych brutto. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 17,8 miliona złotych. Ponieważ 70% kosztów kwalifikowalnych stanowi dotacja unijna, resztę pokrywają mieszkańcy z własnych źródeł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dzięki projektowi w prywatnych budynkach mieszkańców Konina powstanie łącznie 470 instalacji i urządzeń OZE, w tym 201 instalacji fotowoltaicznych, 157 magazynów energii elektrycznej, 98 powietrznych pomp ciepła, 14 pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym. Wykonawca ma zrealizować zadanie w ciągu 6 miesięcy, czyli najpóźniej do 18 marca 2027. Mimo że Konin ma już tak naprawdę 99% mieszkańców podłączonych do ciepła systemowego, mieszkańcy będą mogli wymienić sobie kopciuchy na ekologiczne źródła energii. No i na pewno jest to coś, co spowoduje, że będą mogli być bardziej bezpieczni o to, że ta cena ciepła będzie bardziej stabilna, niezależna też od różnych sytuacji międzynarodowych, które się dzieją, i po prostu tańsza.
0: Mówił wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Trwa trzeci nabór na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. To jedyna publiczna uczelnia wyższa w Wielkopolsce Wschodniej. Kandydaci mogą wybrać kształcenie stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe na poziomach licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Bezpłatne studia stacjonarne obejmują m.in. logistykę, kosmetologię, automatykę i robotykę czy pielęgniarstwo. Rejestracja na kierunki wyższe potrwa do 15 października. Z kolei rekrutacja na studia podyplomowe kończy się z końcem września, z wyjątkiem darmowego kierunku budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, na który dokumenty można składać do 9 października. W ofercie podyplomowej znajdują się także cyberbezpieczeństwo, psychologia biznesu czy administracja samorządowa. Uczelnia zapewnia wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne pracownie oraz praktyki zawodowe w lokalnych firmach, co zwiększa szanse na późniejsze zatrudnienie. Szczegółowy wykaz kierunków oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej uczelni pod adresem www.ans.konin.pl. Wystawa ubrań i fotografii pod tytułem Średniowieczna nitka czasu. Dialog między epokami zagości w Miejskim Domu Kultury w Kole. Uroczysty wernisaż ekspozycji zaplanowano na 20 października o godzinie 18. Całe wydarzenie zostało sfinansowane ze środków budżetu powiatu kolskiego, a zwiedzający będą mogli jeszcze potem oglądać zgromadzone eksponaty do 30 października. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną średniowieczne stroje uszyte przez krawców oraz rekonstruktorów historycznych z polskiej grupy Kazimirus oraz skorągwi zaciężnej ziemi radziejowskiej. Prezentowane ubrania odtworzyli m.in. Leszek Kalicki, Aneta Szymczak, Agnieszka Wiśniewska czy Paweł Tomczyk. Integralną częścią wydarzenia będą zdjęcia wykonane przez uczennice Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Kościelca pod okiem mistrza Macieja Frydrysiaka. Autorkami kadrów są Maja Bogucka, Gabriela Florczyk, Małgorzata Kieszkowska, Mroksana Nitecka, Żyżanna Płóciennik oraz Zofia Sompolińska. Zapraszamy 20 o 18 do MDK-u w Kole. Z okazji 685. urodzin Turku tamtejsza biblioteka publiczna zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców do udziału w dwóch bardzo nietypowych konkursach. Pierwszy to zmagania literackie pod hasłem Legendy Turku. Uczestnicy muszą napisać autorską opowieść silnie związaną z miastem. Twórcy mogą swobodnie czerpać inspiracje z lokalnych historii, dawnych zabytków, miejskiego herbu czy owianych tajemnicą zakątków. Druga propozycja to wyzwanie dla fanów popularnych gier komputerowych. Konkurs pod nazwą Turek w kostkach. Wielka budowa na 685. urodziny polega na dokładnym odtworzeniu wybranego turkowskiego zabytku w grze Minecraft. Uczestnicy muszą pracować całkowicie samodzielnie lub w dwu- bądź trzyosobowych zespołach. Najciekawsze i najbardziej kreatywne budowle zostaną docelowo włączone do wyjątkowego projektu, tworząc wirtualny Turek 2026. Wszystkie szczegóły i regulaminy znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Włodzimierza Pietrzaka pod adresem www.biblioteka.turek.pl. Już jutro, 25 września, w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ulicy Przyjaźni odbędzie się bezpłatny rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki Kulturalny Konin Dzieciom. Fundacja Konin Dzieciom zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny z regionu na wydarzenie uczące przez doświadczenie. W programie m.in. eksperymenty chemiczne i przyrodnicze, robotyka, druk 3D oraz klocki. Zdolności artystyczne będzie można rozwijać na warsztatach z gliną, drewnem i na zajęciach sensorycznych. Dla aktywnych przygotowano wspinaczkę, taniec i koło akrobatyczne. Będzie także występ artystyczny oraz koncert. Dzieci wcielą się w detektywów, wezmą udział w grach językowych, spotkają strażaków i poznają pierwszą pomoc. Na miejscu będzie czekać pamiątkowa ścianka z profesjonalnym fotografem. Rano od 10 do 14 festiwal ugości grupy szkolne, a od 14 do 18 otworzy się na wizyty rodziny. Odbędzie się też loteria fantowa z losami po 5 zł, z której dochód wesprze kolejne inicjatywy Fundacji Konin Dzieciom. Ten projekt realizowany jest z budżetu Inicjatywa dla Konina. Patronuje mu prezydent miasta. W najbliższą sobotę, 26 września, zapraszamy do Starego Miasta na trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. Przed nami mnóstwo atrakcji, a jedną z nich będzie wspólne gotowanie na wielkiej patelni z uczestnikiem telewizyjnego show MasterChef.
4: Dzień dobry, moi drodzy, tutaj ja, Mateusz Krojenka. Chciałbym was serdecznie zaprosić na mega smaczne wydarzenie pod hasłem Zdrowo i Kolorowo. 26 września w miejscowości Stare Miasto w powiecie konińskim. Trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich tego właśnie powiatu konińskiego. Także musicie tam być. Ja tam będę gotował dla was 500 porcji pysznego leczo. Także no, wpadajcie, bo ktoś to musi zjeść. Trzymajcie się, cześć.
0: Szczegółowy program można znaleźć na stronach gminy Stare Miasto. 2 października wernisaż wystawy Koło i Ziemia Kolska w latach 1914-18. Organizatorzy zapraszają tego dnia o godzinie 16.30 do czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole. A teraz coś dla melomanów. W najbliższą sobotę o godzinie 19.00 zapraszamy do zabytkowego kościoła w Lądzie nad Wartą na wyjątkowy koncert zatytułowany Przed Wieniawskim. Będzie to wieczór pełen skrzypcowej wirtuozerii w wykonaniu uczestniczek 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Zofii Anny Olesik oraz Barbary Żołnierczyk. Artystkom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Piotra Wacławika. W programie znajdą się arcydzieła muzyki klasycznej, m.in. Beethovena czy Dworaka. Wstęp wolny. Zapraszamy 26 września do klasztoru w Lądzie. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy przy ulicy Armii Krajowej 27 zaprasza na Weekend Seniora z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 3 października w godzinach od 9 do 13. Na udział w wydarzeniu nie trzeba kupować biletów, a całe przedsięwzięcie organizowane jest we współpracy z lokalnym samorządem. W bogatym programie przygotowano m.in. Pchli Targ, wystawę zatytułowaną Między Płatkiem a Światłem oraz spotkanie poświęcone aromaterapii. Uczestnicy będą mogli odwiedzić otwartą szafę Caritas, kawiarenkę w warsztatach terapii zajęciowej czy wypożyczyć książkę. Niespodziankę. Zaplanowano również zajęcia tworzenia kwiatów ze specjalnej pianki, lekcje makramy oraz warsztaty ceramiczne. Na wybrane zajęcia rękodzielnicze obowiązują wcześniejsze zapisy, które przyjmowane są do 30 września. Rejestracja odbywa się osobiście w placówce lub pod numerem telefonu 728 363 883. Organizatorzy zachęcają wszystkich seniorów do wspólnego spędzenia czasu podczas Weekendu Seniora z Kulturą, na który zaprasza Słupecka Biblioteka. Konińska sieć AED w 100% sprawna. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonał wymiany elektrod w defibrylatorach zamontowanych w ramach pierwszej edycji projektu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z urządzeniami zainstalowanymi w ramach drugiej edycji takiego projektu. Cała konińska sieć AED jest w 100% sprawna i posiada wymagane atesty. Lokalizację wszystkich defibrylatorów na terenie Konina można znaleźć w aplikacji M-Mieszkaniec, która jest bezpłatna i warto ją pobrać na smartfona, by otrzymywać oficjalne komunikaty ostrzegawcze. 16 października Biblioteka Publiczna w Kleczewie przy placu Józefa Piłsudskiego włączy się w 12. edycję Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod ogólnokrajowym hasłem Biblioteka się sprawdza. Przygotowany z tej okazji bogaty program adresowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych mieszkańców. Kulturalne atrakcje rozpoczną się o godzinie 16 spotkaniem z sokolnikiem Damianem Kwiatkowskim. Uczestnicy zyskają wyjątkową okazję, by z bliska poznać m.in. bielika, sokoły oraz wybrane gatunki sów. Będzie to spotkanie dla najmłodszych, a o 17 ten sam prelegent zobaczy się z dorosłymi. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zaplanowane na godzinę 18 spotkanie autorskie z Łukaszem Hajdrychem, mieszkańcem Kleczewa. Pisarz opowie o swojej nowej publikacji pod tytułem Jako się objawiło, żeś czarownica jawna, procesy o czary w Kleczewie i okolicach 1624-1738. Będzie to niezwykła szansa na odkrycie dawnych historii i ciekawostek niedostępnych na co dzień. W Koninie ma powstać lokalne centrum odporności. Miasto ogłosiło konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji planowanej przy ulicy Sulańskiej w Malińcu. Najważniejszą częścią kompleksu będzie podziemna budowla ochronna, przeznaczona zarówno do schronienia ludności, jak i przechowywania chronionych zasobów. Obok niej zaplanowano naziemny budynek służący do gromadzenia, magazynowania i dystrybucji materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w ochronie ludności. Oba obiekty mają być bezpośrednio ze sobą połączone. Projekt obejmuje także rampę przeładunkową, plac manewrowy, drogi dojścia, dojazdy i niezbędną infrastrukturę techniczną. Centrum ma działać na co dzień i oczywiście także podczas sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń militarnych i innych zdarzeń zagrażających mieszkańcom. Dokumentacja ma uwzględniać możliwość późniejszej rozbudowy instalacji technicznych i energetycznych. Obiekt będzie też miejscem szkoleń, ćwiczeń i edukacji z zakresu reagowania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Część infrastruktury będzie mogła być wykorzystywana w normalnych warunkach bez ograniczania jej funkcji ochronnych.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Tragiczny pożar zniszczył dom oraz niemal cały dorobek życia rodziny Różyńskich z Dąbrowy w gminie Brudzew. Ogień strawił budynek mieszkalny i garaże, zabierając ze sobą pełne wyposażenie oraz sprzęty potrzebne do codziennego funkcjonowania. Część obiektu nadaje się wyłącznie do rozbiórki, a pozostałe pomieszczenia wymagają natychmiastowego generalnego remontu. Poturbowani przez los mieszkańcy od ponad 20 lat prowadzili rodzinny dom dziecka oraz tworzyli niespokrewnioną rodzinę zastępczą. Oprócz wychowania ósemki własnych dzieci dali bezpieczną przystań oraz opiekę ponad 30 podopiecznych potrzebujących troski. Przez dekady pomagali najmłodszym, a dziś sami potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Rodzina oraz znajomi poszkodowanych zorganizowali zbiórkę na odbudowę domu, zakup materiałów budowlanych i niezbędnego wyposażenia. Bliscy apelują o wpłaty finansowe oraz o udostępnianie informacji o pomocy, aby dobro przekazywane przez lata wróciło do poszkodowanych. Akcja wsparcia dla pogorzelców z naszego regionu prowadzona jest w serwisie pomagam.pl pod nazwą Przez lata dawali innym dom, dziś sami potrzebują pomocy. Link do tej akcji udostępniliśmy na Facebooku Radia Konin FM. Gmina Skulsk wzbogaciła się o 3 nowe agregaty prądotwórcze, które mają zagwarantować ciągłość dostaw prądu w sytuacjach kryzysowych. Sprzęt został kupiony dzięki pomyślnie zakończonej realizacji 2 projektów finansowanych z Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Działania te przeprowadzono w ramach obszaru dotyczącego zabezpieczenia logistycznego oraz dostaw energii. Jedno ze specjalistycznych urządzeń trafiło już do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku, należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Odruchowie wykorzystują nowoczesny agregat podczas prowadzonych akcji ratowniczych oraz w wypadku awarii zasilania w terenie. 2 pozostałe maszyny pozostaną w bezpośredniej dyspozycji Urzędu Gminy w Skulsku. Urządzenia będą wykorzystywane przez samorząd w razie wystąpienia nagłych zagrożeń. Zakupione wyposażenie realnie zwiększa potencjał reagowania na sytuacje awaryjne i wyraźnie podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców gminy. Urzędnicy z Rychwała ostrzegają mieszkańców przed osobami, które krążą po gminie i wypytują o sposób ogrzewania domów. Lokalny samorząd podkreśla, że ankieterzy nie są pracownikami Urzędu Gminy i Miasta. Pytania o domowe piece mogą wydawać się niegroźne, jednak cel zbierania tych danych pozostaje nieznany. Dlatego władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy proszeni są o nieprzekazywanie nieznajomym żadnych informacji na temat swojego gospodarstwa domowego. Nie należy podawać danych osobowych, numerów PESEL i dowodów osobistych, a także szczegółów dotyczących dochodów, majątku czy kont bankowych. Tożsamość każdej osoby powołującej się na urząd można zweryfikować telefonicznie pod numerem 63 248 1001, mailowo lub osobiście w siedzibie przy Placu Wolności 16 w Rychwale. W przypadku próby wyłudzenia danych należy zawiadomić policję. Urzędnicy proszą o przekazywanie tego ostrzeżenia sąsiadom oraz seniorom, którzy są najbardziej narażeni na działanie oszustów. Gmina Kramsk prowadzi badania dotyczące ubóstwa energetycznego mieszkańców. Przygotowywana analiza ma pomóc w rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie wydatków na ogrzewanie oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Wyniki posłużą do planowania działań związanych z ochroną powietrza, termomodernizacją oraz ubieganiem się o fundusze zewnętrzne na wsparcie dla gospodarstw domowych. Prace wynikają z zapisów Wojewódzkiego Planu Ochrony Powietrza. Aby pomóc w zebraniu danych, mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę, której przejście zajmuje około 5 minut. Formularz jest dostępny do 7 października. Badanie można zrealizować internetowo lub w tradycyjny sposób na formularzu papierowym, który wydawany jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kramsk. Władze gminy podkreślają, że duży udział w ankiecie pozwoli precyzyjniej dopasować przyszłe programy pomocowe do realiów mieszkańców. Zebrane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Około 7 tysięcy kobiet w Wielkopolsce trafiło od początku tego roku do lekarzy z powodu nowotworów ginekologicznych. W ubiegłym roku było ich blisko 8 tysięcy. Lekarze z regionu przypominają, że niektóre choroby długo nie dają objawów, dlatego ważne są badania. Najczęstsze nowotwory ginekologiczne wśród Wielkopolanek to rak macicy i rak jajnika. Rak macicy dotyczy głównie kobiet po menopauzie. Nie wolno lekceważyć krwawień po menopauzie. Trzeba wtedy zgłosić się do ginekologa. Rak jajnika jest trudny do wykrycia we wczesnym stadium. Kobiety powinny raz w roku wykonywać badanie ginekologiczne, a także robić cytologię i testy na HPV. Wirus HPV jest najpoważniejszym czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, ale dodatni wynik nie oznacza wcale, że rozwinie się nowotwór. Testy HPV finansuje NFZ. Można je wykonać w 185 placówkach w Wielkopolsce, a zapisać można się online przez internetowe konto pacjenta lub przez aplikację Moje IKP. Warto też korzystać ze szczepień przeciw HPV, do czego zachęca Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szanse na wyleczenie. Wystawa poświęcona twórczości Ryszarda Furmanka już 1 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 w sali konferencyjnej budynku przy ulicy Dworcowej 13. Zgromadzeni goście zobaczą ekspozycję kadrów wybranych spośród zdigitalizowanych zdjęć i negatywów z archiwum fotograficznego tego cenionego artysty. W programie spotkania zaplanowano zaprezentowanie fotopuzli złożonych wspólnie przez uczestników podczas trzeciej odsłony Kawiarenki Wspomnień. Zostaną również przedstawione efekty przedsięwzięcia pod nazwą Kadr Furmanka, Ryszard Furmanek, Archiwum Fotograficzne. W otwarciu udział weźmie syn fotografa, Maciej Furmanek. Przewidziano też przestrzeń do wysłuchania opowieści związanych z dorobkiem artysty oraz lokalną historią. Wydarzenie dostosowane będzie do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących. Przebieg spotkania będzie na żywo tłumaczony na polski język migowy. Obecny na miejscu będzie tłumacz. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym wieczorze poświęconym fotografii dawnego Konina. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Kramsk przejdą manewry szkoleniowe w Święćcu. Ćwiczenia połączone z warsztatami zaplanowano na 3 października w godzinach od 11 do 13. Głównym celem strażaków jest doskonalenie własnych umiejętności ratowniczych oraz prezentacja możliwości technicznych i operacyjnych lokalnych druhów. Szkolenia podzielono na 3 strefy. Na placu przy remisie OSP Święciecz zaplanowano działania z zakresu ratownictwa technicznego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. W sali budynku odbędą się ćwiczenia medyczne z wykorzystaniem m.in. defibrylatorów AED i fantomów. Z kolei na terenie byłej szkoły zaplanowano zadania logistyczne z użyciem namiotów, agregatów prądotwórczych oraz nagrzewnic. Mieszkańcy mogą z bliska przyglądać się pracy strażaków ochotników. Organizatorzy przypominają o konieczności zachowania bezpiecznej odległości od miejsca manewrów. Podczas ćwiczeń w okolicy będzie można usłyszeć hałas pracujących urządzeń. Ochotnicza Straż Pożarna prosi, by 3 października w gminie Kramsk zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb ratunkowych. Pamiętajmy jednocześnie, że będą to na szczęście tylko ćwiczenia. Trwa 3. edycja konkursu Koniczynka 2026, którego celem jest wyróżnienie osób z niepełnosprawnościami za aktywność, osiągnięcia i pokonywanie codziennych barier. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie. Nabór potrwa do 30 października. Konkurs obejmuje 3 kategorie. Pierwsza to postawa godna naśladowania. Jest ona skierowana do osób z niepełnosprawnością, aktywnych zawodowo, sportowo lub kulturalnie, mających wyjątkowe osiągnięcia albo bezinteresownie pomagających innym. Druga kategoria, przełamywanie barier własnej niepełnosprawności, dotyczy osób, które dzięki rehabilitacji, treningom, integracji sensorycznej, psychoterapii czy udziałowi w grupach wsparcia pokonują własne ograniczenia i zwiększają samodzielność. Trzecia kategoria to mali, wielcy, my, przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Mogą oni zostać wyróżnieni zarówno za godną naśladowania postawę, jak i przełamywanie własnych barier. Szczegółowych informacji udziela Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koninie. Kłodawa zrobiła kolejny ważny krok w stronę odnowy energetycznej. Podpisano umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, który dotyczy zaplanowanych prac związanych z termomodernizacją gminnych budynków. Wykonawcą tej usługi została firma Skoła. Wartość umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego wynosi dokładnie 134 tysiące złotych. Miejskie przedsięwzięcie ma ogromną skalę finansową. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 14 milionów 446 tysięcy złotych. Inwestycja uzyskała wysokie dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 11,5 miliona, w tym bezpośrednio z Unii Europejskiej w kwocie 10 milionów złotych. Głównym celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz przybliżenie gminy do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Z tej samej puli środków przeznaczonych na transformację subregionu konińskiego korzystają także inne gminy w okolicach Koła, Turku, Słupcy czy Konina. Kłodawa jest kolejnym miastem, w którym publiczne budynki przejdą w ten sposób energetyczną metamorfozę. Właściciele nieruchomości w gminie Starymiasto mają czas do końca grudnia na podłączenie swoich budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, o ile istnieją techniczne możliwości wykonania takiego przyłącza. Tamtejszy urząd gminy przypomina, że wyznaczony termin jest ostateczny i nie zostanie przedłużony. Wymóg ten wynika bezpośrednio z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Choć samorząd wielokrotnie informował o tym mieszkańców poprzez komunikaty, akcje informacyjne oraz kontrole, część osób wciąż nie wywiązała się z tego obowiązku. Od 1 stycznia rozpocznie się szczegółowa weryfikacja nieruchomości, które mimo braku przeszkód technicznych nadal nie zostały podłączone do sieci. Wobec właścicieli będą z urzędu wszczynane indywidualne postępowania administracyjne, których celem będzie wydanie nakazu wykonania przyłącza. Niezastosowanie się do ostatecznej decyzji grozi użyciem środków egzekucji administracyjnej. Wśród nich jest nakładanie grzywien, których łączna wysokość może sięgnąć 50 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski w Poznaniu przypomina konińianom, że mieszkańcy całego województwa w wieku co najmniej 60 lat oraz ich opiekunowie mogą korzystać z wielkopolskiej infolinii wsparcia dla seniorów. Specjalny numer telefonu 61 44 99 499 działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Na dzwoniących czekają dyżurujący asystenci teleopieki, którzy udzielają kompleksowych informacji, porad oraz praktycznego wsparcia w sprawach codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Infolinia stanowi cenne źródło wiedzy o wszelkich usługach i formach pomocy dostępnych w całym regionie. Konsultanci podpowiadają, jak sprawnie poruszać się po systemie pomocy społecznej oraz gdzie szukać dedykowanych programów wsparcia. Dzwoniący mogą omówić swoje trudności, jak i po prostu porozmawiać o zwykłych sprawach dnia codziennego. Taką inicjatywę uruchomił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Wielkopolskie Telecentrum Opieki, które otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Władze miasta przypominają, że 8 października w Koninie odbędzie się trzecia edycja targów Nowa Energia w regionie. To jedyne tego rodzaju wydarzenie w Wielkopolsce Wschodniej, które poświęcono w całości nowoczesnym technologiom energetycznym oraz odnawialnym źródłom energii. Spotkanie zaplanowano w budynku Akademii Nauk stosowanych przy ulicy Przyjaźni. Organizatorzy zapowiadają obecność co najmniej 30 wystawców. Swoje rozwiązania zaprezentują tam firmy z branży energetycznej, instytucje wspierające biznes oraz sektor edukacyjny. Uczestnicy będą mogli poznać innowacje związane z czystą energią, rozwiązania obniżające koszty energii elektrycznej i cieplnej, a także programy dotacyjne wspierające nowe inwestycje. Targi mają promować potencjał gospodarczy Konina oraz całej Wielkopolskiej Doliny Energii. Wydarzenie stworzy przestrzeń do nawiązania współpracy między przedsiębiorcami, samorządami i instytucjami, a także do wymiany doświadczeń dotyczących transformacji energetycznej. Udział w przedsięwzięciu jest w pełni otwarty dla wszystkich zainteresowanych taką tematyką. Centrum Kultury w Kleczewie stało się znacznie bardziej dostępne dla mieszkańców dzięki instalacji nowoczesnej platformy pionowej. Nowe, bezpieczne urządzenie umożliwia osobom z ograniczoną mobilnością swobodne i samodzielne przemieszczanie się między poziomami budynku oraz wygodniejsze korzystanie z pełnej oferty tej instytucji. Na realizację inwestycji gmina Kleczew przekazała Bibliotece Centrum Kultury w Kleczewie dotację celową w wysokości dokładnie 75 tysięcy złotych. Zamontowana platforma to niezwykle praktyczne rozwiązanie skierowane do szerokiej grupy odbiorców o szczególnych potrzebach. Z dźwigu mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety w ciąży, a także rodzice poruszające się z dziećmi w wózkach. Urządzenie ułatwi funkcjonowanie również osobom po przebytych kontuzjach z czasowo ograniczoną sprawnością oraz każdemu, dla kogo pokonanie schodów stanowi trudność. Ten mały krok techniczny oznacza ogromną zmianę, otwierającą przestrzeń kultury na potrzeby wszystkich odwiedzających. Blisko 2 miliony złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wielkopolskiego operatora telekomunikacyjnego Inea, podała TVP3 Poznań. Powodem były opłaty pobierane od klientów, którzy przed końcem umowy rezygnowali z usług. Inea oferowała klientom wysokie rabaty na abonamenty za telewizję i internet. Usługi były świadczone na podstawie umów zawieranych na czas określony. Problem pojawiał się w sytuacji, gdy abonent chciał wcześniej zakończyć umowę, na przykład z powodu przeprowadzki. Wtedy wyliczana opłata rata wyrównawcza obejmująca sumę wcześniej przyznanych rabatów do zwrotu mogła być wyższa niż wartość abonamentu, który pozostał do opłacenia do końca umowy. Według UOKiK takie rozwiązanie wywierało na klientach presję ekonomiczną. W praktyce bardziej opłacalne mogło być dalsze płacenie abonamentu, nawet bez korzystania z usług, niż wcześniejsze rozwiązanie umowy. Urząd wskazał też na skargę klienta, który otrzymał informację o opłacie w wysokości 8600 zł, podczas gdy pozostałe abonamenty do końca umowy wynosiły około 2340 zł.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto tworzy Izbę Pamięci Mieszkańców i apeluje do lokalnej społeczności o dzielenie się prywatnymi pamiątkami oraz wspomnieniami. Nowa przestrzeń powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu pozyskanemu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Głównym celem tego kulturalnego przedsięwzięcia jest zachowanie lokalnej historii oraz ocalenie od zapomnienia losów mieszkańców dla przyszłych pokoleń. Placówka cały czas poszukuje różnorodnych śladów przeszłości związanych z terenem gminy Stare Miasto. Cenne będą stare fotografie, dokumenty, prywatna korespondencja, pamiątki rodzinne oraz przedmioty codziennego użytku. Równie ważne są osobiste opowieści i relacje o bliskich oraz o tym, jak wyglądało codzienne życie w gminie sprzed laty. Wszyscy, którzy chcą przekazać swoje zbiory lub opowiedzieć własne historie, mogą zgłaszać się bezpośrednio do siedziby Biblioteki Publicznej przy ulicy Głównej w Starym Mieście. Każdy przyniesiony eksponat oraz udostępnione wspomnienie przyczynią się do stworzenia tej wyjątkowej Izby Pamięci. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie zapraszają do zgłaszania kandydatów do tytułu Wolontariusz Roku 2026. Przedsięwzięcie organizowane jest z okazji Dnia Wolontariusza i ma na celu honorowanie osób, które na co dzień bezinteresownie pomagają potrzebującym oraz aktywnie propagują ideę wolontariatu. Kandydatów do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie miasta oraz placówki oświatowe. Mowa tu o na przykład szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w których funkcjonują wolontariusze zrzeszeni w szkolnych kołach lub pracujący w sposób niezrzeszony. Dokumenty składać można do 31 października. Wypełniony formularz można przesłać pocztą na adres Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy ulicy 3 Maja 1/3 w Koninie, złożyć osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych pod tym samym adresem lub wysłać mailowo. Wzór zgłoszenia i regulaminy znajdują się w internecie. Każda szkoła podstawowa w okolicy Konina otrzymała bezpłatny pakiet materiałów Poznaj Finanse, przeznaczony dla uczniów klas od 4 do 8. Zestaw ma pomóc nauczycielom w prowadzeniu edukacji finansowej i przekazywaniu, jak wiedza o pieniądzach przydaje się w codziennym życiu. W pakiecie znalazło się ponad 60 scenariuszy lekcji z prezentacjami, poradnikami dla nauczycieli, uczniów, dyrektorów i rodziców, słownik pojęć finansowych, gry terenowe oraz planszowa gra edukacyjna Galaktyczne Finanse. Materiały można wykorzystać nie tylko na matematyce. Tematy dotyczące pieniędzy, zakupów, gospodarki i odpowiedzialnych decyzji mogą pojawić się także na języku polskim, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie czy języku angielskim. Zestaw obejmuje również materiały na lekcje biblioteczne, doradztwo zawodowe, godziny wychowawcze i spotkania z rodzicami. Uczniowie mogą dzięki nim ćwiczyć m.in. planowanie budżetu, porównywanie cen i oszczędzanie. Pakiet przygotowało blisko 70 ekspertów, nauczycieli i przedstawicieli uczelni. Materiały w wersji online są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów. 3 października o godzinie 13 na stadionie w Krzymowie rozpoczną się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w kategorii Old Boy. To już ostatnia szansa, by podziwiać zmagania seniorów w tej gminie. Zgodnie z zapowiedziami od przyszłego roku impreza na stałe przenosi się do Kazimierza Biskupiego. Zawody mają w pełni otwarty charakter. Zgłosić mogą się chętne drużyny z różnych regionów, nie tylko z powiatu konińskiego, bez konieczności przechodzenia eliminacji. Strażacy zmierzą się w sztafecie pożarniczej oraz w widowiskowych ćwiczeniach bojowych. Do tych ostatnich zostanie użyta klasyczna ręczna pompa wodna zasilana wyłącznie siłą ludzkich mięśni. W programie zaplanowano również inne, niezwykle ciekawe atrakcje. Doświadczeni druhowie zaprezentują publiczności pokazową musztrę seniorów, a organizatorzy wyłonią i nagrodzą najstarszego strażaka w rywalizacji. Główną stawką zmagań jest tytuł najlepszej drużyny i puchar starosty konińskiego. Strażacy z Krzymowa zapraszają wszystkich do gorącego kibicowania i wspólnej, doskonałej zabawy. Poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim miasta Słupcy. Zwycięską inwestycją została budowa nowoczesnej toalety publicznej. Obiekt powstanie już w przyszłym roku przy zbiegu ulic Adama Mickiewicza oraz Placu Wolności, a jego całkowity koszt to 200 tysięcy złotych. Projekt radnej Agnieszki Olszewskiej pod nazwą Smart Toaleta Słupca, nowoczesna przestrzeń dla każdego, uzyskał najwyższe poparcie mieszkańców, gromadząc dokładnie 751 głosów. Drugie miejsce i 621 głosów zdobył projekt Psi Fyrtel, bezpieczny park dla psów, zgłoszony przez Oliwiera Dropa i Łukasza Gontarczyka. Trzecia pozycja przypadła inicjatywie Anny Kuchowicz, Razem w blasku świąt, zestaw figur do żłobka, iluminacja choinkowa. Ten pomysł poparło 215 osób. Frekwencja w Słupcy wyniosła 13,5%. W głosowaniu wzięło udział 1610 mieszkańców. Wyraźnie wygrały kanały cyfrowe. Przez internet wpłynęły 1422 głosy, natomiast tradycyjne papierowe karty wrzuciło jedynie 188 głosujących. W Koninie odnowiono tablice informacyjne, które ułatwiają mieszkańcom i turystom poznawanie historii, zabytków oraz ważnych postaci związanych z miastem. Zmiany objęły kluczowe punkty Starówki, zabytkowe kościoły oraz otoczenie Parku Miejskiego. Na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Grunwaldzkiej, na charakterystycznej tablicy z koniem nad słupkiem, dawną mapę administracyjną zastąpiła nowa tablica. Zachęca ona do spaceru po Starówce oraz przybliża legendę o Koninie. Papierowe mapki można odebrać w Centrum Informacji Turystycznej lokalnej organizacji turystycznej Marina, które od niedawna znajduje się w Domu Zemełki. Odświeżono też tablicę przy kościele świętego Bartłomieja oraz kościele świętego Andrzeja Apostoła w Gosławicach. Czytelniejszą oprawę zyskała również tablica obok Ronda i Parku Miejskiego poświęcona pisarce Janinie Wenedzie, czyli Janinie Peratoner z Domu Wdzięcznej. To nie koniec nowości, bo wkrótce rozpoczną się prace przy Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Przeobrażanie otoczenia tej placówki będzie kontynuowane także w przyszłym roku. Szkoła podstawowa w Żychlinie zyska nowe możliwości nauki i rozwijania praktycznych umiejętności. Gmina Starymiasto pozyskała dofinansowanie, dzięki któremu w placówce powstanie nowoczesna pracownia praktyczno-techniczna, a istniejąca pracownia przyrodnicza zostanie doposażona. Do żychlińskiej szkoły trafią m.in. mikroskopy cyfrowe, stacje pogodowe, sprzęty laboratoryjne, narzędzia oraz wyposażenie warsztatowe. Pozwoli to uczniom zdobywać wiedzę, eksperymentować, obserwować, samodzielnie wykonywać doświadczenia i rozwijać praktyczne umiejętności. Tymczasem gmina Żgłów dostała pieniądze w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży. Pozyskane środki to kolejny krok w kierunku nowoczesnej i atrakcyjnej edukacji, w której dzieci już od najmłodszych lat

dokładnie 42,1% badanych, natomiast 41,3% nie ma w tej sprawie zdecydowanego zdania. Sprzeciw wyraża tylko 16,6% respondentów, podał Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W perspektywie długoterminowej ponad 45% lokalnej społeczności uważa, że obszar Konina więcej zyska niż straci na tej budowie. Do najważniejszych zalet zaliczają poprawę sytuacji na rynku pracy, dodatkowe wpływy z podatków dla samorządów, ożywienie gospodarcze oraz zagospodarowanie kadry po branży węglowej. Główną obawą pozostaje ryzyko skażenia środowiska odpadami oraz awaria. Blisko połowa badanych ocenia swoją wiedzę o energetyce jądrowej jako przeciętną. Badanie zrealizowano na próbie 1000 osób. Przypomnijmy, że być może za rok zapadnie długo oczekiwana decyzja, czy lokalizacją drugiej państwowej elektrowni atomowej w Polsce będzie leżący w Łódzkiem Bełchatów czy wielkopolski Konin. 30 września o godzinie 14 w Koninie odbędzie się kolejna edycja konferencji naukowej Ocalić rodzinę od uzależnień. Wydarzenie zaplanowano w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego przy ulicy Spółdzielców na Chorzniu. Wstęp na spotkanie jest w pełni wolny i nie wymaga wcześniejszych zapisów, a całe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków budżetu miasta Konina. Głównym mottem wydarzenia jest przekaz, że rodzina może stanowić początek ocalenia. W programie zaplanowano liczne prelekcje. Terapeuta Piotr Pietrow omówi temat współuzależnienia, a dziennikarz Rafał Porzeziński skupi się na granicach odpowiedzialności. O sytuacji rodziców w obliczu śmierci opowie Elwira Ligman. Dr Łukasz Buksa przedstawi wyniki badań dotyczące relacji w cieniu smartfona. Natomiast Patrycja Ewa Longawa poruszy problem traumy i dziecięcych ran. Ksiądz dr Marek Dziewiecki wyjaśni, jak mądrze kochać osobę uzależnioną. Ta naukowa konferencja odbędzie się 30 o 14 w Szkole Salezjańskiej w Koninie. Do 3 kwietnia przyszłego roku wyznaczone firmy muszą wdrożyć nowe wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i mają związek z unijną dyrektywą. Nowe przepisy mają chronić przedsiębiorstwa przed przestojami, stratami finansowymi oraz utratą kluczowych danych i zaufania klientów, wyjaśnia Turecka Izba Gospodarcza. Obowiązki dotyczą podmiotów kluczowych oraz ważnych, uzależnionych od sektora działalności i wielkości firmy. Przedsiębiorstwa te muszą wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, prowadzić regularną analizę ryzyka oraz dbać o ochronę systemów. Konieczne jest też przygotowanie procedur zarządzania incydentami, tworzenie kopii zapasowych oraz zachowanie ciągłości działalności oraz weryfikacja bezpieczeństwa dostawców IT. Istotnym elementem są szkolenia kadry i pracowników oraz przygotowanie do korzystania ze specjalnego systemu. Wsparcie w przygotowaniu do nowych wymogów deklaruje już teraz Izba Gospodarcza z Turku. W ramach Akademii Rozwoju Biznesu TIG organizowane są szkolenia z możliwością uzyskania dofinansowania. Trwa jeszcze 14. Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Z tej okazji Wielkopolskie Centrum Onkologii przypomina o realizowanym programie ich wczesnego wykrywania. Bezpłatne badania skierowane są do mieszkańców regionów w wieku od 40 do 65 lat z grupy ryzyka lub z niepokojącymi objawami. Diagnostyka jest nieinwazyjna i nie wymaga skierowania. Wczesna diagnoza daje większe szanse na skuteczne leczenie, dlatego czas ma tu kluczowe znaczenie. Do konsultacji powinny skłonić symptomy trwające ponad 3 tygodnie i niezwiązane z infekcją. Należą do nich chrypka, zmiana głosu, ból gardła czy trudności z połykaniem. Sygnałem są też rany w ustach, zatkany nos, krwawienie z nosa i powiększone węzły chłonne szyi. Rejestracja na badania w centrum odbywa się telefonicznie pod numerem 510 919 536. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Nie należy czekać, aż objawy miną same. Warto wybrać profilaktykę. Dobiega końca głosowanie. W piątej edycji plebiscytu Łączy Nas Wielkopolskie inicjatywa promuje rozwój regionu oraz najciekawsze pomysły realizowane dzięki unijnemu wsparciu. O tytuł najlepszego przedsięwzięcia walczy 20 projektów. Z całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy wybiorą zwycięzców w 5 kategoriach. Oprócz znanych już obszarów poświęconych kulturze, klimatowi oraz sprawom społecznym są dwie nowości. Internauci oddają głosy na projekty wspierające edukację i pasję młodzieży, a także inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej. A jest w czym wybierać. Reprezentacja naszej okolicy jest w tym roku nadzwyczaj silna. To gmina Żgów za inwestycje w czysty prąd i bezpieczeństwo energetyczne, miasto Konin za modernizację budynków użyteczności publicznej, Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska za Akademię Młodych Liderów, Fundacja Podaj Dalej za mieszkania treningowe oraz gmina Sąpolno nominowana w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie za Klub Integracji Społecznej. O wynikach decydują wyłącznie głosy internautów, a głosowanie na stronie internetowej łączynas.wielkopolskie.pl trwa jeszcze tylko dzisiaj. Wielkopolskie przychodnie

0: Lekarzy rodzinnych wkrótce zyskają kolejną szansę na pozyskanie znaczących, bezzwrotnych dotacji. Niedługo ogłoszony zostanie trzeci nabór w ramach unijnego programu Phoenix, który pozwala na modernizację gabinetów w regionie oraz zdecydowaną poprawę warunków przyjmowania pacjentów. Wysokość finansowego wsparcia zależy bezpośrednio od liczby pacjentów zapisanych do danej placówki. Pojedynczy punkt medyczny z naszego regionu może otrzymać maksymalnie aż 600 tysięcy złotych. Przyznane pieniądze wolno przeznaczyć na odświeżenie pomieszczeń, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego oraz skuteczną ochronę przed cyberzagrożeniami. Zainteresowanie programem w subregionie konińskim jest bardzo duże, o czym informują przedstawiciele wielkopolskiego NFZ-u. W dwóch poprzednich edycjach w naszym województwie umowy podpisało 227 placówek, czyli 1/3 przychodni w regionie. Wielkopolska wykorzystała wtedy odpowiednio 8,9% dostępnych środków. Daje to naszemu województwu trzecie miejsce w Polsce, zaraz po mazowieckim oraz śląskim. Nadal trwają zapisy na powszechne warsztaty ochrony ludności organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stacjonarne zajęcia odbywają się w całej Wielkopolsce, także w miejscowościach niedaleko Konina jeszcze do listopada. Głównym celem spotkań jest przekazywanie praktycznej wiedzy o tym, jak skutecznie przygotować się na wystąpienie sytuacji kryzysowych oraz jak prawidłowo reagować w obliczu zagrożenia. Szkolenia są realizowane w wielu lokalnych placówkach. Uczestnicy będą spotykać się w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury oraz wiejskich świetlicach. Warsztaty goszczą również w obiektach udostępnionych przez samorządy i partnerów przedsięwzięcia. Dokładne terminy, konkretne lokalizacje oraz liczba dostępnych miejsc są przekazywane chętnym na bieżąco w procesie rekrutacji przez poszczególne organizacje pozarządowe w gminach. Dzięki takim warsztatom można zdobyć wiedzę, wypracować właściwe nawyki i podnieść umiejętności, które zwiększą bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich. Równolegle Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie poleca, by przy pomocy aplikacji mObywatel zapisywać się na dobrowolne 8-godzinne szkolenia z cyberhigieny, przetrwania, medyczne oraz obronne. Są one realizowane w batalionach Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Coś nietypowego dzieje się na parterze bloku przy ulicy Broniewskiego w Koninie. Zaczęły tam powstawać balkony. O tym, skąd wziął się ten pomysł, ile kosztuje taka inwestycja i czy podobne rozwiązania mogą pojawić się także w innych blokach, rozmawiamy z Piotrem Wolickim, prezesem Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
0: Jestem w siedzibie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Razem ze mną, obok mnie, Piotr Wolicki, prezes KSM, największej spółdzielni mieszkaniowej w Koninie. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
0: Panie prezesie, kilka tygodni temu, spacerując przy ulicy Broniewskiego, zauważyłem coś dziwnego. W jednym z mieszkań na parterze, w bloku, w którym są balkony od pierwszego piętra wzwyż, ale na parterze ich nie ma, na tym parterowym mieszkaniu pojedynczym nagle pojawiły się drzwi balkonowe i zacząłem się zastanawiać, po co ktoś robi takie wejście dla osoby niepełnosprawnej, które jest wąskie, które ma próg, po czym w kolejnych tygodniach pojawiły się kolejne drzwi. A teraz jest ich cały wysyp w kolejnych mieszkaniach, co oznacza, że powstają tam balkony. Czegoś takiego chyba w Koninie jeszcze nie było, żeby w blokach, w których owszem balkony są, ale na tych wyższych piętrach, na tej najniższej parterowej kondygnacji, żeby nagle balkony powstawały.
2: No ja mam taką samą wiedzę, też nie kojarzę takiego innego miejsca, może nas słuchacze wyprowadzą z błędu, ale tak, fajnie się tego słuchało, o co chodzi, jak się pojawia jakieś nowe wykucie i czy to dla niepełnosprawnego. Nie, no potwierdzam to, że są dobudowywane balkony, to jest dokładnie budynek, no szczerze można to powiedzieć, Broniewskiego 4, to jest wspólnota mieszkaniowa i tam to się zaczęło w ten sposób, że oddolna inicjatywa jednej z osób, która tam ma lokal, tak, a co by było, gdybym chciała dobudować balkon? No, my jesteśmy tam zarządcą tego obiektu. To jest inwestycja zainicjowana przez człowieka, który chciał do swojego mieszkania dobudować ten balkon. No i tak pokrótce opowiem, jak to historycznie wygląda, tak czy tak, że tak powiem, krok po kroku. No dobrze, proszę panią, no to jest czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu. Prostszym językiem, trzeba zaingerować w bryłę budynku, trzeba te właśnie, ten otwór, o którym pan wspomniał, wykuć, tak, wykonać, może tak wykonać, bo wykuć to niekoniecznie, wyciąć pewnie, czy tam może technologię zostawię. To wymaga pozwolenia na budowę. No i wtedy też się pojawił temat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, że może jak i u pani, to i u pozostałych. I właściwie to też gdzieś trzeba poważnie powiedzieć, że dobudowanie takiego jednego balkonu, no są też takie realizacje, można dostrzec w Koninie, ale kiedy, tak powiem, włączona w to została też Wydział Urbanistyki i Architektury, no to tam i słusznie uważam, no niech to będzie zrobione już na całej kondygnacji. Więc z punktu widzenia prawnego, to tak, mamy prywatnego inwestora, który musiał i uzyskał zgodę wspólnoty mieszkaniowej na ingerencję w część nieruchomości wspólnej i na zajęcie terenu. Tak, ingerencja, no to jest wykonanie to, co teraz już widzimy, ten otwór przyszły drzwiowy. Zgoda na dysponowanie terenem, żeby na czymś te balkony stały. No i człowiek działa sam. Bronieckiego 4 jest też, chciałem to zaznaczyć, bo myślę, że kolejne pytanie będzie, jak to może wyglądać dalej, czy takie realizacje w przyszłości w innych lokalizacjach. Ja myślę, że tak. Sam jestem ciekawy, jak to się w mieście przyjmie, jakie będą reakcje. Myślę, że i też jest mi na rękę to, że mnie pan pyta, bo za chwilę no, mogę mieć takie pytania, chcielibyśmy u nas, a ja mam okazję powiedzieć, jak to od strony proceduralnej wygląda. Czyli zgoda wspólnoty na to, żeby to robić, ale prywatna inwestycja, finansowana bezpośrednio z kieszeni tych, którzy te balkony będą za chwilę mieli. Przed spotkaniem z panem pytałem zainteresowanych, tak, tutaj też no, odsyłam do nich bezpośrednio, na ile to będzie możliwe, ale taki byłem ciekawy, jakie są koszty według cen, bo też myślę, że to może słuchaczy interesować. I mam taką informację, że udało się utrzymać na ten rok, na czas realizacji, ceny wynegocjowane w tamtym roku, na balkon wyszło ponad 21 tysięcy złotych. I teraz z punktu widzenia właśnie dla mnie istotnego, tak, to jest to, że my jesteśmy tym, który gdzieś tam uczestniczy w tym procesie, nie rzucając kłód pod nogi. Natomiast jest to prywatna inwestycja kogoś, kto jest we wspólnocie, dobudowuje ten balkon, załatwia pozwolenie na budowę wcześniej projektanta. Tak, bo ktoś musiał to zaprojektować. Składa wniosek do Wydziału Urbanistyki i Architektury, uzyskuje pozwolenie, organizuje proces inwestycyjny, wykonawcę. I pan redaktor właśnie na spacerze zobaczył etap tego już procesu inwestycyjnego. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Wracając jeszcze do tej takiej kwestii relacji międzyludzkich. Tam, tak pozwolę sobie powiedzieć, mam nadzieję, że to nie urazi mieszkańców Brońskiego 4, ale tam jest, bym powiedział tak kolokwialnie, mocna ekipa. A w tym sensie, że jest to też jeden z niewielu budynków, gdzie udało się doprowadzić do tego, żeby we wszystkich mieszkaniach wymienić piony kanalizacyjne, wody też ciepłej i zimnej. To wymaga ingerencji w przestrzeń mieszkań i powiem uczciwie, że no, na niewielu budynkach nam się to udaje. I myślę, że z mojej perspektywy, skoro tam są ludzie, którzy potrafili zrozumieć, że też jest w ich interesie wpuścić do mieszkań. Wiele osób wtedy zadaje pytania, kto mi odda za płytki, za inne rzeczy. No nikt nie odda. Trzeba się dostać do tej części wspólnej, więc myślę, że jak kiedyś te piony wymieniono, no to tutaj też pewnie poszło dalej i ci ludzie potrafili, ktoś to pociągnął, inni się zgodzili, zorganizowali się, no zgromadzili te pieniądze, no to dosyć duża kwota, odczuwalna, to nie jest takie za parę złotych. Ale z perspektywy pana, czy też innych mieszkańców, też mojej, no można, dzieje się to. My jako zarządca na pewno nie chcemy utrudniać, tak? Natomiast no, jest bardzo istotny ten element, o którym teraz powiedziałem, że jak były też takie osoby na innych budynkach, a co by było, gdybyśmy to zrobili? No my wtedy odpowiadamy, że proszę państwa, no my nie widzimy przeszkód, tak? Tylko trzeba tą całą procedurę przejść i mieć świadomość, że to jest dołożenie czegoś nowego do tego obiektu, bo zasady te, które są, czy we wspólnotach, czy w spółdzielniach mieszkaniowych, no to jest gromadzenie środków na to, co jest częścią wspólną, tak? Te balkony, tak, dla mnie jako też prawnika jest to istotne, one będą miały status własności, przynależności do tego, bo za jakiś czas możemy prowadzić rozmowę, jak to przeglądać, jak to sprawdzać, co z tym robić dalej. No to jest to trochę jak ogródek, tylko nie ogródek, tylko balkon. On nie stanie się częścią nieruchomości wspólnej sensu stricto, tak? Tylko będzie właśnie takim elementem przynależnym do tego mieszkania. I powiem panu, sam jestem ciekawy, jak to dalej będzie wyglądało.
1: Ta inicjatywa nie tylko zwiększy komfort mieszkańców bloku przy ulicy Broniewskiego, ale też przeciera szlaki dla kolejnych wspólnot i budynków.
0: I to wszystko w tym wydaniu przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia na antenie Radia Konin FM. Kolejny program już za tydzień o tej samej porze. A na aktualne wieści z naszej części województwa wielkopolskiego zapraszam już jutro w wiadomościach regionalnych. Piotr Czmil, dobrej nocy, do usłyszenia.